0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Mieszkańcy Śródmieścia spacerują po Wyspie Muńskiej. Mieszkańcy Osiedla Leśnego idą albo jadą do Myślęcinka, by pospacerować tamtejszymi uliczkami, a mieszkańcy Osowej Góry po prostu idą do lasu. Mamy to szczęście, że wokół Bydgoszczy mamy sporo lasów. Ja też na takie spacery chodzę zawsze z psem i zawsze z psem na smyczy i do tego też namawiam wszystkich. Musimy jednak pamiętać o jednym, to my jesteśmy gośćmi w lesie. A w programie Tydzień w Bydgoszczy gość z lasu. Beata Korzeniowska. Zapraszam, bądźcie z nami.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: W Bydgoszczy powstają kolejne plenerowe siłownie, powstają kolejne miejsca z wybiegami dla psów, na których mogą biegać nie tylko psy, bo to są takie tory przeszkód i tam właściciel musi ze swoim psem też trochę pobiegać. Powstają też kolejne siłownie, albo zmieniają się te siłownie, które czynne są przez całą dobę i często widać, że nawet w nocy tam ktoś się biega albo podnosi ciężar. Jednak polubiliśmy uprawiać sport, coraz chętniej korzystamy z różnych form tej aktywności. Nowe ścieżki rowerowe, przecież one powstają głównie na prośbę samych bydgoskich rowerzystów. A w programie Tydzień w Bydgoszczy o tym, jak wykorzystać coś, co w okolicy mamy i można z tego korzystać zupełnie za darmo. Idziemy na spacer do lasu.
2: Monika Maksel, Nadleśnictwo Różanna.
1: Pani w mundurze, prosto z lasu. Będziemy zachęcać do spacerów po lesie, do porządnego, grzecznego zachowywania się w lesie.
2: Zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu. One mają wielki, pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Chcemy zachęcić w ogóle do przebywania na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o lasy nadleśnictwa, no, to mamy wiele tras rowerowych, szlaków turystycznych, ścieżki do Nordic Walking, trasy do jazdy konnej specjalne. Taka właśnie aktywność na świeżym powietrzu, na przykład ten spacer, ma taki zbawienny wpływ na nasz układ nerwowy. Obniża się hormon stresu. Według badań już po 20 minutach przebywania w lesie ten hormon stresu się nam obniża, a część układu nerwowego, która układ przywspółczulny, tak, który odpowiada za relaksację, się aktywuje, tak, czyli zmniejsza się hormon stresu, a sprzyja ten spacer relaksacji.
1: No, pomyślałam, że musisz być zatem bardzo spokojną osobą, skoro tyle godzin dziennie spędzasz w lesie. Nie ma co się złościć, można pójść na spacer do lasu, tyle że w tym lesie trzeba się też zachowywać porządnie. Jeśli przynosimy ze sobą coś do jedzenia i do picia, to potem te papierki i puste butelki zabieramy ze sobą, a nie wyrzucamy do lasu.
2: Oczywiście. Wszystko właśnie zabieramy ze sobą. Staramy się pozostawić ten las takim, jakim był, zanim przyszliśmy.
1: Jedyne, co można zabrać, to ewentualnie grzyby, jagódkę.
2: Tak, można korzystać z tych darów lasu.
1: Czy problem śmieci w lesie jest nadal aktualny?
2: Niestety jest to cały czas problemem.
1: Co jakiś czas słyszymy, że ktoś wywiózł do lasu też albo śmieci z domu, albo jakieś gruz, albo opony, części od samochodów, albo inne niebezpieczne odpady, ale pewnie zdarzają się też te osoby, którym nagle ciąży ta pusta butelka po wodzie. Można też w lesie biwakować. Ba, można zapalić ognisko, ale w konkretnym miejscu w lesie.
2: Tak, tak. Ogniska w lesie można tylko wyłącznie w wyznaczonych miejscach rozpalać. Jeśli chodzi o biwakowanie, są wyznaczone miejsca do biwakowania. Jest też specjalny program w każdym nadleśnictwie, który się nazywa Zanocuj w lesie. Polega on na tym, że jest obszar wyznaczony, na którym można biwakować. Jest to obszar taki, gdzie nie ma jakiejś specjalnej infrastruktury przygotowanej. To jest raczej w kierunku bushcrafterów, survivalowców. Można ze swoim namiotem po prostu rozbić namiotem bądź hamakiem i przez dwie noce, właściwie bez zgłaszania nadleśnictwu, można na danym obszarze nocować. W naszym nadleśnictwie mamy dwa takie miejsca właśnie, gdzie legalnie można rozpalić ognisko, nawet jest przygotowane drewno do tego celu.
1: Korzystają ludzie?
2: Korzystają, tak. Robi się cieplej, to widać coraz więcej zainteresowanych.
1: Zachęcamy zatem do tego, by korzystać z uroków lasów, zwłaszcza, że wokół Bydgoszczy mamy ich sporo. A nad Zalewem Koronowskim dodatkowo jeszcze Zalew Koronowski w okolicach. Można wybrać się na spacer, można też do lasu pojechać na biwak, ale najpierw poczytać sobie te wszystkie ważne informacje. Znaleźć można je w internecie, na stronach lasów, albo na waszych konkretnych stronach Nadleśnictwa Różanna.
2: Tak, zapraszam.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami. Już za moment będziemy rozmawiać o tym, jak zachęcić najmłodszych bydgoszczan do czytania książek, ba, do tworzenia książek, bo niektórzy jeszcze pisać nie potrafią, ale potrafią już rysować i to też można wykorzystać.
0: Ciekawostki o Bydgoszczy.
1: O tym, że Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Jedni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo ciągle rozkopana, bo autobusy nie przyjeżdżają na czas i tak dalej. Inni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo jest po prostu pięknym miastem. Mamy piękną Wyspę Muńską, mamy w mieście mnóstwo zieleni. Nie, to nieprawda, nie tylko beton, bo przecież mamy i parki, no i właśnie wyspę, i kanał, i rzekę w centrum miasta. To jest coś, co zachwyca. Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, bo też u nas powstają wyjątkowe miejsca. Możemy na przykład poszczycić się jedynym w Europie muzeum, w którym oglądać można pokaźną kolekcję wyjątkowych maszyn do pisania. Te maszyny pochodzą po części z prywatnej kolekcji mojego gościa, a to Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z Domu Liter.
3: To jest takie miejsce stworzone przede wszystkim przez osoby, które kochają książki, ale też dla osób, które kochają książki i wszystko, co z książkami, literkami się kojarzy.
4: Tak, dokładnie. Dokładnie nasza pełna nazwa brzmi Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma. Jesteśmy jedną z filii Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. O tym nie można zapominać, jakby nie jesteśmy żadną samodzielną, prywatną instytucją. Natomiast tak, był taki pomysł, żeby jakby wszystkie działania, które koncentrują się na tematach literackich i okołoliterackich, skupić w jednym miejscu, zabrać je z MCK-u, bo w MCK-u jest wszystko. Tam są i koncerty, i filmy, i wystawy plastyczne, i kawiarnia. Także czasem jest tak, że ludzie może obawiają się tam wejść, żeby się nie zagubić w tym miejscu i jakby, no ono po prostu nie było utożsamiane stricte z literaturą, ona tam tak trochę była przy okazji, że tak powiem, więc zależało nam na tym, żeby stworzyć takie miejsce, które będzie utożsamiane tylko i wyłącznie z literaturą. I faktycznie tak jest, ponieważ zdążyłam zauważyć, że zdołaliśmy zgromadzić stałego odbiorcę. Jest stała grupa, która przychodzi na spotkania autorskie z pisarzami, pisarkami i to są też takie twarze właśnie, których ja wcześniej nie widziałam w MCK-u, więc ci ludzie się odważyli wyjść z domu, skonfrontować z tą literaturą i faktycznie do nas przychodzą. Bardzo licznie zresztą, co tylko nas cieszy. Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma istnieje od początku października roku 2024. Wtedy otworzyliśmy się...
1: Powiedzmy, gdzie od razu?
4: To jest ulica Podwale 15. To jest taka narożna kamienica z placem Kościeleckich, a więc całkiem niedaleko Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Tam przez wiele lat była apteka, a wcześniej sklep ogrodniczy, czego już nikt nie pamięta, natomiast wiele osób pamięta, że była tam apteka, ponieważ po dziś dzień jeszcze ludzie wchodzą i się pytają, czy to jest apteka. Nie, tam już nie ma apteki, tam jest Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma.
1: Ale książka to jest bardzo dobre lekarstwo. na smutek, na złość.
4: Tak, jeśli tak do tego podejść, to prawda. No, ale nikt nie chciał książki ode mnie.
1: Ale to jest też miejsce, w którym rozmawia się i pokazuje też pismo, bo macie te maszyny do szycia, chciałam powiedzieć. Maszyny do pisania i to takie niezwykłe.
4: Wiesz co, ale to, że powiedziałeś maszyny do szycia, to wcale tak bardzo się nie pomyliłaś, ponieważ było wiele takich zakładów, które produkowały maszyny do pisania i one zajmowały się po prostu produkcją takiego sprzętu bardzo precyzyjnego, także było bardzo dużo takich producentów, którzy produkowali zarówno maszyny do pisania, jak i maszyny do szycia, a przy okazji też samochody, motory i tego typu rzeczy. Ale dobrze, bo w dygresję uciekam. Są u nas, owszem, dwie wystawy stałe. Specjalnie tutaj podkreślam stałe, ponieważ planujemy też wystawy czasowe. Natomiast wystawy stałe są faktycznie dość unikalne w skali całego kraju. No bo po pierwsze mamy stałą wystawę 20-wiecznych faktycznie tych maszyn do pisania. Myślę, że na tę chwilę mamy około 100 egzemplarzy, chociaż nie wszystkie są wyeksponowane, ponieważ brakuje nam miejsca, więc one niektóre stoją u mnie w biurze, pod biurkiem, na szafie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do obejrzenia jest około 70 może, z czego 30 parę pochodzi z mojej prywatnej kolekcji.
1: Można dotykać?
4: Można dotykać, jak najbardziej. Chociaż jak przychodzą grupy takich całkiem malutkich dzieci, to byłabym ostrożna w mówieniu, że mogą dotykać, ponieważ później fruwają te maszyny. Ale faktycznie dla dzieciaków to jest coś, czego one mogły nigdy wcześniej nigdzie nie widzieć, bo tych maszyn do pisania już nie ma w domach po prostu.
1: No właśnie, jeśli coś piszemy, to na plastikowej klawiaturze komputerowej.
4: Dokładnie, ale jej układ pochodzi z maszyny do pisania. To jest jedyne tego typu miejsce w kraju, gdzie można faktycznie obejrzeć wystawę maszyn do pisania. Są w Polsce różni kolekcjonerzy maszyn, którzy, jeśli jest taka potrzeba, to wypożyczają swoje zbiory na potrzeby wystaw czasowych, ale stałej wystawy maszyn nie ma nigdzie w kraju. Także pod tym względem jesteśmy unikat, unikalni jesteśmy. Druga wystawa stała to książka eksperymentalna i artystyczna, czyli no w skrócie mówiąc taka, która jakby wskazuje też na materialność tego pisma. Takie miejsca są, jest na przykład Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, chociaż nasze zbiory są zupełnie inne niż ich, także myślę, że też warto pod tym względem nas odwiedzać.
3: Czy Bydgoszcz to jest dobre miejsce do rozmawiania o książkach, do pisania książek? No, mamy coraz więcej tych autorów, którzy rzeczywiście piszą nie dość, że w Bydgoszczy, to jeszcze piszą o Bydgoszczy.
4: To prawda, no w ostatnim czasie jest, i to mnie strasznie cieszy, że jest sporo takich nazwisk, którym udało się przebić do mainstreamu po prostu. No choćby tutaj autorki kryminałów Hanna Szczukowska-Białys czy Aleksandra Śmigielska. To bardzo cieszy i bardzo cieszy faktycznie też to, że one piszą o Bydgoszczy i można później się wybrać w taki spacer na przykład śladami tych lokalizacji, które w tych książkach się pojawiają. Dla mnie to jest szczególnie ciekawe. Dla mnie miejsca pojawiające się w książkach są fascynujące i jeżdżę też po Polsce śladami miejsc właśnie występujących w różnych książkach, które mnie szczególnie ciekawią, ale to na marginesie wspominam. Czy Bydgoszcz to dobre miejsce, żeby rozmawiać o literaturze? Myślę, że każde miejsce jest dobre, żeby rozmawiać o literaturze.
3: Zajmujesz się tym zawodowo od lat, tak? Czyli jesteś też organizatorką, współorganizatorką różnych wydarzeń związanych z literaturą. Przychodzą bydgoszczanie?
4: Przychodzą.
3: Chcą rozmawiać?
4: Chcą rozmawiać. Nieraz nie chcą oddać mikrofonu. Jak jest ten czas właśnie po spotkaniu autorskim na pytania z sali, ze strony publiczności, to tak, chętnie zabierają głos.
3: I super jest chyba też to, że to są nie tylko czytelnicy powieści, ale to są też czytelnicy tych książek takich mocno bydgoskich, którzy lubią te nasze wspomnienia, którzy lubią te albumy, których tak dużo powstaje w Bydgoszczy.
4: To jest bardzo fajne, bo też okazuje się jakby za pośrednictwem tego, o czym powiedziałaś, że Bydgoszcz jest ciekawym miastem po prostu, które wciąż można odkrywać na nowo i jakby oglądać je w zupełnie nowym świetle, które zaproponuje dany autor czy autorka.
3: No i mamy unikatowe miejsce w skali kraju. Dom Liter,
4: tak,
3: w którym można niezwykłe maszyny do pisania obejrzeć. Czy was można odwiedzać codziennie?
4: Nas można odwiedzać od wtorku do soboty. Od wtorku do piątku jesteśmy otwarci w godzinach 12-18, natomiast soboty od godziny 12 do 15.
3: I warto pewnie śledzić wasze media społecznościowe, bo o różnych wydarzeniach, które tam są organizowane, informujecie na bieżąco.
4: Tak, na bieżąco. Mamy i Facebooka, i Instagrama. Można znaleźć wpisując dom.liter, także bardzo proste do zapamiętania. Mogę powiedzieć, że oprócz tych spotkań autorskich, które staramy się z taką częstotliwością organizować raz, dwa razy w miesiącu, odbywają się też u nas warsztaty. I to są warsztaty zarówno skierowane do osób dorosłych, z pisania prozy, takie prowadzi u nas Marta Kłacz-Kocot. Były też warsztaty pisania, no można powiedzieć, reportażu. Prowadził je u nas Mikołaj Grynberg, który specjalnie przyjeżdżał do nas do Bydgoszczy co jakiś czas, także bardzo duże nazwisko też. Ale mamy też super ofertę warsztatów takich, no około literackich, bo to jest czytanie książek, później takie warsztaty. W drugiej części zawsze się odbywają takie warsztaty plastyczne, różne. I je organizuje Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, która zresztą jest doskonale znana, myślę, że w Bydgoszczy jako właśnie organizatorka tego typu wydarzeń.
3: Czyli i coś dla dorosłych, i coś dla tych trochę młodszych czytelników, albo przyszłych czytelników.
4: Tak, staramy się. Ja myślę, że jakby stwarzanie takich sytuacji, w których dziecko może zetknąć się z książką. Ja myślę, że też w domu też rodzice czytają książki dzieciakom, ale myślę, że jakby zwiększanie ilości tego typu wydarzeń, czy możliwości właśnie zetknięcia się najmłodszych z książką jest no na pewno wartościowe, ale przede wszystkim jakoś może zaprocentować na przyszłość.
3: A możecie też stać się współautorami czyjegoś sukcesu, bo na przykład u was na warsztatach ktoś uczył się pisać, a potem zostanie znakomitym, docenianym autorem powieści, albo
4: może tak być.
3: Grafikiem, rysownikiem i będzie w bajkach rysował.
4: Może tak być, może w kimś zaszczepimy coś takiego.
3: Super, dziękuję za rozmowę. Fajnie, że takie miejsce mamy w Bydgoszczy.
4: Bardzo dziękuję.
3: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z domu Liter, jedynego takiego miejsca w Polsce.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Kto mieszka w Bydgoszczy? Ile osób tak naprawdę mieszka w Bydgoszczy? I co myślimy o swoim mieście? To tylko kilka z tematów, których nie zabraknie w programie Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam, będzie dużo miłości do naszego miasta.
5: Jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Ilu mieszkańców ma Bydgoszcz? Okazuje się, że zależy kto i jak liczy. Bo według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2024 roku Bydgoszczan było 324 043 osoby. Szacowana rzeczywista liczba mieszkańców według badań Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednak aż o 50 tysięcy wyższa. Zdaniem prezydenta Rafała Bruskiego, który na jednej z sesji Rady Miasta omawiał raport o stanie miasta, w którym to znalazły się dwie liczby mieszkańców, liczenie przez GUS liczby mieszkańców jest prowadzone archaicznymi metodami, dlatego Bydgoszcz poprosiła o pomoc naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. We Wrocławiu też wyszło, że mają o 180 tysięcy więcej mieszkańców niż podaje Główny Urząd Statystyczny. GUS podaje też, że na 100 bydgoszczan przypada 114 bydgoszczanek. W wieku przedprodukcyjnym jest ponad 50 tysięcy osób, w wieku produkcyjnym ponad 184 tysiące, a w wieku poprodukcyjnym ponad 89 tysięcy. Z tego raportu dowiadujemy się też o tym, w jaki sposób działa w naszym mieście polityka społeczna, jak wygląda opieka nad dzieckiem i wsparcie rodzin, a Bydgoszcz jakiś czas temu została doceniona przez duże rodziny, na przykład jako miasto, które wspiera rodziny z większą ilością dzieci. Miasto dba też o seniorów. Powstają miejsca, w których seniorzy mogą się spotykać, mogą się uczyć i nie mówię tu o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale o takich osiedlowych klubach, w których seniorzy mogą się spotykać. Bydgoszcz jest też miastem, które doskonale rozwinęło już swój program obywatelski. Rokrocznie w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłaszają mnóstwo projektów, coraz więcej osób na te projekty głosuje, a potem dzięki temu i dzięki temu, że miasto przekazuje od kilku lat już blisko 16 milionów złotych na takie inwestycje, powstają w mieście nowe place zabaw, tężnie, dzięki budżetowi obywatelskiemu rewitalizowane są też okolice kanału i brdy. Mamy też na przykład potańcówki nad kanałem, czyli wracamy do tego, co było przed laty. Bydgoszcz jest dobrym miejscem do życia, to też pokazują różne badania przeprowadzane wśród mieszkańców Bydgoszczy. To też dobre miejsce do pisania tu książek. Bydgoszcz jest też znakomitym bohaterem książek i o tym w programie Tydzień w Bydgoszczy za moment będziemy rozmawiać. Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
5: To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, a mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
1: To miasto, to rzecz jasna Bydgoszcz. W programie Tydzień w Bydgoszczy będziemy dziś rozmawiać o tym, jak pisze się książki, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, ba, w których Bydgoszcz jest jedną z głównych bohaterek powieści. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, bydgoszczanka, która pisze kryminały, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy. Tej Bydgoszczy, którą niektórzy z nas doskonale pamiętają, inni trochę mniej, a inni poznają ze wspomnień swoich bliskich albo właśnie z takich książek.
0: O tym się mówi.
1: Czy Bydgoszcz jest dobrym miejscem jako tło do kryminałów?
5: Bydgoszcz jest fantastycznym miejscem, ale nie tylko jako tło, ale nawet jako główny bohater w moim odczuciu do powieści kryminalnych. I ja ten potencjał Bydgoszczy widziałam tak naprawdę od kiedy przyszedł mi pomysł, żeby spróbować swoich sił w pisaniu. Wiedziałam, że to tutaj na pewno osadzę ten pierwszy cykl kryminalny, który chciałam napisać. I Bydgoszcz mi się bardzo odwdzięczyła. To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, albo mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
1: Tyle, że w twoich książkach to jest Bydgoszcz sprzed lat, nie ta Bydgoszcz dzisiejsza. Dlaczego?
5: Myślę, że Bydgoszcz końca lat 90. była jeszcze wdzięczniejszym miejscem. Dzisiaj to miasto przeszło ogromną zmianę, przemianę. Starówka jest przepiękna, jest to miasto nowoczesne, coraz bardziej otwarte. Po wejściu do Unii Europejskiej myślę, że zmieniło nie tylko swój wizerunek, ale też trochę mentalność. Natomiast koniec lat 90. to jest taki moment, nie tylko dla Bydgoszczy, dla większości miast w Polsce, który nie był kolorowy. Był takim momentem tuż po przemianie. Różne rzeczy się działy. Były porachunki gangsterskie, było takie zachłyśnięcie Zachodem, dużo ogromnych zakładów upadało, prywatyzacja i tak dalej. I myślę, że to jest też taki ciekawy moment, żeby opisywać nie te ogromne zmiany, które dochodziły, nie tę politykę, gospodarkę, ale życie zwykłych ludzi. Jak oni się w tym odnajdywali, to był ogromny przełom i zmiana i trzeba było za tym nadążyć, dostosować się do nowych warunków i to mnie ciekawi.
3: Ale bazujesz jednak na wspomnieniach i swoich, no i pewnie bliskich czy znajomych osób, no bo to parę lat minęło.
5: Parę lat minęło, no niedługo już 30-lecie będzie od pierwszego Bondysa, więc od umieszczenia akcji, więc jest to szmat czasu. Nam się też tak wydaje, że te lata 90. były całkiem niedawno.
3: No, już to przed chwilą, nie?
5: A niestety czas mija i są to już prawie 3 dekady i naszym dzieciom, czy dzisiejszej młodzieży bardzo trudno już zrozumieć, w jaki sposób się wtedy żyło i funkcjonowało. Ja też mam taką podróż sentymentalną, bo to jest moje dzieciństwo, moja szkoła podstawowa i chętnie do tego wracam, w jaki sposób wtedy funkcjonowałam, jaką miałam perspektywę, oczywiście zupełnie inną niż spojrzenie osoby dorosłej, jakie miałam problemy i to jest też dla mnie takie ciekawe doświadczenie.
3: No jest też ten sentyment. Wiele osób gdzieś z sentymentem mówi o byłym Zachemie.
5: Tak, no byłym Zachemie czy jakimkolwiek innym zakładzie, w którym każdy kogoś znał, kto pracuje, albo miał kogoś z rodziny, albo może bywał. I dlaczego tak chętnie wracamy do czasów, które minęły? Bo kojarzą nam się z młodością, kojarzą nam się z beztroską dzieciństwa, kojarzą nam się z pierwszymi zauroczeniami, przyjaźniami, jakimiś przygodami, wycieczkami szkolnymi i tak dalej. Czasami te wspomnienia oczywiście nie są takie wesołe, ale tak czy owak miałam wiele rozmów z osobami starszymi, które przeżyły naprawdę traumatyczne przeżycia, czy moja babcia, która przeżyła obie wojny. Mimo wszystko ona lubiła wracać do czasów dzieciństwa, to jest niesamowite. Jej dzieciństwo dalekie było od beztroskiego i szczęśliwego, a mimo to ona najbardziej lubiła ten okres w swoim życiu. Jest coś takiego, że jako dziecko jesteśmy pozbawieni tych problemów życia dorosłego i ja sobie też tak wracam dzięki Bondysowi.
3: To jest takie ciekawe połączenie, bo z jednej strony kryminalne zagadki, no jednak trochę tam tych zbrodni jest, a z drugiej strony no właśnie ten sentyment do naszego ukochanego miasta, bo jednego jestem pewna po przeczytaniu kolejnej książki twojego autorstwa, tak jak ja kochasz Bydgoszcz.
5: Tak, jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie, ale jeśli chodzi o ten patriotyzm lokalny, to jest faktycznie we mnie na pewno i nie wiem, czy on też nie rośnie z wiekiem.
3: Ale też jest tak, że tą swoją miłość do Bydgoszczy przelałaś właśnie w komisarza Marka Bondysa, bo on też bardzo lubi to nasze miasto.
5: Tak, no on ma też taki duży obiektywizm, jeżeli można być obiektywnym w swoich uczuciach, bo on zna wady Bydgoszczy. On wie, że to nie jest miasto kolorowe, zwłaszcza na końcu lat 90. idealne. Zna przywary, wady tego miasta, mroczne zakamarki, gdzie lepiej się nie zapuszczać po zmroku, ale mimo wszystko widzi taki urok i takie zalety tego miasta, że nie chce się stamtąd wyprowadzać.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. W programie Tydzień w Bydgoszczy rozmawiamy dziś o Bydgoszczy jako bohaterce książek. No, powstaje coraz więcej albumów o Bydgoszczy, książek historycznych, wspominkowych, ale powstaje też coraz więcej książek obyczajowych. Powstają też kryminały, których akcja dzieje się w Bydgoszczy. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, autorka serii z komisarzem Markiem Bondysem. To on w latach 90. ścigał w Bydgoszczy groźnych przestępców. Dzięki tym książkom przypominamy sobie Bydgoszcz sprzed lat, ale dzięki tym książkom i dzięki temu, że autorka przykłada ogromną wagę do tego, by tam się naprawdę wszystko zgadzało i wykorzystuje wspomnienia osób, które doskonale pamiętają Bydgoszcz sprzed lat. Osoby spoza naszego miasta mogą poznać Bydgoszcz z zupełnie innej strony.
3: Rozmawiamy tu jako bydgoszczanki o tej Bydgoszczy, która jest jednym z bohaterów twoich książek. A jak jest z odbiorem tych książek przez czytelników z zupełnie innych, odległych zakątków naszego kraju?
5: Te relacje, które do mnie przychodzą, czy osoby, które piszą po lekturze, czy to z takich pobliskich województw dookoła kujawsko-pomorskiego, czy zupełnie z dalszych miejsc, ten wydźwięk jest jeden, że oni poznają Bydgoszcz dzięki tym książkom, odkrywają i nawet jeżeli ktoś zna Bydgoszcz z jakiegoś powodu, przyjeżdżał tu w jakimś konkretnym celu, to mimo wszystko jest w stanie dowiedzieć się czegoś więcej i to jest też taki mój cel osobisty. Nie chcę tego jakoś górnolotnie nazywać, ale jest to jakaś taka moja mała misja, którą sobie nałożyłam przy pierwszej części, żeby pokazać to miasto, opowiedzieć o nim i też może zachęcić kogoś, żeby odwiedził Bydgoszcz.
3: Czyli rozumiem, że w kolejnych książkach ta Bydgoszcz też będzie odgrywała bardzo ważną rolę, ale nie tylko Bydgoszcz, bo też miasteczka wokół Bydgoszczy.
5: Bydgoszcz jest siłą rzeczy powiązana z wszystkimi miejscowościami dookoła. Albo część osób dojeżdża do pracy, albo tam mieszka, albo ma rodzinę, rodziny, albo ma działkę, albo jakikolwiek inny powód jest, dla którego ta migracja ludności następuje, czy przemieszczanie się codzienne. No i jesteśmy jednym organizmem. Ja nie mogę pisać o samej Bydgoszczy, nie uwzględniając tych okolicznych miasteczek, bo jesteśmy jedną metropolią i jest to połączone, są naczynia połączone, jeden krwioobieg, który funkcjonuje. A też są to przepiękne miejsca, które mimo, że są małe, mimo, że są może niekoniecznie po drodze, są naprawdę warte zobaczenia.
3: Marek Bondes w jednej z książek pojechał do Chełna i sam się przyznał, że tyle lat tu mieszkam, a nigdy tu nie byłem, a to takie ładne miejsce.
5: Tak, to jest takie miasteczko, które faktycznie jest bardzo mało odwiedzane. Jeden z czytelników do mnie napisał, czy Marek Bondes może pojechać do Chełna. A ja akurat szukam miejsca, gdzie może pojechać w jakimś konkretnym celu i stwierdziłam, że dlaczego nie, to jest świetny pomysł. I tak jak Marek Bondes, o Chełmie nie wiedziałam za dużo, ale sprawdziłam, zobaczyłam, co tam może być ciekawego. Pojechałam do Chełmna i uznałam, że tak, to jest dobry pomysł i bardzo dziękuję temu panu.
3: Pomyślałam właśnie, że są autorzy, którzy skupiają swoje książki w konkretnych miejscach, a potem sami czytelnicy tworzą tam szlak, prawda, tropem komisarza takiego albo komisarza takiego. To może w Bydgoszczy też będziemy mieli taki szlak tropem komisarza Marka Bondesa.
5: To są takie pomysły, które zawsze bardzo cieszą autorów, no bo to już jest taki hołd wobec autora od czytelników. Ja w zeszłym roku miałam przyjemność poprowadzić spacer z bydgoszczanami, śladami dwóch pierwszych części i już to było dla mnie takie wzruszające i ekscytujące, że oglądaliśmy te miejsca, gdzie tutaj jakieś właśnie zwłoki leżały, tudzież gdzie Marek Bondes przychodził i te kilkadziesiąt osób chciało ze mną przejść, poświęcić niedzielne czy sobotnie popołudnie, aby tak spędzić czas. Czytaliśmy sobie fragmenty, które właśnie dzieją się w tym miejscu. Mnie najbardziej cieszyło to, że duża część osób opowiadała, z czym im się kojarzy ten miejsce, co oni tu przeżyli, jak oni to wspominają. Mam wrażenie, że stało się coś takiego dla mnie, co wymknęło się już poza ramy książki. Taka grupa się stworzyła osób, których te książki połączyły, ale to ewoluowało jeszcze w taką dalszą stronę i to jest dla mnie piękne.
3: Czy kilka lat temu, nie wiem, tak na poważnie usiadłaś do komputera czy maszyny do pisania?
5: Do komputera.
3: I powstała ta pierwsza książka z komisarzem Bondesem. Myślałaś, że to się tak pięknie rozwinie? Że będziemy rozmawiać o każdej kolejnej książce, że czytelnicy będą chcieli tych spotkań z tobą i że będą na spotkaniu z nową książką pytać, a kiedy następna?
5: Ja oczywiście nie wiedziałam, co się wydarzy i ten strach i ekscytacja były. Nie miałam pojęcia, dokąd ta przygoda mnie zaprowadzi, ale myślę, że mam w sobie taką nutę marzycielki. I ja miałam takie marzenia, że wizualizacje, że właśnie będę podpisywać książki, albo że może one się pojawią w głównych księgarniach, może będę miała spotkania autorskie. Jakie to by było wspaniałe.
3: I jest.
5: I to się spełniło. I to są też cele, które myślę prowadzą mnie. Ja mam swój cel, ja je widzę, ja cały czas nowe sobie tworzę. I mam takie poczucie, że jak opowiadałam na początku mojemu mężowi, jeszcze wtedy nie mężowi, czy moim bliskim, że ja chcę być autorką kryminałów i ja będę, mi się to uda. Mam nadzieję, że zrobię wszystko, żeby tak było. I bardzo bym tego pragnęła. To oni mi oczywiście kibicowali, ale wiem, że na samym początku patrzyli z takim lekkim przymrużeniem oka. Że może będzie tak, że po połowie książki stwierdzę, że już nie mam czasu, że już nie mam siły. Pierwsza książka jest o tyle trudna, że nie ma żadnej gwarancji, co się dalej wydarzy. To jest niewiadoma. Ją się napisze i nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie chciał ją wydać, czy ktokolwiek będzie chciał ją czytać.

0: dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Nie musi jak modelka przygotowywać się do każdego zdjęcia. Nie musi jak paw stroić piórek, by na tych zdjęciach wyglądać pięknie. Po prostu piękna zawsze jest. Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
2: Tak.
0: Program Tydzień w Bydgoszczy, Beata Korzeniowska, zapraszam. O Bydgoszczy na fotografiach będziemy dziś rozmawiać. Bądźcie z nami.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Jakiś czas temu wpadł mi w ręce przepiękny opis Bydgoszczy, zachęcający do przyjazdu do naszego miasta, zamieszczony na internetowych stronach Wód Polskich. Po przeczytaniu tego zaproszenia do Bydgoszczy, naprawdę myślę, że niewiele osób będzie zwlekać z przyjazdem do naszego miasta. W końcu Bydgoszcz nazywana jest polską Wenecją i to właśnie tutaj rzeka Brda i kanał Bydgoski tworzą niepowtarzalny klimat, który z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających. My mieszkając tu doskonale wiemy, że spacer wzdłuż bulwarów, rejs tramwajem wodnym, a nawet kajakowanie po centrum miasta to tylko ułamek atrakcji, jakie serwuje nam nasze piękne miasto. Bydgoszcz przyciąga coraz bardziej turystów i przyciąga ich nad wodę, a przyciąga też za sprawą cudownych zdjęć naszego miasta, które pojawiają się w sieci. Pojawiają się też na przykład w grze Monopoly, tej bydgoskiej. I to właśnie tam znalazły się fotografie pani Justyny Szalongowskiej. To bydgoszczanka z niesamowitą pasją, która kocha nasze miasto i uwielbia pokazywać miejsca, które być może my, nawet mieszkając tutaj, dopiero pierwszy raz zobaczymy na jej zdjęciach.
2: Jestem mieszkanką Bydgoszczy, można powiedzieć, od urodzenia.
0: Chodzę po mieście z aparatem fotograficznym, bo kocham nasze miasto, robię piękne zdjęcia.
2: Dużo właśnie spaceruję, dużo chodzę, nie tylko z aparatem, ale również z dronem. No i fotografuję to, co nas tutaj otacza w naszym mieście i staram się pokazać je od jak najpiękniejszej strony. Staram się pokazać jakieś takie nowe spojrzenie również, nie banalne, także no...
0: Kocham nasze miasto, musi pani od tego też zacząć, pani kocha Bydgoszcz i pani oczami ta Bydgoszcz widoczna na zdjęciach jest jeszcze ładniejsza niż ta, którą chyba znamy na co dzień, ale musimy wyjść od tego, że poznałyśmy się jakiś czas temu, kiedy wygrała pani konkurs i była pierwsza wystawa z pani zdjęciami. Chwilę później sensacja, pani zdjęcia zaczęły pojawiać się na internetowych stronach w Bydgoszczy. Potem okazało się, że kiedy powstała bydgoska wersja gry Monopoly, to właśnie pani zdjęcia znalazły się w tej grze. To też ogromny sukces. A dzisiaj przychodzi pani do mnie z przepięknie wydanym albumem Bydgoszcz Wodne Impresje. Piękny album, mnóstwo, ile tam jest zdjęć?
2: Około 160. W takim dosyć dużym formacie, również takie rozkładówki, także na pewno jest to format, który pozwala wydobywać różne szczegóły i inaczej się zupełnie ogląda niż zdjęcia w internecie czy na komórce.
0: Pani Justyno, czy pani myślała, że ten sukces przyjdzie do pani tak szybko i że nagle wszyscy będą odmieniać pani imię i nazwisko przez wszystkie przypadki, mówiąc o Bydgoszczy i o zdjęciach Bydgoszczy?
2: No zupełnie się nie spodziewałam.
0: A propozycja, aby pani fotografie znalazły się w tej grze, którą dzisiaj może sobie kupić każdy w Polsce albo za granicą, robić biznesy w Bydgoszczy i tam oglądać też pani zdjęcia? Jak to było? Kto zadzwonił?
2: Miasto się do mnie zwróciło z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie. Oczywiście zgodziłam się z miłą chęcią i no z dużym zaskoczeniem, że akurat moje zdjęcia zostały wybrane i praktycznie wszystkie zdjęcia w tej grze to są mojego autorstwa, więc no to był dla mnie ogromny sukces, ogromne wyróżnienie, no taki zupełnie niespodziewany.
0: Ale nie spoczęła pani na laurach, bo pani cały czas oczywiście chodzi po mieście, robi pani te zdjęcia, odkrywa pani Bydgoszcz, być może niektórym nieznaną, sobie też pewnie czasami jeszcze nieznaną, bo na pewno są takie zakamarki, w które pani zajrzała ostatnio po raz pierwszy w życiu.
2: To się zgadza, to myślę, że w ogóle fotografia to jest uzależnienie, można powiedzieć, i nawet jeżeli się na chwilę odłoży ten aparat, bo są takie chwile nieraz, mam dość, może sobie zrobię przerwę, to jednak tęskni się do tych wędrówek, do tych podziwiania właśnie tego piękna, które nas otacza, no i się wraca do tego z moją
0: chęcią. Albo kiedy pani idzie bez aparatu fotograficznego i nagle widzi pani piękne, światło, piękne ujęcie, to co telefonem?
2: No zdarza mi się również, ale to już tam raczej rzadko. No żałuję wtedy, że nie mam aparatu przy sobie na pewno.
0: Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
2: Tak. W każdym miejscu, w każdym mieście, czy w każdej miejscowości można znaleźć takie

0: miejsca, takie ciekawe jakieś obiekty, które można fotografować.
1: A coś nas może wyróżnia na tle innych miast? Dlaczego nie chodzi pani z aparatem po Gdańsku, Toruniu albo Opolu?
0: Czasami jak jestem na wyjeździe, to chodzę.
1: Ale Bydgoszcz ładniejsza.
0: Ale Bydgoszcz jest, no ma swoją specyfikę na pewno i to nas wyróżnia. Wiele osób mówi, że jest nie za duże, nie za małe to miasto, więc no takie w sam raz jakby. Ta ilość turystów oczywiście się zwiększa z roku na rok, ale nie są to takie tłumy jak na przykład latem powiedzmy w Trójmieście. Mi się wydaje, że żyje się tutaj na pewno przyjemniej i też można odkrywać różne miejsca właśnie z aparatem.
1: Pani fotografie już rozprzestrzeniły się na cały świat. No internet to jest jednak cudowne miejsce, gdzie można pokazywać swoją twórczość, ale ten album z pani zdjęciami też od jakiegoś czasu jest dostępny. Jakie ma pani informacje zwrotne na temat tych zdjęć i na temat samej Bydgoszczy, jaką pani pokazuje?
0: No dużo mam pozytywnych informacji zwrotnych. No ludzie są zachwyceni w sumie. Również samą Bydgoszczą często zaskoczeni. Osoby, które jakby oglądają na bieżąco zdjęcia w grupach, to może to zaskoczenie nie jest tak duże, ale są takie też osoby, które generalnie nie wędrują po Bydgoszczy, nie robią zdjęć, to dla nich ta Bydgoszcz właśnie pokazana w ten sposób jest na pewno zaskakująca. Odkrywają właśnie miejsca, w których nigdy nie byli nawet.
1: A mieszkają tu całe życie.
0: A mieszkają tutaj, tak, zgadza się.
1: A takie osoby w ogóle z zewnątrz, które nawet może nie wiedziały, gdzie ta Bydgoszcz dokładnie na mapie jest i nagle oglądają zdjęcia pięknego miasta nad wodą. Może przyjeżdżają do Bydgoszczy, może proszą o to, by pani podesłała im jeszcze więcej miejsc albo propozycji, gdzie warto zajrzeć, kiedy już w końcu tu przyjadą.
0: Tak, przyjeżdżają. Też dostaję takie informacje, że przyjechali właśnie, bo widzieli moje zdjęcia i Bydgoszcz tak bardzo mi się spodobała. Na przykład jakoś tak było na początku roku, dostałam informację od pani, która właśnie przyjechała na ten czas Sylwestra Nowego Roku. Mówi, właśnie spędziła tam czas w Bydgoszczy, mówi, bardzo jej się podobało. A to właśnie też dzięki temu, że gdzieś tam obserwuje moją stronę i mogła pooglądać właśnie te zdjęcia Bydgoszczy. Także na pewno myślę, że zachęcają do przyjazdu tutaj.
1: W programie Tydzień w Bydgoszczy moim gościem jest dziś Justyna Szalongowska, bydgoszczanka, fotograf z pasją, autorka zdjęć do bydgoskiej wersji gry Monopoly, ale też autorka albumu Bydgoszcz Wodne Impresje. No bo właśnie ta woda w naszym mieście to jest coś, czego być może my mieszkając tu od lat nie doceniamy, ale dla turystów, dla osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy do naszego miasta, Wyspa Mujska, Kanał Bydgoski, Brda, to jest coś, co zachwyca. No niewiele miast w Polsce może się pochwalić rzeką w centrum miasta i taką piękną, zieloną wyspą, jaką jest nasza Wyspa Mujska. A kiedy dodać do tego też zawody, które odbywają się na Brdzie, na przykład Woda Bydgoska, czyli jedyne w Polsce zawody pływackie odbywające się w rzece, albo Wielka Wioślarska, która od lat przyciąga wioślarzy, w tym wyścig osad Oxford i Cambridge. To nie ma się co zastanawiać. Warto zachęcać do przyjazdu do Bydgoszczy i warto zachęcać do podziwiania i odkrywania być może swojego miasta na nowo. A w programie Tydzień w Bydgoszczy już za moment o tym, jak spełnia się marzenia, jak dzięki kilku zdjęciom pokazanym publicznie otworzyła się przed bydgoszczanką niesamowita szansa na to, by pokazać swoje fotografie całemu światu.
2: Tydzień w Bydgoszczy. Bydgoszczanie z pasją.
1: Pani Justyno, czy fotografia to jest pani praca, czy to jest pani pasja?
0: To jest moja pasja. Od lat w sumie.
1: A czy trudno było pokazać publicznie swoje pierwsze zdjęcia?
0: Chyba nie. Nie miałam jakichś takich większych oporów. No może troszkę taka nieśmiałość. Te grupy jednak są przyjazne, nie ma tak jakichś takich, nie wiem, negatywnych odzewów dużo. Więc myślę, że to też zachęca do publikacji.
1: Zachęca do dalszego spacerowania po mieście z tym
0: na pewno
1: aparatem. Są takie ulubione miejsca, które pani najbardziej lubi fotografować?
0: No to na pewno te wszystkie miejsca, które są nad wodą. Dla mnie sercem Bydgoszczy jest na pewno Wyspa Mujska i to otoczenie. Młynówka również, te urokliwe nasze mosteczki nad Młynówką. No oczywiście też zaglądam nad kanał często, w nasze piękne parki. Także myślę, że sporo jest takich miejsc, ale takim chyba najbardziej ulubionym miejscem to jest właśnie to Wyspa Mujska i to otoczenie.
1: Mhm. A jest coś trudnego do pokazania na fotografii w Bydgoszczy? Czy jest jakieś takie miejsce, w które pani poszła raz, drugi, dziesiąty i to ciągle jungle nie jest to na tym zdjęciu.
0: Spaceruję też ostatnio po ulicach, na przykład Śródmieścia. Mamy piękne kamienice, ale też właśnie przymierzam się jakby do tego tematu od dłuższego czasu, ale trudno je czasami wyeksponować ze względu na przykład na stojące, parkujące tam samochody. To mi trochę przeszkadza, więc...
1: Trzeba by poprosić, żeby się przestawili. Albo też niektóre kamienice piękne, a obok no jeszcze stoi taki koszmarek, który wymaga remontu i wtedy pewnie też trudno zrobić takie zdjęcie.
0: No czasami też zdarzało mi się fotografować takie kamienice, bo można jakby pokazać ich piękno mimo tego, że są w jakiś sposób jeszcze tam powiedzmy zaniedbane, ale myślę, że się doczekają swojej rewitalizacji, więc liczę na to.
1: Czyli nawet z tymi koszmarkami Bydgoszcz to nie jest Brzydgoszcz?
0: Nie, absolutnie nie.
1: Pani Justyno, ma Pani jakieś marzenia związane z fotografią? Bo one się na razie to spełniają jedno po drugim, prawda? Już wszyscy wiedzą, kim jest Pani Justyna Szalongowska. Wszyscy wiedzą, że w grze Monopoly można zobaczyć Pani zdjęcia. Jest teraz piękny album. Pani nadal chodzi po mieście z aparatem. To co, jakie teraz marzenia?
0: Największym moim marzeniem było właśnie wydanie tego albumu.
1: No, długo Pani musiała chodzić za wydawnictwem, żeby zechciało wydać ten album?
0: Spotkałyśmy się kiedyś właśnie z Ewą Stadnicką, rozmawiałyśmy na temat zdjęć. Ja właśnie powiedziałam o tym, że moim marzeniem jest wydanie tego albumu. Chyba tak z rok później się spotkałyśmy i właśnie tutaj wydawnictwo zaproponowało mi wydanie tego albumu, także bardzo się ucieszyłam. W sumie to nie trwało tak długo.
1: Ja zapytałam trochę przekornie, czy pani musiała długo za nimi chodzić, bo to jest wydawnictwo, które uwielbia tych naszych bydgoskich twórców. Te osoby, które fotografują Bydgoszcz, te osoby, które pasjonują się historią naszego miasta. I te albumy, one cieszą się przecież ogromną popularnością, nie tylko wśród bydgoszczan.
0: To się zgadza, tak. To są ludzie, którzy też pasjonaci również. I myślę, że jak tak pasjonat pasjonata spotka, to zawsze się dogada i no to była dla mnie wspaniała współpraca, także będę na pewno ją przez lata wspominać bardzo mile.
1: To taka krótka rada dla osób, które przyjadą do Bydgoszczy ze swoim aparatem fotograficznym, będą chciały zrobić piękne zdjęcia z takiego weekendu u nas, albo z jakiegoś dłuższego pobytu u nas. Gdzie mają pójść, pstryknąć kilka fotek, by potem zachwycać i siebie, i wszystkich, którym będą te zdjęcia pokazywać?
0: Jak ktoś mnie pyta właśnie, jakie miejsca odwiedzić, no to głównie oczywiście polecam moją ulubioną wyspę, Młyńską, bulwary nad Brdą, w ogóle Stare Miasto, nasze piękne parki, Kanał Bydgoski. Warto zajrzeć też oczywiście do Fordonu, który też nam pięknie jest praktycznie z roku na rok. Myślęcinek również. Wiele jest takich ciekawych miejsc, no, to są takie, można powiedzieć, Bydgoszcz w pigułce.
1: Czasami pojawia się gdzieś taki zarzut, że Bydgoszcz takie bardzo zabetonowane miasto. Na Pani fotografiach to miasto jest zielone.
0: Myślę, że najlepiej widać to, jak zielonym miastem jest Bydgoszcz z lotu ptaka.
1: No właśnie, bo Pani powiedziała, że z dronem Pani też spaceruje.
0: Tak, tak. Latam dronem i chyba tak jak z tego, co może z ziemi nie widzimy, bo dużo osób właśnie mówi o Starym Rynku, że to jest taka betonoza, no ale przecież dookoła jest tak mnóstwo zieleni, sama Wyspa Młyńska, czy właśnie parki, i doskonale to widać właśnie na tych zdjęciach z drona.
1: Gdzie można zobaczyć o Pani zdjęcia, te, które nie trafiły do tego albumu?
0: Na grupach naszych bydgoskich tutaj fotograficznych, ale również na moim profilu na Instagramie i na stronie na Facebooku.
1: Powiedziała Pani, że w tym albumie jest około 160 zdjęć, a pewnie Pani w swoim archiwum ma ich tysiące? Dziesiątki tysięcy?
0: No robię bardzo dużo zdjęć, no na pewno to już idzie w tysiące, z tym, że wybieram z takiego spaceru czasem jedno zdjęcie, czasem dwa, czasem żadnego, więc tych takich moich ulubionych, takich moich perełek, no nie ma aż tak dużo.
1: Ale pewnie to był nie lada problem wybrać 160 z tych wielu dobrych.
0: No może powiem, że album miał być nieco mniejszego formatu, ale rozrósł się do tego rozmiaru 248 stron, bo no ciężko było odrzucać niektóre zdjęcia.
1: Nie spoczywa Pani na laurach. Będzie Pani robić następne zdjęcia, a być może pojawi się kolejny album?
0: No tego nie wiem, jeżeli będzie taka okazja.
1: Trzymam kciuki Pani Justyno. Cudownie rozwinęła się ta Pani kariera i najpiękniejsze jest to, że to nadal jest pasja.
0: Tak, tak.
1: Niech nie słabnie, niech ta miłość do naszego miasta też nie słabnie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Mówi się, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko albo szczęśliwe dzieci, a szczęśliwe miasto to w takim razie szczęśliwi mieszkańcy. Czy rzeczywiście tak jest? Bydgoszcz znalazła się w gronie najbardziej szczęśliwych miast na świecie. Jesteśmy w rankingu Happy City Index 2025, o tym na którym miejscu na świecie i na którym miejscu w Polsce, bo kilka polskich miast w tym rankingu też się pojawiło. Już za moment w programie Tydzień w Bydgoszczy.
3: Jedno są nowoczesna.
4: Bym powiedziała może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos w pozytywnym sensie.
5: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać.
1: Będzie o szczęśliwej Bydgoszczy, ale będzie też o Bydgoszczy trochę pechowej, bo choć od lat organizujemy wielkie rowerowe święto, czyli wyścig o tytuł rowerowej stolicy Polski, no to jakoś nigdy tego tytułu zgarnąć nam się nie udało. W programie Tydzień w Bydgoszczy porozmawiamy z rowerzystami o tym, jak się jeździ po naszym mieście, czy ścieżek już mamy wystarczającą ilość, czy może jeszcze warto byłoby coś zbudować. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: To warto wiedzieć o Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miejsc na świecie. Znaleźliśmy się w rankingu Happy City Index, opracowanym przez londyński Instytut for Quality of Life. W zestawieniu ujęto 200 miast. Bydgoszcz jest jednym z kilku polskich miast, które też wzięto pod uwagę. Jesteśmy na 161. miejscu na świecie, ale na 6. w Polsce. Czy rzeczywiście sami mieszkańcy uważają, że Bydgoszcz jest szczęśliwym miastem? Czy dobrze nam się tu żyje? Co jeszcze należałoby poprawić? Bo w tym rankingu oceniano zarządzanie miastem, środowisko, mobilność, rozwój ekonomiczny, politykę społeczną, opiekę zdrowotną i warunki do życia. Najwyższe noty Bydgoszcz uzyskała za aktywność obywatelską i poziom kultury.
6: Czy jesteś szczęśliwy jako student Bydgoszczy?
3: Bardzo jestem szczęśliwy. Bardzo fajne miasto, super ludzie, tylko trochę z randkowaniem słabo, trzeba szukać po Wrocławiu. Ale tak ogólnie to no wszędzie blisko, fajne eventy Bydgoszczy organizuje i darmowe, co jest myślę super wiadomością dla studentów.
4: Tak, jestem tutaj bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, po prostu można powiedzieć, że się zakochałam w tym mieście.
7: Mogę uznać, że tak. I to nawet bardzo.
6: Tak, bardzo.
1: Czy żyje się pani szczęśliwie w Bydgoszczy?
5: Tak, bardzo.
1: A dlaczego?
5: Bo się urodziła w tym mieście, skończyłam szkołę i pracuję. Coraz piękniejsze jest.
8: Tak, bo znalazłam tutaj miłość swojego życia oraz poznałam fantastyczne zwierzęta, jakimi są jamniki.
5: No chyba jestem, bo co mam powiedzieć, jak ja tu mieszkam już 75 lat.
9: Oczywiście, że tak, chociaż mieszkam tu rodzenia. No po prostu to miasto mi się podoba i teraz w tej nowej dzielnicy Fordonie tak samo jest bardzo ładnie, chociaż brakuje miejsca do rozrywek.
10: Jest tu pięknie, nie? Piękny Fordon, lasy, rzeki dookoła.
11: Czy jesteśmy szczęśliwi? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Duże miasto, było gdzie pracować.
4: No jasne, no w Bydgoszczy jest bardzo fajnie i sympatycznie. Czasami również oczywiście się zdarzają niesympatyczni ludzie, ale ogólnie to jest bardzo sympatycznie, miło.
12: Ja się urodziłem w Bydgoszczy. To jest najważniejsze. Dla mnie innego miasta nie ma, jest jeszcze Paryż.
13: Ja cenię sobie przede wszystkim spokój, więc jeżeli zatrzymuje mnie przeciętnie jedna osoba tylko pod wpływem tygodniowo, to wydaje mi się, że mogło być gorzej. Jest dostępny do dwóch dużych jezior w okolicach, jest duży park, wydaje mi się, że nic więcej mi dostanie się trzeba.
14: No tak, tam gdzie się mieszka, to powinno się być szczęśliwym.
6: Jak się żyje w Bydgoszczy?
15: Bardzo fajnie. Jest tu ciepło, jest tu miło. Mamy Myślęcinek.
13: Tak, jest super.
6: A co ci się najbardziej podoba?
4: Podoba mi się to, że nigdy jakby tutaj nie jest takie samo, że ciągle się tutaj coś dzieje. Za każdym razem jak się na spacer wychodzi, to albo inni ludzie, albo coś się innego dzieje, albo jakieś eventy i w ogóle po prostu tutaj nigdy się nie można znudzić.
6: A gdybyś miała coś zmienić, to co to by było?
4: Przede wszystkim komunikację miejską, żeby przyjeżdżała na czas.
1: A jest coś, czego brakuje w Bydgoszczy?
5: W Myślęcinku miał być. No na pewno by było lepiej, gdyby było więcej może jakichś rozrywek, więcej jakichś kulturalnych tych, ale ogólnie dobrze mi się żyje. Ja nie narzekam.
16: Pieniędzy.
11: Brakuje? Jak zwykle każdemu pieniędzy.
17: Brakuje mi gór.
5: Większego spokoju, większego bezpieczeństwa i większej opieki w służbie zdrowia.
13: Wydaje mi się, że brakuje inwestycji na pewno w jakieś wydarzenia. Mogłoby się go więcej. Nie mówię, że tego nie ma w ogóle, ale mogłoby na pewno być go więcej.
14: No właśnie tak patrzyłam teraz na tę łodzi, że kiedyś w 84-86 roku to były do kąpieliska. Panienki nie wiedzą, bo młodziutkie są, ale to w kąpieliskę tak patrzę sobie, by mogło się wrócić to z powrotem, ale obiecują, a nic nie robią. Bo kiedyś mówię, w 80-tych latach właśnie było, jeszcze z dzieciaczkami sobie moimi i siostrzeńcami przychodziłam. Tu był brodzik, a tu gdzie ta trawa to brodzik, wy mnie się tu kąpali, prysznic, a tam dla dorosłych było, nie? I dlatego no fajnie.
8: Brakuje mi w Bydgoszczy tego, że autobusy nie mają swoich własnych linii na ulicach i muszą stać w korkach. Psychologowie mogliby lepiej funkcjonować, mogłoby być ich więcej i mogliby być bardziej otwarci do ludzi i na ich problemy.
9: Przede wszystkim właśnie w Fortonie, żeby powstało normalne kino, no co jeszcze? No i trochę mniej tych ograniczeń, bo już teraz piwa się na mieście nie wypije nigdzie, bo wszędzie są jakieś przeszkody.
8: Mogliby prowadzić jakiś zakryty stok narciarski, żeby można było jeździć na snowboardzie.
16: A ma pani jakieś ulubione miejsce w Bydgoszczy?
14: No to właśnie tu sobie wychodzimy, bo mieszkamy tam dalej, nie? To tu sobie wychodzimy, no ale na Wyspę Mińską też lubimy, nie? Wyjść. I do Myślęcinka też jedziemy, nie?
7: Myślęcinek, Stare Miasto, myślę, że to tyle.
6: A gdybyś miał opisać Bydgoszcz jednym słowem?
3: O Boże, jednym słowem? Nie wiem. Nowoczesna.
4: Ty powiedziałam może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos, w pozytywnym sensie.
13: Piekło.
5: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać. Wieczne przede wszystkim, jak na razie.
8: Rodzina.
16: A dlaczego rodzina?
8: Ponieważ mam tutaj całą rodzinę. To jest to moje rodzinne miasto, w którym czuję się jak najbardziej komfortowo.
14: Opisała zielona.
9: Jedne słowo, tylko że jest piękna.
5: Pięknie tu jest.
8: Nudna.
14: Miasto rozwojowe, wspaniałe, oby się dalej tak rozwijało.
13: Niedoceniona.
7: Stare, piękne.
6: Zatłoczona.
16: Po rozmowach z mieszkańcami jedno jest pewne. Bydgoszcz naprawdę potrafi zaskoczyć. Dobra, wciąż mamy swoje minusy. Najczęściej powtarzało się, że brakuje dużego basenu, większej liczby wydarzeń kulturalnych, ale mimo tych braków Bydgoszcz daje radę. Wyspa Młyńska, romantyczna i klimatyczna. Balaton, idealny na letnie południe. Fordońskie bulwary, coraz ładniejsze. No i oczywiście Myślęcinek. Nasze zielone płuca miasta, w które warto się czasem zanurzyć. A na koniec najlepszy komentarz z całej Sondy. Kiedy zapytałyśmy, jak jedno słowo opisać Bydgoszcz, jedna osoba odpowiedziała:
15: Miami.
1: W rankingu najszczęśliwszych miast na świecie wśród polskich miast przed Bydgoszczem znalazła się Gdynia, Białystok, Gdańsk, Kraków i Lublin. Ale za nami jest Warszawa, Sopot czy Częstochowa.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: To jest program Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami. Mówiliśmy o tym, że Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miast na świecie. No, tak wynika z rankingu, który powstał, oceniając 200 miast z całego świata, no i kilka z Polski. Na 6. miejscu w Polsce jesteśmy, więc chyba nieźle. Bydgoszczanie zauważają wiele plusów naszego miasta, zauważają też pewne mankamenty, no ale przecież miasto to żywy organizm, który cały czas się rozwija. Miejmy nadzieję, że ten aquapark w końcu kiedyś nam w Bydgoszczy zbudują. W programie Tydzień w Bydgoszczy teraz będziemy z kolei rozmawiać o rowerach. Bydgoszcz od lat organizuje konkurs o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jakoś nigdy nam się tego tytułu zgarnąć nie udało, a przecież bydgoszczanie na rowerach jeżdżą. I o tym już za moment.
2: Z mikrofonem przez Bydgoszcz.
1: Blisko 19 milionów kilometrów przejechali rowerzyści w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ten konkurs już od 7 lat organizuje Bydgoszcz. Rowerzyści kręcili kilometry dla swoich miast albo, tak jak w przypadku Bydgoszczy, dla metropolii Bydgoszcz. I tu nasi rowerzyści też wypadli znakomicie, bo przejechali ponad 2 miliony kilometrów. I chociaż Bydgoszcz od lat ten konkurs organizuje, jakoś na podium ciężko nam się znaleźć. Nawet wśród zwycięzców w ramach metropolii Bydgoszcz, bo najlepsze były Białe Błota, potem Solec-Kujawski, a później Osielsko. Wśród najlepszych miast znalazły się Puławy, Gniezno, Siedlce, Gorzów Wielkopolski. Byli też oczywiście rekordziści, którzy nakręcili dla swoich miast niesamowitą ilość kilometrów. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się ultrakolarz Jacek Kwiatkowski, który reprezentował gminę Łysomice i w 30 dni pokonał na rowerze ponad 12 tysięcy kilometrów. No pewnie niewielu z nas byłoby w stanie przejechać tyle kilometrów, ale bydgoszczanie coraz więcej tych kilometrów na rowerach kręcą. To widać, coraz chętniej zamieniamy samochód czy autobus właśnie na rower.
17: W Myślęcinku, w parku przemysłowym czy fajne trasy, za mną ogólnie tylko tam jeżdżę, ewentualnie gdzieś poza miastem, nad jezioro jeżdżę. Są miejsca, gdzie nie ma ścieżek rowerowych i wtedy jest ciężej, żeby gdzieś dojechać.
18: Głównie do Myślęcinka jeżdżę, z Czyszkówka. Teraz miałem taką fajną trasę z Tucholi na Dom Zalew ten Koronowski do Bydgoszczy. Bardzo fajna trasa. Myślęcinek jest bardzo sprzyjający rowerzystom. No i okolice, okoliczne miejscowości Piecki, tutaj Smukała, bardzo atrakcyjne tereny.
19: Jeżdżę od dzieciaka. Jeżdżę po ścieżkach rowerowych, ale bardzo lubię jeździć po lesie. A jeżdżę z Fordonu właśnie tutaj inwalidów, Kamienną, aż do PKP. Jest bardzo dobra droga. Poza Bydgoszczą rzadziej jeżdżę. Bydgoszcz ma bardzo dobre ścieżki rowerowe, bardzo długie, no nie ma na co narzekać.
20: Jeździłem kiedyś bardzo dużo. Do Myślęcinka jeździłem i tamte okolice, osiedle leśne, park.
21: Najczęściej jeżdżę po okolicy, chociaż teraz wybrałem się pierwszy raz w dłuższą trasę z sakwami rowerowymi i jest to mój pierwszy dzień. W sumie wyruszam z Polski do Portugalii.
22: Nie jeżdżę, bo się boję. Boję się wypadków, że ktoś mnie potrąci i ja kogoś potrącę. Wolę chodzić.
23: Tak, na rowerze jeżdżę. Jestem mieszkanką gminy Sicienko, rowerem jeżdżę od młodych lat i bardzo lubię poruszać się ścieżką rowerową. W naszej wiosce wybudowano markę tuż przy ścieżce rowerower i tak dużo ludzi jeździ na niej, a nawet chodzą piesi. Ale to nie przeszkadza. Mamy przy rowerze dzwonki i bardzo przepraszamy.
24: No jeżdżę na trasy nad kanałem. Zimno, bo od wody ciągnie. Myślęcinek, piękna trasa. Później do Łuczniczki, czyli tej naszej, no koło Torbydu tam, nie? Tą trasę. Nad Brdą. Przede wszystkim nad Brdą, bo jest zawsze chłodnie, nie? Do Piecek też jeżdżę. Jeżdżę z rowerową, tu z aktywną Bydgoszczy. Rowerowa Bydgosz. W czerwcu była przecież te punkty zbieraliśmy, nie? No to no dużo nie zdobyłem, bo 615 kilometrów, ze względu na to, że byłem w szpitalu, nie? Ale nawet po chorobie tam 4 dni już jeździłem. Nakło, Solec, później Lubostroń. Mi się wydaje, że teraz super jest. Ścieżki, dużo ścieżek rowerowych przede wszystkim, nie? Także no najbardziej niebezpiecznie było przez na Fosza tam, nie? Ale zrobili też już kawałek trasy rowerowej, także aż przyjemnie się jeździć, bo dużo mandatów było. Nie schodzili rowerzyści z roweru, nie? I no niestety strzyczaiła Straż Miejska i mandaty były, nie?
25: Brakuje gdzieś panu ścieżek rowerowych?
24: Mi tam nie brakuje, bo ja nawet jak tego, to chodnikiem jadę powoli.
26: Do pracy. 9 kilometrów w jedną stronę, to jest gdzieś.
25: A czy brakuje pani ścieżek rowerowych?
26: Tak, przydałoby się, nie wiem jak to rozwiązać, na Gdańskiej. Tam jest problem.
25: A przeszkadzają zazwyczaj pani przechodnie na przykład na tej Gdańskiej, czy tak?
26: Znaczy nie tyle, co przeszkadzają, to myślę, że raczej ja im przeszkadzam, bo oni mają prawo tam chodzić. Ale no, to trzeba by znaleźć jakieś rozwiązanie, no bo to jest problem. Bo po ulicy to strach jeździć, tam są tramwaje i jest raczej takie samobójstwo moim zdaniem.
21: Jeżdżę raczej dookoła osiedla, ewentualnie jakieś weekendowe wycieczki, ale jest to teren Bydgoszczy. Przy głównych tak naprawdę drogach jest wystarczająca ilość ścieżek rowerowych, można śmiało wszędzie dojechać.
27: Tak, jeżdżę. Najczęściej jeżdżę po parkach, w jakichś takich terenach zielonych. Ostatnio nawet jest z tym coraz lepiej, jest więcej ścieżek rowerowych ogólnie w całym kraju. No moim zdaniem jest dobrze i coraz lepiej to wygląda.
28: Rowerem najczęściej jeżdżę wokół swojego miasta, bo jestem z Piły. Ja mieszkam w takiej dzielnicy, która się nazywa Podlasie, bo jest przy lesie i z tej dzielnicy jest piękna ścieżka do naszego ośrodka nad jeziorem Płotki. Ścieżek mamy dość sporo i sprzyja rowerzystom, jest gdzie jeździć i z przyjemnością jeżdżę. A ja jeszcze poza tym, że jak jadę rowerem, to nie zawsze jadę ścieżką rowerową, bo uwielbiam jeździć po lesie, tak zwanym gruntem nieutwardzonym i upajam się szumem wiatru i śpiewem ptaków i wracam do żony taki rozanielony.
29: Nie jeżdżę pod Bydgoszczy, jeżdżę zazwyczaj poza Bydgoszczą, na przykład do Unisławia ostatnio na wycieczkę się wybrałam, do Falencina też, do Elizewa. Także jest pełen wybór. Uważam, że trasy poza Bydgoszczą sprzyjają rowerzystom, ale w Bydgoszczy niestety nie. Na przykład ulica Gdańska, ponieważ jest za dużo ludzi i nie ma ścieżek rowerowych, tylko trzeba niestety jeździć ulicą.
1: Dobra wiadomość jest taka, że mamy już swoją mapę rowerową Bydgoszczy. Mapa jest bezpłatna, a zawiera szczegółowy plan Bydgoszczy uwzględniający istniejące drogi rowerowe, ciągi rowerowo-piesze, pasy i kontrapasy rowerowe. A w samej Bydgoszczy mamy już blisko 140 km. Dróg rowerowych, a miasto cały czas planuje kolejne.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
30: Radio Złote Przewoje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
12: Coraz bliżej wakacje, ale warto jeszcze zachować skupienie i nie odlatywać myślami do urlopu. Sporo się dzieje w Bydgoszczy, a o aktualnościach powiem już teraz. Gustaw Nowak, kłaniam się. Zajrzymy nad wodę i przyjrzymy się planom rozwoju wioślarstwa w naszym mieście i regionie. O sporcie będzie więcej, bo spotkamy się też z mistrzem Polski. Pod lupę weźmiemy bydgosko-toruński spór, zakończony, jak mówi prezydent Bruski, zwycięstwem Bydgoszczy. Na wstępie zapraszam jednak do auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
11: Tydzień w Bydgoszczy.
12: To tam odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałkowskich dla zdolnych uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz kolejny potwierdziło się, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przyszłość kujawsko-pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
13: W tym roku mamy łącznie w trzech programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program Prymus Pomorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów, to jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
12: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
14: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę otrzymując stypendium jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności. No i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą której dzisiaj wręczamy najszersze honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale chciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
12: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
15: Skąd jesteś?
16: Z Bydgoszczy.
15: Z jakiej szkoły?
16: 30.
15: Jakie masz, nie wiem, osiągnięcia, jak ci idzie nauka?
16: No osiągnięcia to 2 razy laureat angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a 1 final. Finalistę.
15: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
16: Tak, właśnie z Anglii jestem, więc
15: No to native.
16: Tak.
15: No to łatwiej po polsku czy po angielsku
16: ci się
15: mówi?
16: Po angielsku zdecydowanie.
15: To może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
16: No ciężko, nie wiem, nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
15: A stypendium będzie cennym wsparciem?
16: No tak, tak, zdecydowanie.
17: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej numer 5 w Toruniu im. Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
15: Dlaczego warto się uczyć?
17: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o wielkich Polakach.
18: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w 2. liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest to aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem i tyle. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no z tego to wynika. No ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie, także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego, w coś takiego bym inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu, może jakieś wycieczki.
19: Livia Bartnicka i chodzę do 1. liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. Wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesów.
20: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. Musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
21: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujaw z plusem. To są za wyniki z 8 klasy, to konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
12: Łatwo ci przychodzi nauka?
21: No, wymagało to jakichś nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Trzeba się nauczyć i tyle.
22: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych w Grudziądzu. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. No i ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
12: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję.
11: Tydzień w Bydgoszczy.
12: Teraz skupimy się na wodzie bydgoskiej. W naszym mieście odbył się trzeci kongres wodny, czyli jedno z najważniejszych w kraju spotkań dotyczących gospodarki wodnej. Wydarzenie poprzedził briefing z udziałem organizatorów, którego skrót przygotowałem dla Państwa. Uwaga, będzie dużo pochwał dla Bydgoszczy, a zacznie Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
0: Dzisiaj w Bydgoszczy odbywa się kluczowe wydarzenie związane z gospodarowaniem wodą w mieście, które z wodą ma dużo wspólnego. To właśnie tutaj wypracowywane są rekomendacje dla rządu i dla wszystkich, którzy zajmują się gospodarką wodną w kontekście tego, aby nią w sposób odpowiedzialny gospodarować, bo dzisiaj to nie jest tylko kwestia ochrony środowiska. Dzisiaj woda to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. To są kwestie związane z energetyką, to są kwestie związane z gospodarką, z przeciwdziałaniem suszy, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i wszystkimi działaniami, które pozwalają budować szeroko rozumianą odporność. My jako rząd patrzymy na kwestie związane z gospodarką wodną kompleksowo, zarówno od strony zabezpieczenia przeciwpowodziowego i złagodzeniu skutkom suszy, ale z drugiej strony w kontekście transportowym i rozwoju szlaków wodnych oraz modernizacji najważniejszej wodnej infrastruktury. Jesteśmy na etapie już realizacji konkretnych działań, które pozwalają na realizację ambitnych celów dzięki środkom zewnętrznych. Ponad 2,5 miliarda złotych z programu Feniks na gospodarkę wodną i jednocześnie tutaj w Bydgoszczy rozpoczynamy również kluczowe inwestycje z poprawą infrastruktury na kanale bydgoskim, rozpoczynając od przygotowania dokumentacji. Ten proces już się rozpoczyna.
1: Wisła jest kręgosłupem Polski, ale też kręgosłupem województwa kujawsko-pomorskiego, bo przez nasze województwo przebiega w swojej najdłuższej części.
12: Wojewoda Michał Sztybel.
1: Ja powiem o rzeczach pozytywnych, które się dzieją. W Bydgoszczy dzieją się ogromne inwestycje we współpracy z administracją rządową, chociażby budowa nabrzeży na bardzo długim odcinku, częściowo finansowanie miasta, częściowo finansowanie rządowe, sprawne działanie Wód Polskich i dobra współpraca w tym zakresie konieczna do realizacji tego typu inwestycji. Te elementy dzieją się cały czas, bo jak już się jest nad Wisłą, nad Brdą, to już jest na zawsze i jestem przekonany, że województwo Bydgoszcz będą się z tego powodu dobrze rozwijały i potrafiły to wykorzystać. Dziękuję, że taki kongres jest w Bydgoszczy. Panie prezesie, panie ministrze, mam nadzieję, że jeszcze nie raz nasze województwo stanie się centrum dyskusji o przyszłości wody w Polsce.
2: Bydgoszcz wodą stoi.
12: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
2: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski to historycznie te obszary, dzięki którym miasto się rozwijało, ale to jest już historia. Dzisiaj myślimy o tym ku przyszłości, spoglądając. To są wielkie wyzwania związane i realizowane, o których powiedział pan wojewoda, więc nabrzeża Brdy. Ponieważ bydgoszczanie kochają Brdę, kochają Kanał Bydgoski, kochają Wisłę, chcą nad nimi wypoczywać i te środki znaczne i rządowe, i miejskie służą temu, aby tym wyzwaniom sprostać. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu prezesowi, bo to na zaproszenie, czy na prośbę moją i naszego miasta właśnie ta decyzja zapadła. Ja liczę na mądre, konstruktywne rekomendacje. Wiemy, że interesariusze związani z wodą są różni, mają często zupełnie różne potrzeby, różne poglądy i tak jak wspomniał pan prezes, tutaj mają właśnie zderzyć się w konstruktywnej, merytorycznej dyskusji. Życzę owocnych obrad i dobrych wniosków potem, aby rząd, pan minister wspomniał o olbrzymich środkach, które będą na to trafiać, wiedział, jak mądrze te środki wydatkować. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo.
23: Tytuł kongresu w nurcie zmian, tak jak wielokrotnie padło, istotne dla gospodarki wodnej są zmiany klimatu.
12: Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
23: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, to są sytuacje ekstremalne, kilkudniowe, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę, to też są sytuacje ekstremalne, choć trwają o wiele dłużej. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10 i niestety ostatnia śnieżna zima niewiele w tym zakresie zmieniła. Dzisiaj spotykają się eksperci z różnych stron. To są eksperci, którzy na co dzień zajmują się m.in. infrastrukturą hydrotechniczną, ale są także eksperci odpowiedzialni za ochronę środowiska, są eksperci odpowiedzialni za zmiany klimatu oraz wiele innych dziedzin powiązanych z gospodarką wodną. Co jest naszym celem? Wypracowanie wspólnych rekomendacji, które później będziemy mogli wdrażać. Padły słowa mowa o dużych pieniądzach w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, ale my liczymy na to, zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej, że w kolejnej perspektywie tych pieniędzy jeszcze będzie więcej. Więc jeżeli mamy je wykorzystać, musimy je zaadresować. Organizatorem kongresu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, bo to gospodarz wszystkich wód płynących w Polsce oraz ten, który wydaje zgody administracyjne, a więc rozwiązuje te interesy i te konflikty, o których wspominał pan prezydent. A poza tym jesteśmy odpowiedzialni za tą wodę i chcemy otwarcie dyskutować. Bardzo dziękujemy wszystkim naukowcom, Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Urzędowi Miasta Bydgoszczy za podjęcie się współorganizacji tej konferencji. Jutro na koniec dnia po 6 rundach różnych prelekcji będziemy prezentowali wnioski, na które już serdecznie zapraszamy.
12: I tak to w Bydgoszczy przez kilka dni dyskutowano o gospodarce wodnej. Ja specjalistą nie jestem, ale wiem jedno. Przyda się nam jeszcze więcej deszczu, a na to już wielkiego wpływu nie mamy. Za chwilę kolejne tematy.
11: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
12: Gustaw Nowak, zapraszam. Bydgoszcz i Toruń niejako żyją w separacji, ale ostatnio mówi się nawet o rozwodzie. Rozwodzie statystycznym, bo w unijnych kalkulacjach oba miasta będą ujmowane oddzielnie. O to zabiegały władze Bydgoszczy, a przeciwko takiej zmianie były władze Torunia i okolic. Ostatecznie zatwierdzono zmianę i wejdzie ona w życie od początku przyszłego roku. Sprawa jest złożona, ale bardzo istotna. Dlatego przygotowałem obszerny skrót z wypowiedzi prezydenta Rafała Bruskiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Warto posłuchać o różnicach, jakie między dwiema kujawsko-pomorskimi stolicami dostrzega włodarz.
3: Przypomnę, że właśnie Unia Europejska, Eurostat na wniosek złożony przeze mnie, tak to trzeba powiedzieć, przy Państwa poparciu i też jeszcze poparciu paru innych osób, pana wojewody między innymi, pana starosty, to mówię o naszym tutaj lokalnym gruncie, ale i na końcu pani minister i rządu polskiego i prezesa GUS-u. Unia Europejska zmieniła statystykę państwową w ten sposób, że nasz NUTS trzeci obejmujący do tej pory dwa powiaty, powiat bydgoski i toruński, dwa miasta, Bydgoszcz i Toruń, podzieliła na dwa. Króciutko, tak dla wiedzy ogólnej, 7 jednostek statystycznych to są makroregiony NUTS 1. Mamy 17 jednostek statystycznych NUTS 2 i NUTS 3. Było 73, będą 74 jednostki statystyczne, a więc nasz powiat został oddzielony i powiat toruński, i miasto Bydgoszcz i Toruń. I informacja, którą już przekazywałem, liczebność naszych miast i powiatów to jest 762 tysiące. I jeżeli to nałożymy na NUTS-y ogólnokrajowe, my mieliśmy najmniej pomagający w sensie dotarcia do wiedzy, do oceny, analizy NUTS w kraju, bo wszystkie te, które są przed nami i za nami, są w miarę jednorodne. Czyli krakowski obejmuje obważany krakowski, Kraków obejmuje sam Kraków, podobnie jest w Trójmiastem, więc jednym słowem GUS to jest zbieranie informacji, dzielenie się nimi, wyciąganie wniosków i analiz. My mieliśmy najbardziej zagregowane dane, które utrudniały wyciąganie jakichkolwiek wniosków i zarządzania, bo wnioski się wyciąga, informacje zdobywa po to, żeby zarządzać. Także ta decyzja była w pełni racjonalna. Mieściła się oczywiście w tych ramach, które Unia narzuca co do liczebności NUTS-ów pierwszych, drugich czy trzecich. Od 1 stycznia 2027 roku dostęp do danych statystycznych zdecydowanie się dla nas powiększy, czyli te dane, które były do tej pory agregowane dla dwóch powiatów i dwóch miast, będą rozdzielone. Takie działanie jest możliwe raz na kilka lat, ponieważ Eurostat, tak, ja to tak nazywam, okienko transferowe, otwiera co kilka lat, kiedy można składać wnioski o dokonywanie zmian w tymże sytuacji. Przedstawiono nam procedurę taką, że powinniśmy przedstawić jednolite stanowisko wszystkich samorządów, którego to dotyczy, a więc dwóch powiatów, dwóch miast i samorządu województwa. No jak Państwo wiecie, nie udało się tego uzyskać, ponieważ powiat bydgoski nas poparł, ale miasto Toruń, samorząd województwa i powiat toruński odmówiły złożenia wspólnego wniosku. Trochę mnie to dziwiło, bo to znaczy, że były zainteresowane tym, żebyśmy jednak wiedzieli mniej niż więcej, bo NUTS powoduje trzeci podzielone, że będziemy o sobie więcej wiedzieli i wzajemnie, ale i każdy sam. Także inwestorzy, co podkreślałem, często kierując pytania do BAR-u, a teraz Lubelskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, przygotowując albo analizując możliwości inwestowania, określone dane z poziomu NUTS 3 dla Bydgoszczy i najbliższego otoczenia oczekiwały, a my ich nie mieliśmy. ważne. Odmowy pozostawię bez komentarza. Cały czas mowa była o sumowaniu potencjału Bydgoszczy i Torunia i tak dalej, i tak dalej. I tak jak wspomniałem, jedyny powiat bydgoski poparł ten wniosek. W międzyczasie tworzyły się dokumenty strategiczne na poziomie kraju, gdzie zarówno minister funduszy i polityki regionalnej, jak i jedna z współautorek tychże dokumentów strategicznych wyraźnie, jednoznacznie stwierdziły, że sumowanie potencjałów jest sztuczne i nieuzasadnione, że to jest po prostu coś, co nie ma odbicia i odzwierciedlenia w rzeczywistości. Po takich dwóch opiniach pozwolę sobie jeszcze raz wystąpić do samorządów o poparcie tych, które były negatywnie nastawione, ale to nic nie zmieniło i mimo braku spełnienia tego warunku wstępnego, którym była jednomyślność samorządów, ten wniosek został złożony i uzyskał akceptację i prezesa GUS-u i później także pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Reakcje, wiemy, po drugiej stronie Wisły były bardzo nerwowe. Tu jedną pozwoliłem sobie wyodrębnić. Polska z nas się śmieje. To teraz mam pytanie, a z kogo śmieje się teraz? Z poparciem Europy uznaliśmy merytorycznie, że mieliśmy rację. To niech się śmieje dalej. Pan marszałek zapowiadał, że będzie walczył w Luksemburgu, bodajże jest Eurostat ulokowany, że będzie walczyć jeszcze i tam, ale jak widać nieskutecznie. Przy czym to, co zawsze i tłumaczyłem na sejmiku, i tu państwu nie muszę tłumaczyć, to, co mnie zawsze bolało, użyję tylko takiego słowa, i nas bolało, to jest produkowanie nieprawdy, czy propagowanie, czy dystrybuowanie nieprawdy we wszystkich dokumentach samorządu województwa, które potem często w niezmienionej formie znajdują się w dokumentach krajowych, strategicznych, które podlegają analizom. Jeżeli ktoś szuka wiedzy, no to właśnie w tychże dokumentach i słowa o porównywalnym potencjale były, że tak powiem, na co dzień, czyli ten znak równości, a niekiedy, jak państwo wiecie, nawet byliśmy po tej mniejszej stronie znaku nierówności, gdzie ekonomia przede wszystkim wskazywała, że jest zupełnie inaczej, nas dostrzegają, dużo sukcesów. Tu ostatni, który przywołam, to jest Oxford Economics i Eurostat. Przebadały za ostatnie kilkanaście lat rozwój miast, oceniano 169 miast w Europie. Polskie miasta wypadły bardzo dobrze i ja się cieszę, i się cieszę też również, albo jeszcze bardziej, że wśród tych 20 miast także znalazło się i Bydgoszcz. Przy czym często, i to też jest moja prośba, jeżeli rozmawiacie z innymi, którzy czy po drugiej stronie Wisły, czy gdzieś w kraju stawiają ten znak równości, to są tak, zastanawiałem się, żeby w kilku punktach zawrzeć nasze istotne przewagi konkurencyjne tutaj, nie tylko w regionie, ale i jakby ogólnopolsko. Mamy dzisiaj obronność, jakże ważny temat. Drugi garnizon w Polsce Wojska Polskiego, 6 jednostek natowskich. Przemysł obronny, który na zeszły rok stanowił ponad 10% przemysłu krajowego obronnego, a teraz będzie to zwielokrotnione. Nie mam szczegółowych danych, ale brałem udział w kilku uroczystościach podpisania nowych umów czy inwestycyjnych. Mamy olbrzymią potencjał w zakresie ochrony zdrowia, szpitalnictwo, studia medyczne. W komunikacji mamy wszystkie rodzaje transportu dostępne, to jest przewaga. Instytucje o znaczeniu ponadregionalnym, więc przy szkolnictwie wyższym jest gwiazdka, bo mamy przewagę pod jednym warunkiem, że nam studentów bydgoskich nie zapiszą po drugiej stronie Wisły. Także jeżeli uczciwie zapiszą, to mamy przewagę. I to, co mnie bardzo cieszy i często to podkreślam, zobaczcie państwo siłę gospodarki, bo bezrobocie to jest jeden z mierników gospodarki. To są dane na styczeń o bezrobociu. Bydgoszcz 2,7, powiat bydgoski 3,7. Pozwolę sobie dodać, że to jest między innymi efekt tejże współpracy, ale też i aktywności oczywiście włodarzy gmin, powiatu i miast. W Toruniu ponad 4%, czyli w naszym powiecie jest mniejsze bezrobocie niż w mieście Toruniu, a już o powiecie toruńskim nie wspomnę. Stąd powiem państwu, czekam na pierwsze dane statystyczne z dużą nadzieją, gdzie ta relacja, kiedyś mówiłem, Bydgoszcz-Toruń 1,7 do 1, w tym przypadku wyjdzie ponad 2 do 1. To pokaże, gdzie tak naprawdę bije serce regionu, czyli hasło naszego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Bo dzisiaj już tego nie da się ukryć. Te dane będą tak agregowane, tak pokazywane, że nawet i czarodziejom z Zawisły nie uda się tego zmienić. A dla odmiany spójrzmy, gdzie jest nasze województwo. Jeżeli chodzi o bezrobocie, dane z marca, 11-12 miejsce na 16. Województw dużo wyższa średnia bezrobocia niż w Polsce. NUTS nie utrudni, bo też były głosy tych, którzy byli przeciwni, że utrudni analizy, uniemożliwi wręcz, jak tutaj pan marszałek bodajże odpowiedział na interpelację. Szanowni państwo, no to jest nieprawda, bo nawet podstawową wiedzą państwa, czy GUS, jak zbiera i dokonuje spisu tego na najniższym szczeblu, to jest Narodowy Spis Powszechny, gdzie się chodzi po domach albo zbiera z domów, z rodzin i tak dalej. Dopiero potem jest to agregowane i wiemy, ilu nas jest, w jakim wieku studiujemy, nie studiujemy. Czyli to pokazuje, że im bardziej na dole zebrana w tej piramidzie dana, tym z nią można dowolnie później operować. A jest to nieprawda, że to uszczupli jakikolwiek dostęp do jakiejkolwiek wiedzy. Więc na pewno wystarczą dwa działania, już tu nie będę się pastwić. Zresztą potwierdziła to także, bo zapytałem oczywiście, bo mówię, gdy ja to mówię, to jest mniej wiarygodne, ale jeżeli zapytałem ówczesną panią dyrektor GUS-u o to, czy będzie gorzej, czy lepiej w sensie dostępu do danych, oczywiście odpowiedział mi pan prezes GUS-u, że jak najbardziej będzie jedno i drugie w razie czego dostępne. I tak jak wspomniałem, tutaj działamy jako Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. W tych obszarach mamy czy wspólne strategie, czy wspólne działania. Tych działań jest sporo i przynoszą efekty, choćby to niskie bardzo bezrobocie jest tego efektem.
12: Był to obszerny skrót wystąpienia prezydenta Rafała Brudzkiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Powtórzę, Bydgoszcz i Toruń zaczną być ujmowane w statystykach osobno od 1 stycznia 2027 roku.
11: Tydzień w Bydgoszczy.
12: A teraz odrobina sportu, bo zapraszam na spotkanie Karoliny Marcisz ze świeżo upieczonym mistrzem Polski. Triatlonista z Bydgoszczy Kacper Stępniak opowie o kulisach swojego sukcesu oraz planach na przyszłość. Posłuchajmy.
4: Zdobyłeś Mistrzostwo Polski i pobiłeś też rekord. Co było większą radością?
5: Zdecydowanie Mistrzostwo Polski jest większą radością niż rekord. Teraz z tego, że triatlon jest dyscypliną, gdzie raczej nie ścigamy się na czas, bardziej ścigamy się na miejsca, przez to, że po prostu ścigamy się na otwartym akwenie, na różnych trasach, przy różnych warunkach pogodowych, więc ten czas jest taki, można powiedzieć, drugoznaczny, ale wciąż cieszący.
4: Po starcie powiedziałeś, że nie spodziewałeś się, że pobijesz rekord. A czy był jakiś taki moment podczas zawodów, kiedy zdałeś sobie sprawę, że ten czas jest naprawdę świetny i może gdzieś to będzie blisko tego rekordu?
5: Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem do końca, jaki dokładnie jest ten rekord, bo to był rekord trasy. Mówimy o rekordzie trasy, to nie był rekord Polski, bo już na innych zawodach jednak pokonałem ten dystans w szybszym czasie, jednak tutaj ścigaliśmy się na trasie dosyć krosowej, jeżeli chodzi o bieg, bo bieg był po lesie, więc było trudniej, ale nie, tak naprawdę cały czas patrzyłem na to, gdzie są rywale i na to głównie, żeby po prostu wygrać te zawody, a ten czas był dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, drugoznaczny.
4: Warunki podczas tych zawodów były gdzieś tam trudniejsze, szczególnie jeśli chodzi o wiatr, a jak byś porównał te inne zeszłoroczne starty właśnie w Sierakowie? Kiedy było trudniej? Czy teraz było najtrudniej, czy wspominasz jakieś trudniejsze wyzwanie, jeśli chodzi o te warunki?
5: Sam wiatr jakby nie jest aż tak dużym utrudnieniem, on trochę powoduje to, że etap kolarski, to się czas na etapie kolarskim, tam prędkość jest trochę wolniejsza. Gdzieś tam trzeba bardziej uważać na kontrolowanie roweru. Zawsze takim największym i najtrudniejszym dla mnie warunkiem pogodowym jest temperatura i najbardziej nie lubię tych ekstremalnych, gdzieś tam gorących wyścigów, gdzie walczymy z ciepłem. Tutaj ta pogoda pod tym względem była przyzwoita i taka, można powiedzieć, idealna. Nie była ani super zimna, ani super gorąco, więc ten wiatr po prostu spowodował, że trochę mocniej trzeba było naciskać na pedały i bardziej uważać się na jakieś porywy wiatru, żeby się na tym rowerze gdzieś tam nie zachwiać. Ta trasa w Sierakowie na rowerze jest tak, że jedziemy po polach, czyli gdzieś tam w lesie na odkrytym terenie i tak naprawdę większość tych wyścigów, które pamiętam, były w wietrznych warunkach. Bodajże 2-3 lata temu, kiedy też pobiłem jakiś tam wcześniejszy rekord tej trasy, było trochę łagodniej, trochę spokojniej, ale ostatnie 2 lata, z tego co pamiętam, to było dosyć wiecznie.
4: Sukcesy to jest na pewno jakaś radość, ale jak podejrzewam u sportowca, to są też kolejne cele. Więc jakie cele jeszcze na ten sezon?
5: Te zawody nie były moim jakby takim docelowym startem. To były jakby takie kamień milowy przygotowania do kolejnych startów. Kolejnym startem są Mistrzostwa Europy na dystansie 2 razy dłuższym, czyli dystansie Ironman, które będą za 4 tygodnie, więc te zawody były takim, można powiedzieć, punktem przygotowawczym.
4: Ty triatlon już trenujesz od lat, a co byś powiedział osobie, która tak się do tego przymierza, może nie, żeby robić to w takim wymiarze zawodowym jak ty, ale chciałaby spróbować tego sportu, to od czego warto zacząć?
5: Na pewno nie warto zaczynać od sprzętu, bo jednak triatlon jest taką dyscypliną, że dużo osób myśli, że trzeba kupić rower za nie wiadomo ile pieniędzy i najdroższe buty do biegania i super drogą piankę. Na pewno warto zacząć po prostu od regularnego treningu. Może warto też zacząć od rozmowy z kimś, kto ma już jakieś doświadczenie w tej dyscyplinie. Może też możliwość skorzystania z pomocy jakiegoś trenera, który po prostu pociągnie nas trochę za rękę i poprowadzi nas w tych pierwszych krokach. Także na pewno nie inwestowanie za dużo na początek, tylko inwestowanie jakby w trening i po prostu cieszenie się tą przygodą.
4: I na koniec, skąd bierzesz motywację do tych katorżniczych codziennych treningów?
5: Jestem zawodowcem, jakby żyję z tego, że trenuję triatlon. Dla mnie to jest przywilej jakby, no bo robię to, co lubię i mogę z tego żyć. Jeżeli brakuje mi tej motywacji takiej wewnętrznej, to po prostu myślę o tym jako praca i że po prostu muszę to wykonać. Ale większość dni po prostu sprawia mi to radość, jeżeli się dobrze czuję. Najgorsze są takie dni, kiedy, nie wiem, jesteś lekko podziębiony, a jednak wiesz, że masz niedługo te zawody i no i musisz zrobić ten trening, żeby jednak gdzieś tam ta forma nie uciekła, czy żeby budować tą formę na kolejne starty, więc wtedy trzeba się trochę bardziej zmusić i właśnie myśleć o tym jako o praca. Ale jednak na szczęście te 80-90% treningów wykonuję z radością. Ta satysfakcja, jakby gdzieś tam wyrzut dopaminy po wykonanym dobrym treningu jest na tyle motywująca, że po prostu lubię to cały czas robić.
12: Z Kacprem Stępniakiem rozmawiała Karolina Marcin.

0: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
1: To jest piękny dzień dla Bydgoszczy, to jest piękny dzień dla polskiego sportu. To jest kontynuacja mojej wizyty. Przyjechałem tutaj w grudniu, spotkałem się z moją fantastyczną drużyną parlamentarzystów, ale też przede wszystkim z panem prezydentem i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze możemy zrobić dla Bydgoszczy, co możemy zrobić dla kajaków, co możemy zrobić dla wioseł, bo to jest piękny sport. Patrzę tutaj na tą młodzież, patrzę na te charaktery. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońce, ale na wodę nie zawsze się wchodzi, gdy świeci słońce, tylko gdy jest zimno i pada deszcz, ale wy zawsze to pokazujecie i to już powiedziałem. Dziękuję wam, że wybraliście życie ze sportem. A naszym obowiązkiem Ministerstwa Sportu i Turystyki wspólnie z samorządem jest realizować inwestycje. Inwestycje strategiczne. I dzisiaj z wielką przyjemnością i zaszczytem pragnę ogłosić, że budowa Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa przy ulicy Czartoryskiej w Bydgoszczy uzyskało wsparcie ponad 8 200 000 złotych i właśnie dzięki temu będziemy mogli realizować tak bardzo potrzebną inwestycję. Patrzę tutaj na pana prezydenta i chciałem przede wszystkim podziękować za to, że miasto Bydgoszcz inwestuje w sport. Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie nas wszystkich, ale przede wszystkim inwestycja w sport to też danie fantastycznej szansy na rozwój sportu wyczynowego. Ta inwestycja wpisuje się w program inwestycji strategicznych. To jest bardzo ważna rzecz, że mówimy o tym, jak bardzo ważne są dzisiaj sporty wodne. W zeszłym tygodniu byłem w Gdyni, gdzie mówiłem o wsparciu Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa. Dzisiaj jestem w Bydgoszczy, bo przecież Bydgoszcz to stolica, jeżeli chodzi o kajaki, jeżeli chodzi o wiosła. Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich. Patrzę tutaj na pana Adama Korola i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki. Ta inwestycja takim kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o tworzenie warunków, będzie na pewno. My systematycznie inwestujemy w sport, nie tylko w infrastrukturę. Ta infrastruktura jest bardzo potrzebna, ale też systematycznie od 3 lat inwestujemy w program szkolenia, program Klub Pro. To właśnie kluby z Bydgoszczy są jednymi z największych beneficjentów, jeżeli chodzi o ten program. To są setki tysięcy złotych na to, żeby trenerzy w końcu mieli odpowiednią pensję, na to, żeby młodzież miała odpowiedni sprzęt i na to, żeby młodzież mogła pojechać na różnego rodzaju zawody. Ale patrzę na was, młodzieży. To jest wasza zasługa. To dzięki waszej pracy, dzięki fantastycznym klubom bydgoskim pokazujecie, co to znaczy charakter i my jesteśmy po to, władza centralna i samorządowa jest po to, żeby po prostu pomagać w dobrych projektach. Wy robicie wielkie rzeczy dla polskiego sportu, panie prezydencie. Nisko się kłaniam i bardzo się cieszę, że to jest jedna z ostatnich inwestycji, którą będziemy realizować w ramach programu, które wnioski były składane w zeszłym roku, ale nie wyobrażałem sobie tego, żeby Bydgoszcz nie uzyskała tego wsparcia, bo Bydgoszcz po prostu sobie na to zasługuje i bydgoski sport bardzo sobie na to zasługuje. Życzyłbym sobie i myślę, że państwo też sobie tego życzycie, żeby jak minister będzie przyjeżdżał sportu do Bydgoszczy czy też do województwa, dzisiaj mam przyjemność mieć dla państwa blisko 25 milionów złotych na wszelkiego rodzaju inwestycje. Dobry dzień dla Bydgoszczy, dobry dzień dla bydgoskiego sportu. Nisko się kłaniam. Panie prezydencie, moje gratulacje.
0: Ministra Rutnicki jego przywitał w Bydgoszczy prezydent Rafał Bruski.
2: 8 215 700 zł 00 groszy. Panie ministrze, szanowni państwo zebrani i młodzieży, zawodniczki i zawodnicy bydgoskich klubów. Bardzo się cieszę, pan minister, jak wspomniał, był, wysłuchał i dotrzymał słowa tęże decyzją. Będziemy mieli kolejny obiekt, który tą silne dyscypliny w naszym mieście, najsilniejsze, ośmielę się powiedzieć, mierząc to wynikami na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy i Świata, więc kajakarstwo i wioślarstwo jeszcze wzmocni. To jest tak, że będzie doskonałe miejsce, z czego już dzisiaj korzysta kadra kajakowa, przyjeżdżając zamiast do Wałcza, na przykład do Bydgoszczy. Trenerzy czują tutaj klimat i nasi olimpijczycy także i w okresie zimowym albo wczesno-wiosennym tutaj się przygotowują. Pytanie, co dalej, panie mistrze, więc myślę, że w ciągu 2 miesięcy uda się rozstrzygnąć przetarg. Kolejny czas to budowa. Obiekt będzie piękny, tutaj macie Państwo wizualizację. Miejski konserwator zabytków, wiedząc w jakim otoczeniu jest, będzie ten obiekt, a ten obiekt będzie, dla tych, którzy nie wiedzą, za budynek.

0: Kiem szkoły od strony ulicy Czartoryskiego będzie służył oczywiście wszystkim sportowcom i wszystkim mieszkańcom. Będzie zarządzany przez Bydgoskie Centrum Sportu i tak jak kluby wszystkie w Bydgoszczy mają preferencyjne, nie mogę mówić jak niskie, bo minister finansów by się zdenerwował, opłaty za dostępność do tych obiektów, to wówczas właśnie liczę, że wyniku będzie więcej. Ja pamiętam, panie ministrze, tutaj pan jest za młody, w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoimy, była jakieś przystań właśnie z Zawiszy Bydgoszcz, jest na starych zdjęciach gdzieś wewnątrz kajakarzy i wioślarzy. Tutaj też trenowała moja córka, więc ten obiekt doskonale znam. Ja sam przychodziłem niekiedy na ergometrze tu popływać, więc to jest ten obiekt, który teraz zostanie uzupełniony o tą funkcję, o której tu nie była, więc właśnie siłownia, przestrzeń do ćwiczeń. Będzie to piękny obiekt, funkcjonalny i przede wszystkim złożę deklarację, panie ministrze, obiecuję, że bydgoscy sportowcy przywiozą z kolejnych igrzysk i za kolejnych igrzysk medale, a będziemy wspólnie dumni, jeżeli dzięki treningom tu w tym obiekcie. Dziękuję za wsparcie prezesom związków, bo ten ich podpis jest bardzo ważny, tu pan Adam Koroł dzisiaj z nami jest, ale też wiedząc, że w Bydgoszczy są zawodnicy, są trenerzy, którzy osiągają najwyższe sukcesy w sporcie, to jest taka siła, która powinna właśnie tym młodszym, którzy stoją obok nas albo którzy są na wodzie, dać tą wiarę, że dzięki swojej pracy, determinacji i pracy możecie osiągać najwyższe cele i to tylko od was zależy. Dziękuję bardzo.
1: Na konferencji poświęconej budowie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa obecny był też wojewoda Michał Sztybel.
2: Pan prezydent krótko wspomnienia o tym, jak to wyglądało przedtem, to ja też krótko wspomnienia. Był taki okres, gdzie miałem zaszczyt przez kilka lat być zastępcą prezydenta Bydgoszczy i pamiętam moment, w którym pan prezydent powiedział, że taki obiekt jest potrzebny, trzeba uzupełnić te funkcje, przygotujcie koncepcję, dokumentację. Tu widzę przedstawicieli z Wydziału Inwestycji Miasta i mówił tak, jest trudna sytuacja finansowa miasta, w poprzedniej kadencji nie było łatwo, ale róbcie dokumentację, bo przyjdzie moment, gdzie będziemy gotowi, będziemy mieli na wkład własny, będą środki zewnętrzne, przyjdzie minister, który będzie rozumiał potrzeby takiej dyscyplin jak wioślarstwo czy kajakarstwo i to zbudujemy. Dlatego bardzo się cieszę, że ten moment nadszedł. Dziękuję panu ministrowi za tą decyzję, bo tak naprawdę każdy minister pracuje dla przyszłych ministrów sportu. To jest taka część, której pan minister pewnie się nie żali publicznie, ale jest rozliczany z medali na każdych bieżących igrzyskach, a przecież każdy minister powinien być rozliczany z tego, jak przyszłe kolejne igrzyska za 2, za 3, za 4, za 8 lat. Tam są to medale, więc także gratuluję takiej decyzji, bo to te decyzje budują nasze medale na hen daleko w przód. Oczywiście gratuluję panu prezydentowi tej decyzji. Miasto dzisiaj z kondycji finansowej, że wkład własny dźwignie. Na pewno, panie prezydencie, tak jest. Ale przede wszystkim również młodzieży, bo bez tych osiągnięć, bez tej podstawy, bez tej stabilności nie byłoby potrzeby budowania takiego ośrodka, takiego centrum. Jestem przekonany, że nie jedne igrzyska przed nami z medalami. Powodzenia.
1: Centrum daje nadzieję na rozwój talentów i kolejne medale, mówi mistrz olimpijski Adam Korol.
3: Ja bardzo dziękuję, że powstaje kolejne miejsce do uprawiania naszych dwóch pięknych dyscyplin sportu, wioślarstwa i kajakarstwa. Bardzo cieszą mnie słowa pana prezydenta, że wioślarstwo jest w Bydgoszczy jedną z najlepszych, jak nie najlepszą dyscypliną sportu. No, trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską. Cieszę się, że będzie takie miejsce, z którego będzie mogła korzystać również reprezentacja, bo reprezentacja też szuka takich miejsc. W uzupełnieniu może do tego, co powiedział pan minister, również bardzo dziękuję za wsparcie z programu PRO, ale tutaj bydgoskie kluby również korzystają z programu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Młode Polskie Wiosła, na pieniądze dostajemy z Ministerstwa Sportu. Tutaj możecie państwo zobaczyć na dole w hangarze trzy piękne czwórki podwójne, najlepsze łódki do szkolenia dzieci i młodzieży. Z tego programu również środki dla trenerów, organizacje zawodów czy wyjazdy na zawodów. To też bardzo, bardzo nam pomaga. Dziękuję jeszcze panu prezydentowi, że reaktywował tor wioślarski. Nie tak dawno, 3 tygodnie temu, 600 dzieciaków. Naprawdę regaty od 9 do 19, 2 dni, co 5 minut starty. 600 osób. My naprawdę więcej już, że tak brzydko powiem, nie przerobimy jednego dnia. To też jest efekt tego, co się dzieje w sporcie, efekt tego wsparcia tych programów, które realizujemy i panie prezydencie, mówiąc brutalnie, ceny, które dostajemy tutaj w Bydgoszczy, mocno nas cisną w wasze ręce, że tych regat, które rozgrywamy ogólnopolski, będziemy rozgrywać w Bydgoszczy, bo naprawdę jest dużo bardziej atrakcyjnie niż w innych miastach i to, co pan prezydent powiedział, Bydgoszcz stawia na sport. Naprawdę to czuć i widać jeszcze raz w imieniu wszystkich nas, w imieniu Polskiego Związku, ale także bydgoskich klubów, których przedstawiciele są tutaj. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa powstanie przy ulicy Czartoryskiego 14, a skorzystać z niego mamy w 2028 roku.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Chwileczkę, ktoś zbliża się do mojego studia. Beata Korzeniowska, a to znaczy, że czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
5: W szpitalu imienia Jurasza w Bydgoszczy rozpoczęło działalność Centrum Urazowe dla Dzieci. Nowa jednostka powstała z myślą o najmłodszych pacjentach wymagających natychmiastowej pomocy po ciężkich urazach i wypadkach. Celem centrum jest skrócenie czasu od momentu przyjęcia pacjenta do wdrożenia specjalistycznego leczenia. Ta parafia nie istnieje, ostrzega diecezja bydgoska. Chodzi o rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem świętych Tomasza i Tadeusza w Bydgoszczy przy Zachodniej 19, która stworzyła stronę internetową, na której publikuje fałszywe, jak się okazuje, informacje o proboszczu, parafianach i samym kościele. Diecezja apeluje, by nie wpłacać na wskazane tam konto żadnych pieniędzy. A dziennikarze, m.in. Ekspresu Bydgoskiego, byli na Zachodniej 19 i tam naprawdę nie ma żadnego kościoła. Teraz kompletnie pijany kierowca dostawczaka, który zygzakiem jechał po autostradzie A1. Policję zawiadomił o tym inny kierowca. Ciężarówkę zatrzymano w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego. 28-letni kierowca miał w organizmie ponad 2 promile. Grozi mu teraz do 3 lat więzienia, wysoka kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. A za to grozi mandat w wysokości 100 zł. Tyle, że nie o karę tu chodzi, a o bezpieczeństwo. 3 czerwca weszły w życie przepisy nakładające na dzieci do 16 lat obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze. Jak mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, policjanci chcą na razie przede wszystkim edukować.
6: To nie będzie tak, że my nagle się ustawimy jako policjanci przy szkole i będziemy sprawdzać, które dziecko ma kask, a które nie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby edukować te dzieci, ale również dorosłych, żeby w te kaski wyposażać i żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że będzie jechało jakieś dziecko bez kasku.
5: A skoro o rowerach, w Bydgoszczy będą nowe stojaki rowerowe. Drogowcy ogłosili przetarg na dostawę 360 stojaków. Te pojawią się w 134 lokalizacjach na terenie całego miasta. W Bydgoszczy powstanie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa. Ministerstwo Sportu przekaże na nie 8 milionów dofinansowania. Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, 4-krotny mistrz świata i mistrz olimpijski z Pekinu.
3: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, 2-krotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską. Cieszę się, że będzie takie miejsce, z którego będzie mogła korzystać również reprezentacja, bo reprezentacja też szuka takich miejsc.
5: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Muńskiej oraz przystani, w której trenują młodzi sportowcy. Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża ma nowego dyrektora. Został nim Tomasz Okoński, do niedawna rzecznik prasowy miejskich wodociągów. Wcześniej Okoński był rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich w Bydgoszczy, wcześniej rzecznikiem Bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a jeszcze wcześniej był naszym radiowym, redakcyjnym kolegą.
1: Panu redaktorowi oczywiście gratuluję. Mam wrażenie, że na naszej antenie usłyszymy się niebawem. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Beata Korzeniowska, a ja za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, pomówmy o naszym województwie, czyli jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce. Też tak sądzicie? Warto by młodzież także doceniała walory naszej małej ojczyzny i chciała tu zostać. I między innymi właśnie to, czyli przywiązanie do Kujawsko-Pomorskiego, ma krzewić w młodzieży konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Finał jego 13. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim, a wzięli w nim udział młodzi i zdolni z różnych stron województwa. spytałem ich o stosunek do miejsca, w którym żyją, o sam konkurs oraz o plany na przyszłość. Zapraszam.
7: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację. Jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca, więc na pewno tutaj, a bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
8: Prezentujesz dzisiaj, a co prezentujesz?
7: Te prezentacje na temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
8: O raju, i co nasze województwo robi tutaj na tym polu?
7: Bardzo dużo pomaga, bo bardzo się dołącza do tego. Jest dużo instytucji, które pomaga. Bardzo dużo miejsc jest i dużo projektów powstaje, dzięki którym właśnie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
9: Dzisiaj na finał mieliśmy te różne tematy. Ja mam o zadaniach samorządu względem starzejącego się społeczeństwa. I oprócz tej przemowy, którą mieliśmy, jeszcze prezentacja. Będziemy prezentować.
10: Ja wybrałem temat o budżecie obywatelskim i innych formach partycypacji społecznej w gminach jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
8: Jak się przygotowywaliście? Czy to w szkole, czy w domu?
9: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu i przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
8: Okej, zdarzało się prezentować przed klasą, przed rówieśnikami?
10: Tak, prezentowaliśmy przed klasą. Też pani nas czasem zabrała z lekcji. Przed nią prezentowaliśmy, odpaliśmy sobie prezentację.
8: No dzisiaj okoliczności nieco inne, no bo w sali sesyjnej będziecie się prezentować, ale jak się z tym czujecie? Nie będzie tremy?
10: Luz jest.
8: O czym dzisiaj referujesz?
11: O formach partycypacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Głównie właśnie skupiam się na tych formach oraz jak to wpływa pozytywnie i negatywnie na obywateli. W Bydgoszczy uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Dużo mieszkańców się w to angażuje i naprawdę dużo rzeczy jest właśnie z na przykład budżetu obywatelskiego zrobionych i myślę, że to naprawdę dobrze funkcjonuje w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
8: Co myślisz, możesz wyciągnąć z tego konkursu? Jak on ciebie może rozwinąć?
11: No myślę, że na pewno dużo się dowiedziałam właśnie o województwie, o takich, jak to wszystko wygląda i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może też wiązać z tym dużą przyszłość.
8: Kwestia tych prezentacji publicznych, no bo w sali sesyjnej przed kilkudziesięcioma osobami się zaprezentować, no to pewnie stres towarzyszy.
11: No jest dosyć duży stres, ale no trzeba myśleć, że będzie dobrze.
8: No, podobno jak już się tam wyjdzie i zacznie, to on
11: zacznie,
8: znika,
11: to nie? Tak.
12: Zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo. Trochę stres, nie wiem jak to troszeczkę działa i się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tą pracę, bo na razie z tego co wygląda to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze wypadnie wszystko. Ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową, to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat, bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
8: Myślisz, że ta przygoda z tym konkursem może tobie coś dać? Może cię jakoś rozwinąć?
12: Oczywiście. Każda szansa jest dobra do rozwoju.
8: Ta wiedza się liczy, czy nie wiem, umiejętność publicznego występowania?
12: O, to na pewno warto poćwiczyć. Zawsze dobrze. Ale nie no, myślę, że samo takie przygotowanie do tego wszystkiego mi dało dużo nowej wiedzy. Może niekoniecznie na co dzień będę jej używać, ale może mi się zdarzy o kimś rozmawiać i będę miała takie, o, a to wiem i mogę się wypowiedzieć na ten temat.
8: Na siłę za rękę cię ciągnęli do tego konkursu?
12: Nie, jestem, akurat jestem jedyną osobą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie, więc jakieś eliminacje nie musieliśmy w szkole robić, ani nic, ale bardzo zainteresowało mnie, jak pan powiedział o tym konkursie. Bardziej zainteresowała mnie sama forma jego na początku niż te tematy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że muszę przejść, napisać test, później się okazuje, czy dalej liczę i kolejny test pisać i tak dalej w tych konkursach, a tutaj jednak praca pisałam na później przedstawienie tego, coś innego.
8: A jak tak rozmawiamy, to powiedz jeszcze, jak egzamin ósmoklasisty poszedł.
12: Osobiście uważam, że nie było tak źle, bo dużo osób tam wielkie oczy robiły, wychodzili z tej sali, po prostu wszyscy przerażeni, mówią, co się tam stało, czy ja miałam inne zadania od was, co się dzieje. Ale nie no, polski uważam, że trochę tak
11: zdziwiło nas bardziej niż przestraszyło. Matematykę uważam, że ładną dali, taką ludzką. Ja z nią problemów nie miałam, a angielski to też coś tam.
8: No to może z tym konkursem będzie równie prosto i przyjemnie.
11: Mam nadzieję.
8: Powiedzmy, młodzież, skąd tutaj przyjechała, no i w jakim celu?
1: Odpowiada przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Elżbieta Pniewska.
13: Młodzież wybiera ten konkurs między innymi po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Właśnie przed chwilą mijałam uczennicę z Pakości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie.
8: Mam wrażenie, że to jest młoda, zdolna, ambitna grupa mieszkańców naszego województwa, ale jak się tak rozmawia z nimi, to część z nich mówi jednak o tym, że w przyszłości, gdzieś tam myśląc o studiach, pewnie wyjedzie z naszego regionu. Czy zadaniem naszego województwa jest to, żeby jednak ich tutaj przyciągnąć i zostawić na miejscu?
13: Tak, dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo w zasadzie ono powinno być nieustająco obecne na konferencjach prasowych. Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, że jest to młodzież mądra, ja bym powiedziała młodzież świadoma. Świadoma właśnie tej obywatelskości, natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi. Oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze.
8: A co młodzież może wyciągnąć z takiego konkursu? Co może im dać ten konkurs?
13: Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to obycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. Nie mówiąc już oczywiście o wiedzy. Wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
1: Dodam tylko, że w 13. Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych z województwa. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam podpisano też kolejne ważne umowy. Dotyczą one pożyczek na rzecz placówek ochrony zdrowia. Placówek, z których usług korzystają mieszkanki i mieszkańcy całego regionu. Dlatego ważne, by o tym mówić. Co i gdzie się zmieni? O to zapytałem podczas uroczystego podpisania umów. Zacznie strona urzędowa, później pora na przedstawicieli ochrony zdrowia.
14: Jest to dotacja i to na poziomie 85%. Więc trzy szpitale otrzymają to wsparcie. Owszem, nazywamy to pożyczką, bo finansujemy ten projekt z tak zwanego instrumentu zwrotnego, ale de facto jest to w przypadku powodzenia projektu, a nie wyobrażam sobie, aby tak się nie stało, czyli wypełnienia wskaźników oczekiwanych w tych projektach nie było to umorzenie właśnie na poziomie 85%, więc tak 16 przeszło milionów złotych. Rozdysponowujemy dzisiaj pomiędzy trzy szpitale. Największy projekt to Biziel i położnictwo i ginekologia. Długo oczekiwany projekt przez ten szpital uniwersytecki. No i dwa prywatne podmioty. Szpital w Szubinie, jak i w Lipnie. Obydwa właściwie obszarze geriatrii, opieki paliatywnej, długoterminowej, a w przypadku Lipna jeszcze hospicyjnej, więc bardzo potrzebne obszary i cieszę się, że pomożemy pacjentom w ten sposób.
15: Dzień dobry, Robert Reiter, reprezentuję Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka ZOO, jestem dyrektorem działu wdrażania. Mamy przyjemność podpisać 3 umowy z podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowy pożyczki na kwoty ponad 5 milionów złotych dla każdego ze szpitali z dużym umorzeniem dzięki decyzjom samorządu województwa. Są to umowy, które będą wspierać oddziały chorób wewnętrznych, czy też oddział patologii ciąży, czy też zakład opieki leczniczej. To są pożyczki, natomiast z bardzo dużym komponentem umorzeniowym. Dzięki decyzjom zarządu województwa zapadła decyzja, aby umarzać 85% wartości pożyczki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.
16: Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Piziela w Bydgoszczy. Pieniążki uzyskane dzięki dzisiejszej umowie będą przeznaczone na remont kliniki położnictwa i patologii ciąży. Przede wszystkim poprawimy warunki pobytu dla pacjentek. Chcemy uzupełnić salę chorych o łazienki, o węzły sanitarne, tak żeby pobyt pacjentki po porodzie był bardziej komfortowy. Również te środki będą przeznaczone na doposażenie nowych przestrzeni. Pion patologii ciąży i położnictwa to jest kilka odcinków. Jest sala porodowa, która już została wyremontowana ze środków planu wieloletniego, ze środków budżetu państwa. Teraz został nam jeszcze do wyremontowania pion patologii ciąży i pion położnictwa, czyli ten odcinek, gdzie pacjentka już po porodzie przebywa.
17: Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowy Szpital na Klejszubinie. Środki, o które zabiegaliśmy, przeznaczymy na remont oddziału wewnętrznego. Oddział, który w tej chwili liczy 25 łóżek, zostanie powiększony do 30 łóżek, będzie wyposażony w nowy sprzęt, a także będzie spełniał wszystkie istotne standardy, na których zależy nam i przede wszystkim pacjentom. No, ten sprzęt jest również pozyskany z funduszu KPO na kardiologię, a więc nowe USG, bieżnia do prób wysiłkowych, holtery i defibrylatory, które pomogą nam w takiej kompleksowej ocenie stanu pacjenta i przede wszystkim diagnostyce i leczeniu i wdrażaniu tych metod nowych dla potrzeb naszych pacjentów.
18: A taka forma wsparcia, taka pożyczka, z której korzystacie, to jest dla Was coś korzystnego, coś atrakcyjnego?
17: No, w obecnych czasach, w których finansowanie jest niedostateczne, na pewno każda taka pomoc, zwłaszcza nam podmiotowi niepublicznemu, jest pomocna. Nie mamy innej formy pozyskania tych środków, jak tylko taki, powiedzmy, kapitał własny wypracowany, bądź też wsparcie instytucji publicznych i finansowych. Także serdecznie dziękujemy za możliwość uzyskania tej pożyczki. No i cieszymy się z tego. Przede wszystkim nasi pacjenci będą mieli ten komfort, na który nam zależy.
19: Jolanta Wiśniewska, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Jestem właścicielem przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMET Lipno. Pieniążki będą przeznaczone na rozbudowę istniejącego już oddziału paliatywnego w Suradówku, gdzie właściwie mamy komplet pacjentów, a potrzeby są coraz większe. Oddział się zwiększy o około 30 miejsc. Wyposażymy zakład kompletnie w to, co jest niezbędne do funkcjonowania tego oddziału, ponieważ już dysponujemy 30 łóżkami oddziału paliatywnego w Suradówku, więc wiem, jak to powinno wyglądać. Mamy coraz więcej chorób nowotworowych, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, coraz większe potrzeby, coraz mniej ludzi młodych, pracujących też nie ma możliwości opiekowania się tymi pacjentami, którzy wymagają opieki całodobowej, bardzo często specjalistycznej opieki całodobowej, która jest u nas zapewniona i pacjenci są zadowoleni.
1: Łączna wartość przyznanych pożyczek to blisko 17,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne wykorzystanie środków.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: I tak dotarliśmy do końca naszego spotkania. Super było znów pobyć razem. Słyszymy się za tydzień. Gustaw Nowak. Wszystkiego dobrego.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Pierwsza niedziela czerwca, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
6: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
7: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
6: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązujące do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa, a została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Niedziela słoneczna, chociaż od zachodu teraz idzie deszcz, który po południu dojdzie do centrum kraju. Tutaj 25 stopni, na południu 24, na zachodzie, na przykład w Szczecinie, 21. Kacper Sosnowski, witam. Niby to ostatni dzień długiego weekendu, ale jednak jeszcze cały dzień przed nami. I na ten wspólny niedzielny poranek zapraszam. Mam nadzieję, odpoczniemy sobie razem.
1: Radio Złote Przeboje.
5: Marek Grechuta, nie dokazuj.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Ultravox w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po 8, a ja przypomnę, że już możecie wchodzić na stronę złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu pisać, jaką piosenkę Bajmu albo Beaty Kozidrak chcielibyście usłyszeć w wersji akustycznej. Te najciekawsze zgłoszenia będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi zaproszeniami na koncert Beaty Kozidrak, który ostatniego dnia lipca w Lublinie. To będzie koncert Unplugged, więc wszystkie utwory w takiej specjalnej, delikatnej wersji. No, też bym poszedł. A to już Anastasia.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Reklama.
14: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. A teraz Złota Piątka, dziś z Powerem, czyli piosenkami, które mają hasła o sile czy mocy w tytule.
1: Złota Piątka.
0: A najpopularniejsze słowa w piosenkach to statystycznie, słuchajcie, w tłumaczeniu na polski już: miłość, dziewczyna, czuję, daję, biorę i słowo yeah. Natomiast power, czyli moc, siła, zajmuje specjalne miejsce, bo często łączy się z uczuciami i z miłością. Ale też jak u Madonny, z pożegnaniem. No to Madonna, Power of Goodbye przed nami. Tekst jest prawdopodobnie o byłym mężu piosenkarki, aktorze Seanie Pennie. Ich burzliwe małżeństwo trwało 4 lata. No nie za długo, ale zdołał się mąż na dowidzenia piosenki o sobie dorobić. I to jakiej pięknej ballady.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie niedziela.
10: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Piękna ballada USA for Africa w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 9. Sprawdziłem dla was, jak ktoś chce sobie długi weekend przedłużyć. Jaka pogoda będzie w tym nadchodzącym tygodniu. A jak ktoś wraca do pracy, no to też warto wiedzieć, jak się ubrać, prawda? A więc jutro super, tak jak dziś. I do środy też piękna pogoda, ciepło, słońce. No na zmianę z deszczem, żeby kwiaty na balkonie się same podlewały. Ale od środy, uwaga, chłodniej, wszędzie poniżej 20 stopni, nawet 16, tak widzę w wielu polskich miastach. No i tak aż do weekendu, ale następny weekend już w miarę słoneczny i też powyżej 20 stopni. Czyli ten długi weekend najlepiej do środy przedłużać. Bardzo proszę, nie ma za co. A to dr Alban.

0: trudno będzie.
1: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Pogoda na razie przyjemna, ale będą burze. Alert burzowy dla 7 województw. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o 9:00.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
2: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje. Mówiłem, że będzie 9 i jest, ale my tu się znamy na wszystkim. Teraz wiadomości.
4: Maja Chwalińska wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andriejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
5: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
4: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica, strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio, doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym 2 ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jaju zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Chmurzy się w Szczecinie, może tam pokropić deszcz. Po południu pokropi także w Wielkopolsce i dotrze do centrum. Ciepło od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Poznaniu, Białymstoku, po 24 w Krakowie, Katowicach, a 25 we Wrocławiu. To a propos tego, co w naszych wiadomościach przed chwilą, to ja powiem jeszcze, ile na swojej fantastycznej grze w Paryżu zarobiła nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Będzie też o ważnym wydarzeniu muzycznym, które wczoraj w Opolu.
6: Radio Złote Przeboje.
3: I jest Queen na dobry początek. Kacper Sosnowski, witam. I tak 9 to można zacząć. Fajnie, że jesteście z nami.

Man at Work w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A z okazji 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który trwa, Natalia Kukulska występowała w tym roku na różnych koncertach, a wczoraj trafiła ze swoją gwiazdą do Alei Gwiazd. Gratulujemy Natalii bardzo. Wczoraj też śpiewała w koncercie poświęconym Bogdanowi Olewiczowi, autorowi najważniejszych polskich tekstów, i zaśpiewała m.in. Tylko mnie poproś do tańca, czyli utwór, który kiedyś wykonywała jej mama Anna Jantar. Ale jak zaśpiewała!

Cóż to jest za piosenka? Ach, cóż to było za wykonanie? Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział, to trzeba gdzieś zobaczyć w powtórce albo w internecie. Natalia Kukulska tylko mnie poprosi do tańca. A u nas Natalia Kukulska ze swoją piosenką. Czy ona jest?

0: Złota Piątka.
1: W Radiu Złote Przeboje tak jest. Dzisiaj Złota Piątka z Powerem, czyli tekstem o sile, mocy w różnych piosenkach. No to będzie Snap the Power. Zdradzę wam, słuchajcie, tajemnicę. To jest taka muzyczna krzyżówka kilku piosenek, między innymi nagrania disco Love's Gonna Get You, niejakiej Jacqueline Brown. Mogę nawet zaprezentować fragmencik. O, właśnie, między innymi to jest krzyżówka tego nagrania. I stamtąd właśnie pochodzi wers I've Got The Power. Niemieccy producenci znaleźli wokalistkę, która zaimprowizowała w studiu, może też imprezowała, różne teksty, wymyślała na bieżąco i myślała, że już nigdy ich nie zaśpiewa, bo to, co śpiewała, uznała za bardzo dziwne. No i się to okazało wielkim przebojem. Takim, że podbiło cały świat. I musiała Snap potem grać koncerty na całym świecie. A ten utwór został pierwszym rapowym, który osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów Wielkiej Brytanii. The Power!

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
5: Nareszcie niedziela.
1: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

No właśnie, tu Radio Złote Przeboje. Już słyszycie, że wracamy do wczorajszego występu Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Nie dała rady Miże Andrzejewej Polka, ale i tak jesteśmy z niej dumni, bo Maja w 3 tygodnie wytężonej pracy i sukcesów dobrze zarobiła. Do tej pory w całej karierze zainkasowała 3 miliony złotych, co prawda większość z tych pieniędzy i tak musiała wydać na turnieje, zakwaterowania i tak dalej, ale za francuską imprezę zgarnie 6 milionów złotych, czyli 2 razy tyle, co do tej pory w całym życiu. I takich tygodni z takim pozytywnym zwrotem wynagrodzeń w pracy wszystkim życzę. Nie wiem, czy dodawać, że podatek od tych 6 milionów złotych trzeba będzie zapłacić, a we Francji to ponad 40%. No i z 6 milionów robi się 3.

0: Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. Za 2:50 w naszych wiadomościach wrócimy do sukcesu Mai Chwalińskiej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
5: I już jest godzina 10, tu Radio Złote Przeboje, zapraszamy na wiadomości.
6: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
7: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
8: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem?
9: Nikt z nas by tego nie myślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
6: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
10: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
6: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
11: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
6: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Cieszmy się teraz słońcem, bo po południu popada. Od zachodniopomorskiego przez kujawsko-pomorskie, wielkopolskie aż do centrum. Możliwe, że zagrzmi. Od 21 stopni na północy przez 23 w centrum, po 25 na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu. Kasper Sosnowski, witam. Gdzie spędzamy ten długi, wolny weekend? O tym będzie już za chwilę. Będzie także Złota Piątka. Dziś z Powerem. Czyli takimi piosenkami, w których jest dużo mocy i w tekście to słowo też występuje. A to?

Miami Sound Machine, piosenka, która z wakacjami, urlopem i wypoczywaniem się absolutnie kojarzy, czyli Konga. Tak się zastanawiam, gdzie nasi słuchacze na ten wolny weekend wybyli. Dane z biur mówią, że statystyczny Polak, jeśli za granicę, to do Włoch poleciał na czele z Rzymem i Mediolanem lub do Hiszpanii. Najchętniej do Alicante i na Majorkę, ale też Paryż był w czołówce, o, może przez ten tenis. A w kraju? No to nad Bałtyk, do Sopotu, koło brzegu Świnoujścia. A jak góry, to Małopolska i Zakopane oczywiście. A jak ktoś w domu siedzi, spokojnie z muzyką też się da podróżować. Do Nowego Jorku za darmo was zabieram, bo tam toczyła się akcja gorączki sobotniej nocy z tą melodią od Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: 10.31. Coolio w Radiu Złote Przeboje, Gangsters Paradise. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki z Powerem. Pierwsza dziś Potęga Miłości to będzie, ale nie jedyna, bo to stały motyw piosenek. Tym razem za sprawą Huey Lewis and the News, którzy The Power of Love nagrali w 1985 roku do filmu Powrót do przyszłości. Lewis w filmie nawet zagrał epizod, wcielił się w nauczyciela oceniającego przesłuchania grupy młodych muzyków, którzy grają właśnie The Power of Love. Ale w tym filmie słyszymy tylko fragment instrumentalny występu, bo kiedy zespół przesyłał muzykę producentom filmu, nie było jeszcze wymyślonych słów piosenki. W tych słowach Lewis zainspirował się jego powiększającą się rodziną i siłą, jaką daje miłość. No to bardzo proszę, idealne na niedzielę The Power of Love.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.

0: słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
1: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
18: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
19: Marian, a gdzie mogę kupić
20: Na mediaexpert.pl.
19: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
20: Barbara, na mediaexpert.pl.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: Cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
24: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
0: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. Piosenka z kolejnym genialnym tekstem frontmana zespołu Jarosława Kisińskiego. Wczoraj słuchałem jubileuszu Bogdana Olewicza w Opolu, jego tekstów różnorodnych, zabawnych, głębokich. Naprawdę szapoba. Aha, i piosenka Poranno-senna mi się przypomniała, bo Alicja Majewska pięknie zaśpiewała tak. Na przekór wszystkim będę spać. To powinien być w ogóle hymn naszego weekendu, prawda? No bo kiedy się wyspać, jak nie dziś. Ale gramy Sztywnego Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. A kto w łóżku się przewraca z lewej strony na prawą, to temu gratuluję serdecznie i macham.

0: Fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, kto wczoraj dopingował Maję Chwalińską podczas finału Rolanda Garrosa z Trybun. Ja powiem, że na pewno tam był Brad Pitt. Zaraz przekonamy się, kto jeszcze.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Reklama.
6: 7 czerwca, niedziela, zbliża się godzina 11. Tu Radio Złote Przeboje, jak zwykle o pełnej mamy dla Was sprawdzone wiadomości.
7: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
8: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
7: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
9: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
10: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
7: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda na weekend.
6: I co tam z tym deszczem? Tak delikatnie wchodzi od Szczecina, ale po południu to już lunie. Na północy w Wielkopolsce oraz w centrum. W Częstochowie też popada. Od 21 stopni na północy po 25 na południu.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Trzy minuty po godzinie 11:00. Coś to wszystko powoli idzie w stronę rozmyślania o obiedzie. A jakie jest najpopularniejsze danie na świecie? O tym za chwilę. Radio Złote
11: Przeboje. Zaprasza Kacper Sosnowski.

Beatles w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy już krzątali się w kuchni podczas tego nagrania, sprawdzając, co tam dziś można na obiad wymyślić. A wiecie, jaka jest najpopularniejsza potrawa na świecie? No, potrawa. To jest pizza po prostu, która we Włoszech w Neapolu kiedyś w trudnych czasach powstała jako tanie i proste danie dla najuboższych. A dziś margherita, czyli kawałek ciasta z sosem pomidorowym i serem, za 40 zł tam wszędzie sprzedają. To co dziś na obiad pichcimy? No pewnie schabowe i młode ziemniaki proponuję. Bo Polacy nie Włosi i swoje przysmaki mają. To dzisiaj schabowe, ale w czerwcu sobie złotą piątkę po włosku zrobimy. O tak!

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: I'll get straight to the point, like a horror dart. I'm lay down on a jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: Szaki w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza
2: Złota Piątka
1: z Powerem. A wielkich ballad z hasłem Power of Love w historii muzyki mieliśmy kilka. Był Frankie Goes to Hollywood, był Huey Lewis in the News, to już grałem. No to jeszcze pozostaje Jennifer Rush, która pisała wiersze. Część z wierszy potem zamieniało się w teksty do melodii komponowanych przez jej producentów. The Power of Love z 1984 roku stała się pierwszym singlem w historii Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie 1 000 000 egzemplarzy. I tak pozostało aż do I Will Always Love You Whitney Houston. A utwór był opowieścią o uczuciu Rush do jej chłopaka. Tak się zastanawiam, co by było, jakby tych chłopaków Rush miała więcej i dla każdego takie piosenki tworzyła.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Ale sztosy!
19: Ale co?
18: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
20: Reklama.
21: To jest radio Złote Przeboje.

0: Garden, Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W ramach piosenek o potędze i mocy Siłacz Marcina Rozynka będzie. Przebój z 2003 roku wyprodukowany przez Grzegorza Ciechowskiego. I po tym muzycznym sukcesie Rozynek, który był nie tylko wokalistą, ale i kompozytorem, będąc już na muzycznym szczycie, grając koncerty, zdecydował się na oryginalny, jak na show biznes, krok. Ponieważ urodziło mu się dziecko, to z kariery się wycofał i zajął synkiem Siłacz.

0: Radio Złote Przeboje Sophie B. Hawkins już powoli kończy. Za kilka minut w południe nasze wiadomości, w nich o tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. A od południa przy mikrofonie Wojtek Babiarczyk. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat, mówi aspirant Kamil Sobutka ze Stołecznej Policji.
14: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
13: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
15: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
13: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Rewalu. Tam nad morzem mamy zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Łodzi i Warszawy. Tu termometry pokazują nawet do 23-24. Trzy minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mogę słuchać bez końca i mam nadzieję, że wy również od nowa się w niej zakochacie. Jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach Pink Floyd.

0: Gwiazda.
1: Och, to gwiazda, która już nie może doczekać pierwszych dużych koncertów. One ruszą już na początku września i te pierwsze koncerty odbędą się w Paryżu. Zresztą kilka miesięcy temu pół Paryża była oplakatowanych właśnie wizerunkiem Céline Dion, no i zaproszeniem na serię koncertów do tego miasta. To już prawie 12 minut po godzinie 12. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz pora na gwiazdę, która doskonale wam jest znana również jako aktorka. Zagrała choćby w serialu Kariera Nikodyma Dyzmy. Znacie ją również z kultowego serialu Klan. No i ona na początku lat 80. bardzo mocno współpracowała z Budką Suflera. To przed wami już teraz Izabela Trojanowska. Jestem twoim grzechem.

Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

0: Nigdy nie zależało jej na sławie. Zawsze liczy się tylko i wyłącznie muzyka. Kate Bush w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 29 minut po godzinie 12. A dziś swoje 61. urodziny świętuje jeden ze współzałożycieli tego oto zespołu. Various Monks, no i już chyba wszystko jasne. Robert Jansson świętuje swoje urodziny. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje zapytałem go o jego pierwszą miłość, no i odpowiedź była naprawdę błyskawiczna.
1: Moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. Strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek.
0: To raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla Roberta Janssona, ale jeszcze jedna wielka zagraniczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Jesteście ciekawi, o kogo chodzi, szczegóły już niebawem, zatem koniecznie zostańcie razem z nami. No a teraz nagranie, które w 82 roku od razu podbiło Amerykę i Europę. Przed wami Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

Takie kawałki zdecydowanie przybliżają nas do lata i do wakacji. Duńska formacja Laid Back w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 13, to pozostajemy jeszcze w takich słonecznych klimatach. Zabieram was teraz do Andaluzji, gdzie w pierwszej połowie lat 60. rodzi się zespół, który dopiero w 94. roku doczekał się światowego rozgłosu i to dzięki tej piosence. Och, wystarczą podobno tylko 3 takty tej piosenki, żeby każdy wiedział, co to za numer. No to uwaga, sprawdzamy. Czy już wiadomo? Los de Rio i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: To chyba jeden z najbardziej złotych numerów Mary Lerdowicz. Małgośka, to był rok 74, a już po godzinie 13 świętować będziemy urodziny artysty, który w lipcu wystąpi na koncercie w Sobocie. Jesteście ciekawi, jakie mowa szczegóły. Już za moment zatem. Zostańcie z nami.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach. 13 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
11: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono prowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
10: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Cur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo, że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
12: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
10: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także gwałtownych burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to 13 najchłodniej było w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej cały czas w Warszawie. Tu termometry pokazują do 25. Minuty po godzinie 13:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli kochacie muzykę zespołu Baim i Beaty Kozidrak, to w tej godzinie będę miał dla Was bardzo ważne informacje. A już teraz na dobry początek Kombi i Rendezvous.

Relaksuję was takimi cudownymi dźwiękami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Shade, 11 minut po godzinie 13. To teraz mam bardzo ważne wieści dla fanów Beaty i zespołu Baim. Cały dzień. Już od jutra rana macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na niezwykły koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert Zakochana w Lublinie. Żeby dołączyć do naszej zabawy, wystarczy już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. No a potem, jak tylko się jutro rano obudzicie, czekać na telefon od nas. Zatem gorąco zapraszam, bo to będzie wyjątkowy koncert bez prądu, czyli Unplugged w Lublinie. No a teraz pora na zespół, którego wokalista przez pewien czas udawał, że boi się latać. Chodziło o to, żeby koncertował jak najmniej. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje The Cure, no i piosenka o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków, czyli o piątku.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Tak, powinien płynąć każdy weekend tygodnia, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Golden Brown. No i zespół, który od 1974 roku do dziś inspiruje kolejne pokolenia fanów. To zespół The Stranglers w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na najjaśniejszą gwiazdę szalonego Eurodisco lat 80. Jej talent dostrzegł jeden z liderów grupy Mother Talking, który nie tylko wymyślił jej pseudonim, ale także pomógł podpisać pierwszy kontrakt. Przed wami w Radiu Złote Przeboje blondynka, która podbijała szczyty list przeboju w latach 80. to CC Catch.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara

0: to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.

kocham dźwięk gitar w tej piosence. To Jerry Rafferty w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. 7 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny świętuje artysta, który zanim osiągnął sukces, pracował jako robotnik budowlany, no i także sprzedawał odkurzacze. No i chyba wszystko już jasne. Tom Jones świętuje swoje 86. urodziny. Czuje się, jakby miał co najmniej 60 lat. Tak niedawno powiedział w wywiadzie. A jeszcze w tym roku, dokładnie latem, przyjedzie na jeden koncert do Polski. No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i czekamy na ten fantastyczny muzyczny show w Polsce. No a teraz w Radiu Złote Przeboje o mały włos, a w 1994 roku wygrałaby Eurowizję. Przed wami Edyta Górniak i to nie ja.

0: wielka gwiazda muzyki lat 80., która do dziś pisze muzykę dla wschodzących gwiazd. To Nick Kershaw, a do tych genialnych kawałków powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama.
6: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
8: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
7: Z kolei Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
9: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
7: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską. Teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
10: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
7: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
6: W niedzielne popołudnie w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w Warszawie. Tu o 14 termometry pokazywały 25 stopni.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Trzy minuty po godzinie 14. Jeśli obiad macie już za sobą, no to czym prędzej biegnę do was z muzycznym deserem, czyli z kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie to na dobry początek. Ballada od Michaela Boltona.

Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami Radia Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14, a my o tej porze, jak zawsze w niedzielne popołudnie, sprawdzamy, co działo się muzycznego w latach 80. i 90. 7 czerwca 87 roku David Bowie daje koncert w zachodnim Berlinie, ale całe nagłośnienie zostało specjalnie skierowane w stronę muru berlińskiego, aby fani Bowiego ze wschodniego Berlina również mogli uczestniczyć w tym koncercie. This is not America. 7 czerwca 97 roku rodzinna formacja Hanson podbija brytyjską listę przebojów tym numerem. To słynny Mbop, to jeszcze dodam tylko tyle, że ta piosenka stała się numerem jeden w prawie 27 krajach. A my w to niedzielne popołudnie wracamy do naszej cudownej polskiej muzyki. To teraz formacja nieżywych schabów. Jakże piękny tytuł. Aha, aha, da, da, da. Aha, aha.

Jeden z krytyków muzycznych w latach 90. napisał, że grają taką muzykę, że aż szyby drżą w oknach. No i chyba coś w tym jest. Ten zespół swoje pierwsze koncerty dawał w lokalnym parku rozrywki w Orlando na Florydzie. Backstreet Boys w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje w 14:30 na zegarach. Słuchajcie, wczoraj późną nocą gdzieś tam w internecie zacząłem buszować, no i znalazłem takie zestawienie 20 piosenek najchętniej słuchanych za oceanem, jeśli chodzi o muzykę lat 80. No i znalazło się tam w pierwszej 20 piosenka prosto z filmu Dirty Dancing.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
17: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: Travisto Fast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
20: Bo w Media Expert taniej masz.

od razu miło się wraca samochodem z tego długiego czerwcowego weekendu, nawet stojąc w korku, kiedy z głośników płyną takie magiczne dźwięki. Ten artysta, choć kojarzony jest z klawiszami, genialnie opanował też grę na perkusji, gitarze basowej czy harmonice. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która często ma problem ze znalezieniem butów, ponieważ nosi nietypowy mały rozmiar 35. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kylie Minogue.

0: Takie niezapomniane kawałki z lat 90. Obiecuję wam jeszcze grać po godzinie 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15. Zatem zostańcie z nami.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
12: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Pogoda.
0: W niedzielne popołudnie w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w Warszawie 25.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Minutę po godzinie 15, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. No pora taka, że chyba już warto pomyśleć o jakiejś małej czarnej i czymś słodkim do tej kawy. No to wy robicie kawę, a ja dorzucam wam garść tych najcenniejszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Michael Jackson, jego słynne Smooth.

0: Od 50 lat na muzycznej scenie Wielkiej Brytanii już niebawem wyruszają w kolejną trasę koncertową po Królestwie. A w Radiu Złote Przeboje teraz 11 minut po godzinie 15, a my właśnie w weekend z naszymi polskimi gwiazdami wspominamy koncerty zagranicznych gwiazd. Niedawno zapytałem Natalię Kukulską, czy gdzieś tam z tyłu głowy pamięta jeszcze jakiś koncert zagranicznej gwiazdy, który pojawił się w Polsce.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniały się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No nic dodać, nic ująć, a my zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem za to koncertów Natalii Kukulskiej, która już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

artysta, który w latach 90. był siłą napędową zespołu Take That, Robbie Williams, Rock DJ w Radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 16. To teraz pojawia się gwiazda, która rygorystycznie stosuje w życiu zasadę, którą przekazała jej mama. Jeśli coś nie będzie miało znaczenia za 5 lat, no to nie ma znaczenia wcale. Przed wami Cher.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Reklama.

0: człowiek, to by się przy tej piosence tak wyłożył na hamaku, zasnął na 15, no może pół godziny, ale widzę, że w studiu już wypoczęty po niedzielnej sieście Mariusz Stermaszczyk. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza?
0: Będzie dzisiaj wiele niespodzianek po godzinie 16. Wiem, że pojawi się także jedna z najpiękniejszych ballad Phila Collinsa z lat 80., ale nie zdradzajmy, jaki to kawałek.
1: Dokładnie tak, to zagram, ale też dowiecie się na przykład, jak wyglądała kiedyś współpraca między Muńkiem Staszczykiem i Krzysztofem Krawczykiem i co Muńek Stilaw kiedyś od Krzysztofa Krawczyka otrzymał w prezencie.
0: Zabrzmiało bardzo tajemniczo, zatem te ostatnie godziny czerwcowego weekendu koniecznie spędźcie z radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, cudownych chwil Wam życzę ze złotymi kawałkami.

0: można się zasłuchać przy takich kawałkach. Dobijamy do godziny 16, za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda na poniedziałek, a potem też podczas tego popołudnia zagram dla was Whitney Houston, a także Phila Collinsa.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
19: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
20: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
19: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może popadać deszcze na południu, w centrum oraz też na wschodzie. Na wschodzie także mogą pojawić się burze. Jutro pogodniej na zachodzie, natomiast ten deszcz, przelotny deszcz, może pojawić się na północy, a także na południu kraju.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Niedzielne popołudnie, człowiek po obiedzie, mam nadzieję, że wypoczęty, no to teraz, no właśnie, może skupić się na kolejnych przyjemnościach, a więc na świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę dowiecie się, jak powstawał kawałek Whitney Houston Step by Step, a w tej chwili Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

Alize, je pavendo, a więc dowód na to, że język francuski i dobra muzyka to jest naprawdę dobre połączenie. Na w Radiu Złote Przeboje czas na ścieżkę dźwiękową do filmu Żona Pastora, a tutaj w rolach głównych Denzel Washington i Whitney Houston. Whitney Houston, która zaśpiewała piosenkę do tego właśnie filmu, stworzoną przez Amy Lennox. I ją też tutaj możecie usłyszeć jako chórki Step by Step w Radiu Złote Przeboje.

Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.

Maxi Priest, Close to You, prosto z Wielkiej Brytanii. Na w Radiu Złote Przeboje czesna Amerykankę o kubańskich korzeniach. Martika pod koniec lat 80. napisała tekst o swoim przyjacielu, który miał problemy z narkotykami i stąd tytułowe Żołnierzyki, które są metaforą osób uwikłanych w nauk. Zresztą motyw tej piosenki wykorzystał swego czasu Eminem, chociaż tematyka utworu był zupełnie inny, bo dotyczył konfliktów i przemocy w środowisku rapowym, a nie też uzależnień. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Toy Soldiers.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
15: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Grzechem było nie słuchać tego kawałka głośno. Zresztą panowie z Pet Shop Boys trochę pobawili się tworząc ten numer, no bo obok tekstu opowiadającego o zbuntowanej młodzieży, syntezatorów, jak ktoś się wsłuchał, no to mógł znaleźć masę innych dźwięków, jak na przykład szczekające psy, czy też szum miasta, przez co kawałek jest naprawdę filmowy i przynajmniej w mojej głowie pojawiają się zawsze obrazy w tym kawałku, przy tym kawałku. No a teraz będzie balladowo w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy Urszula, Niebo dla Ciebie.

0: był pan Sil w Radiu Złote Przyboje, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam między innymi o sprytnych mailach, na które lepiej uważać, a potem też obiecuję świetną muzykę. Będziecie mogli się odprężyć między innymi słuchając Ace of Base, czy też Maggie Rayleigh.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Reklama.
0: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 70C4 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
10: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
9: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Za granicą, w Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to ona będzie w kratkę. Tak jest. Jutro w centrum pogodnie, powyżej 20 stopni. Podobnie też na zachodzie, tam nawet 25, ale już deszcz może popadać na wschodzie, czy też na południu. Tam też jutro mogą pojawić się burze. Jak ktoś nie ma specjalnie planów na spędzenie niedzielnego popołudnia, no to myślę, że już właśnie te plany się znalazły. Radio Złote Przeboje i teraz fantastyczny duet Mike Oldfield, a także Maggie Reilly. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

muzyczna podróż po Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie można było się przez chwilę rozpłynąć przy tym kawałku grupy Fiction Heaven, a więc kawałek Heaven podczas tego Pictures Factory i kawałek Heaven. Natomiast proszę Państwa, no tak, teraz będzie taka mała prywata, idzie lato, wakacje. No i pamiętam, że czasem zdarzało się brać mi udział w karaoke i właśnie ten numer był jednym z najczęściej zamawianych. A chodzi o Krzysztofa Grawczyka i Parostatek, a do samego Krzysztofa Grawczyka też obiecuję, że jeszcze wrócimy po 18, bo Monik Staszczyk, Still Love, zdradzi Wam, jak z Krzysztofem Grawczykiem się pracowało.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

I po takich kawałkach ten człowiek wie, czego słucha, czyli Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, od jutra macie szansę zgarnąć bilety na koncerty Beaty Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie. Tak jest, w naszej zabawie złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Jutro od samego rana jest na to szansa, a szczegóły, jak zgarnąć te bilety, te wejściówki na Beatę Kozidrak, na koncert Beaty Kozidrak, znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje. A teraz dajcie głośniej, bo będzie akurat przy czym się nieco poruszać podczas tego późnego niedzielnego popołudnia, a więc snap.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.

0: eccolo ya.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

Take On Me, a więc zespół AHA w radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się nowy krążek Madonny. Premiera już 3 lipca. Będzie to kontynuacja tanecznego materiału z 2005 roku, a więc Confessions, a dokładnie Confessions 2. No i z tej okazji już jutro ma też ukazać się krótkometrażowy film promujący tę płytę. A sama Madonna przypomniała ostatnio, że jeśli chodzi o koncerty, to pamiętajmy, by się nimi cieszyć tu i teraz, a nie nagrywać wszystko telefonami. Rada w sumie celna, zwłaszcza, że zaczyna się festiwalowy okres. No a my w Radiu Złote Przeboje też cieszymy się przede wszystkim muzyką. Dlatego mam dla Was Cyndi Lauper.

for Life w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 18 i za chwilę sprawdzimy sytuację pogodową, bo w wielu miejscach w Polsce były burze i są utrudnienia, między innymi jeśli chodzi o przejazd koleją. Zagram też po 18 dla Was świetne kawałki na ten wieczór. Tak jest, zbliżający się wieczór. Między innymi pojawi się Britney Spears, a także ABBA.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
3: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
5: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
4: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
6: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
4: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9:25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a nawet mogą pojawić się burze na wschodzie oraz na południu kraju. Najchłodniej na północy, tam poniżej 20 stopni, 22 w centrum, 24-25 na południu kraju.
8: 18 minęła, jak mieliście intensywny weekend, to jest ten dobry moment, żeby się odprężyć w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście, z radiem Złote Przeboje, a mam dla was już teraz Abbę.

0: Radio Złote Przeboje, odrobina magii. Steve Miller Band, Abracadabra. Natomiast już teraz Grzegorz Skawiński wspomina, jak zdobywało się instrumenty w PRL-u.
1: Och, no to są już takie historie. W ogóle pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem, ją pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam widząc moje wysiłki w tym kierunku bardzo mnie wspierali, powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie między lampami jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak jakby coś tam ze 150 zł kosztowała, no ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam, nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to, a może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem. No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba 6. klasa szkoły podstawowej. Tak, tak, wtedy.
0: A my już posłuchajmy Grzegorza Skawińskiego z grupą Kombi. Przytul mnie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

powrót do końcówki lat 90. do debiutu Britney Spears i płyty Baby One More Time, kawałek Sometimes, historia o młodzieńczej miłości i dojrzewaniu. Numer może nie zrobił takiej furory jak singiel tytułowy, ale też pokazał Britney także z takiej delikatnej, dziewczęcej strony. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do roku 2001. To w tym roku Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni i rozpoczęła się Małyszomania. A podczas 73. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem okazał się Gladiator. W 2001 roku we Wrocławiu zagrał Tom Jones. Sex bomb, sex bomb. A Michael Jackson wydał swój ostatni album Invincible. W tym samym roku ukazał się także singiel Jerry Halliwell It's Raining Men. It's raining men. Był to oczywiście cover z lat 80. grupy disco The Weathers Girls, ale wersja byłej spajsetki stała się znacznie bardziej popularna. W ogóle historia powstania jest dosyć ciekawa. Jerry była już gotowa do promocji swojego drugiego albumu, kiedy to producenci filmu Bridget Jones zaproponowali jej nagranie właśnie kawałka It's Raining Men na ścieżkę dźwiękową. Sama wspominała też później, że nagrała piosenkę bardzo szybko, bo była fanką książek o Bridget Jones. Ostatecznie cover przypadł do gustu zarówno twórcom filmu, jak i też Jerry Halliwell, która dorzuciła ten kawałek na swój krążek. No to posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje It's Raining Men, Jerry Halliwell.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: I tak można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. A już teraz o słuchaniu winyli opowie wam Marek Kościkiewicz.
1: Płyty wracają, oczywiście nie jest to technologia, czy jest to sposób słuchania muzyki taki bardzo oldschoolowy, specyficzny, ale przyjemność jest duża. No trzeba co 25 minut podchodzić do gramofonu, zmieniać płytę, przekładać na drugą stronę. Ale wydaje mi się, że wtedy jakby ten szacunek do tej muzyki, która jest na tej płycie, jest też większy. Ja nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia brzmienia, ale kwestia też tego, że nie przeskakujemy z utworu na utwór, że nie słuchamy też.
0: Sam zresztą też tak słucham płytę w domu, jeśli chodzi o gramofon i winyle, ale w Radiu Złote Przeboje też niczego nie przeskakujemy, tylko po kolei gramy świetną muzykę dla was podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Posłuchajcie, Marek Kościkiewicz, tylko Błękit.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
10: 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, witam się, kłaniam się podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Zresztą niebawem też będzie ciekawa historia, bo Monika Staszczyk opowie, jaki prezent kiedyś otrzymał od Krzysztofa Krawczyka. Ale spokojnie, po kolei. Czas teraz na odrobinę disco. Sissy Catch.

0: Uwielbiam ten kawałek, bo bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z latami 80. Out of Touch, radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z kolei już teraz o początkach zespołu Wilki i też wydaniu pierwszej płyty opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my słuchamy już teraz Wilków w Radiu Złote Przeboje.

0: Przyznam, że chyba nie znam osoby, która nie widziała tego filmu, a więc Grease, John Travolta, Olivia Newton-John podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już teraz posłuchajcie, jak Muniek Staszczyk opowiadał o tym, no właśnie, jak kiedyś miał przyjemność współpracować z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku naszym mieszkanku w Częstochowie do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, T-Love, I Love You.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
0: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Weekend się powoli kończy, ale podczas tego niedzielnego wieczoru też duch disco nas nie opuszcza. Cool the Gang i Fresh w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Edyta Bartosiewicz opowiada o swojej miłości nie do muzyki, a do siatkówki.
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: No to słuchamy już teraz Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień w radiu Złote Przeboje, a ja Mariusz Stelmaszczyk dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w sobotę za tydzień po godzinie 18:00. Miłego

0: konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
1: Łatwo ci przychodzi nauka?
0: No, wymagało to jakichś nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Czegoś nauczyć i tyle.
2: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych w Grudziądzu. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
3: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Teraz skupimy się na wodzie bydgoskiej. W naszym mieście odbył się 3. Kongres Wodny, czyli jedno z najważniejszych w kraju spotkań dotyczących gospodarki wodnej. Wydarzenie poprzedził briefing z udziałem organizatorów, którego skrót przygotowałem dla Państwa. Uwaga, będzie dużo pochwał dla Bydgoszczy. A zacznie Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
5: Dzisiaj w Bydgoszczy odbywa się kluczowe wydarzenie związane z gospodarowaniem wodą w mieście, które z wodą ma dużo wspólnego. To właśnie tutaj wypracowywane są rekomendacje dla rządu i dla wszystkich, którzy zajmują się gospodarką wodną w kontekście tego, aby nią w sposób odpowiedzialny gospodarować. Bo dzisiaj to nie jest tylko kwestia ochrony środowiska. Dzisiaj woda to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. To są kwestie związane z energetyką, to są kwestie związane z gospodarką, z przeciwdziałaniem suszy, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i wszystkimi działaniami, które pozwalają budować szeroko rozumianą odporność. My jako rząd patrzymy na kwestie związane z gospodarką wodną kompleksowo. Zarówno od strony zabezpieczenia przeciwpowodziowego i złagodzeniu skutkom suszy, ale z drugiej strony w kontekście transportowym i rozwoju szlaków wodnych oraz modernizacji najważniejszej wodnej infrastruktury. Jesteśmy na etapie już realizacji konkretnych działań, które pozwalają na realizację ambitnych celów dzięki środkom zewnętrznym. Ponad 2,5 miliarda złotych z programu Fenix na gospodarkę wodną i jednocześnie tutaj w Bydgoszczy rozpoczynamy również kluczowe inwestycje z poprawą infrastruktury na kanale bydgoskim, rozpoczynając od przygotowania dokumentacji. Ten proces już się rozpoczyna.
6: Wisła jest kręgosłupem Polski, ale też kręgosłupem województwa kujawsko-pomorskiego, bo przez nasze województwo przebiega w swojej najdłuższej części.
3: Wojewoda Michał Sztybel.
6: Ja powiem o rzeczach pozytywnych, które się dzieją. W Bydgoszczy dzieją się ogromne inwestycje we współpracy z administracją rządową, chociażby budowa nabrzeży na bardzo długim odcinku, częściowo finansowanie miasta, częściowo finansowanie rządowe, sprawne działanie Wód Polskich i dobra współpraca w tym zakresie konieczna do realizacji tego typu inwestycji. Te elementy dzieją się cały czas, bo jak już się jest nad Wisłą, nad Brdą, to już jest na zawsze i jestem przekonany, że województwo Bydgoszcz będą się z tego powodu dobrze rozwijały i potrafiły to wykorzystać. Dziękuję, że taki kongres jest w Bydgoszczy. Panie prezesie, panie ministrze, mam nadzieję, że jeszcze nie raz nasze województwo stanie się centrum dyskusji o przyszłości wody w Polsce.
7: Bydgoszcz wodą stoi.
3: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
7: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski to historycznie te obszary, dzięki którym miasto się rozwijało, ale to jest już historia. Dzisiaj myślimy o tym ku przyszłości, spoglądając. To są wielkie wyzwania związane i realizowane, o których powiedział pan wojewoda, więc nabrzeża Brdy. Ponieważ bydgoszczanie kochają Brdę, kochają Kanał Bydgoski, kochają Wisłę, chcą nad nimi wypoczywać i te środki znaczne i rządowe, i miejskie służą temu, aby tym wyzwaniom sprostać. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu prezesowi, bo to na zaproszenie, czy na prośbę moją i naszego miasta właśnie ta decyzja zapadła. Ja liczę na mądre, konstruktywne rekomendacje. Wiemy, że interesariusze związani z wodą są różni, mają często zupełnie różne potrzeby, różne poglądy i tak jak wspomniał pan prezes, tutaj mają właśnie zderzyć się w konstruktywnej, merytorycznej dyskusji. Życzę owocnych obrad i dobrych wniosków potem, aby rząd, pan minister wspomniał o olbrzymich środkach, które będą na to trafiać, wiedział, jak mądrze te środki wydatkować. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo.
8: Tytuł kongresu w nurcie zmian, tak jak wielokrotnie padło, istotne dla gospodarki wodnej są zmiany klimatu.
3: Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
8: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, to są sytuacje ekstremalne, kilkudniowe, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę, to też są sytuacje ekstremalne, choć trwają o wiele dłużej.

0: Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10 i niestety ostatnia śnieżna zima niewiele w tym zakresie zmieniła. Dzisiaj spotykają się eksperci z różnych stron. To są eksperci, którzy na co dzień zajmują się m.in. infrastrukturą hydrotechniczną, ale są także eksperci odpowiedzialni za ochronę środowiska, są eksperci odpowiedzialni za zmiany klimatu oraz wiele innych dziedzin powiązanych z gospodarką wodną. Co jest naszym celem? Wypracowanie wspólnych rekomendacji, które później będziemy mogli wdrażać. Padły słowa o dużych pieniądzach w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, ale my liczymy na to, zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej, że w kolejnej perspektywie tych pieniędzy jeszcze będzie więcej. Więc jeżeli mamy je wykorzystać, musimy je zaadresować. Organizatorem kongresu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, bo to gospodarz wszystkich wód płynących w Polsce oraz ten, który wydaje zgody administracyjne, więc rozwiązuje te interesy i te konflikty, o których wspominał pan prezydent. A poza tym jesteśmy odpowiedzialni za tą wodę i chcemy otwarcie dyskutować. Bardzo dziękujemy wszystkim naukowcom, Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Urzędowi Miasta Bydgoszczy za podjęcie się współorganizacji tej konferencji. Jutro na koniec dnia po 6 rundach różnych prelekcji będziemy prezentowali wnioski, na które już serdecznie zapraszamy.
1: I tak to w Bydgoszczy przez kilka dni dyskutowano o gospodarce wodnej. Ja specjalistą nie jestem, ale wiem jedno. Przyda się nam jeszcze więcej deszczu, a na to już wielkiego wpływu nie mamy. Za chwilę kolejne tematy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. Bydgoszcz i Toruń niejako żyją w separacji, ale ostatnio mówi się nawet o rozwodzie. Rozwodzie statystycznym, bo w unijnych kalkulacjach oba miasta będą ujmowane oddzielnie. O to zabiegały władze Bydgoszczy, a przeciwko takiej zmianie były władze Torunia i okolic. Ostatecznie zatwierdzono zmianę i wejdzie ona w życie od początku przyszłego roku. Sprawa jest złożona, ale bardzo istotna. Dlatego przygotowałem obszerny skrót z wypowiedzi prezydenta Rafała Pruskiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Warto posłuchać o różnicach, jakie między dwiema kujawsko-pomorskimi stolicami dostrzega włodarz.
3: Przypomnę, że właśnie Unia Europejska, Eurostat na wniosek złożony przeze mnie, tak to trzeba powiedzieć, przy Państwa poparciu i też jeszcze poparciu paru innych osób, pana wojewody między innymi, pana starosty, to mówię o naszym tutaj lokalnym gruncie, ale i na końcu pani minister i rządu polskiego i prezesa GUS-u. Unia Europejska zmieniła statystykę państwową w ten sposób, że nasz NUTS trzeci obejmujący do tej pory dwa powiaty, powiat bydgoski i toruński, dwa miasta, Bydgoszcz i Toruń, podzieliła na dwa. Króciutko, tak dla wiedzy ogólnej, 7 jednostek statystycznych to są makroregiony NUTS 1. Mamy 17 jednostek statystycznych NUTS 2 i NUTS 3. Było 73, będą 74 jednostki statystyczne, a więc nasz powiat został oddzielony, i powiat toruński, i miasto Bydgoszcz i Toruń. I informacja, którą już przekazywałem, liczebność naszych miast i powiatów to jest 762 tysiące. I jeżeli to nałożymy na NUTS-y ogólnokrajowe, my mieliśmy najmniej pomagający w sensie dotarcia do wiedzy, do oceny, analizy NUTS w kraju, bo wszystkie te, które są przed nami i za nami, są w miarę jednorodne. Czyli krakowski obejmuje obważany krakowski, Kraków obejmuje sam Kraków, podobnie jest w Trójmiastem, więc jednym słowem GUS to jest zbieranie informacji, dzielenie się nimi, wyciąganie wniosków i analiz. My mieliśmy najbardziej zagregowane dane, które utrudniały wyciąganie jakichkolwiek wniosków i zarządzanie, bo wnioski się wyciąga, informacje zdobywa po to, żeby zarządzać. Także ta decyzja była w pełni racjonalna, mieściła się oczywiście w tych ramach, które Unia narzuca co do liczebności NUTS-ów pierwszych, drugich czy trzecich. Od 1 stycznia 2027 roku dostęp do danych statystycznych zdecydowanie się dla nas powiększy, czyli te dane, które były do tej pory agregowane dla dwóch powiatów i dwóch miast, będą rozdzielone. Takie działanie jest możliwe raz na kilka lat, ponieważ Eurostat, tak, ja to tak nazwałem, okienko transferowe, otwiera co kilka lat, kiedy można składać wnioski o dokonywanie zmian w tymże sytuacji. Przedstawiono nam procedurę taką, że powinniśmy przedstawić jednolite stanowisko wszystkich samorządów, którego to dotyczy, a więc dwóch powiatów, dwóch miast i samorządu województwa. No jak Państwo wiecie, nie udało się tego uzyskać, ponieważ powiat bydgoski nas poparł, ale miasto Toruń, samorząd województwa i powiat toruński odmówiły złożenia wspólnego wniosku. Trochę mnie to dziwiło, bo to znaczy, że były zainteresowane tym, żebyśmy jednak wiedzieli mniej niż więcej, bo noc powoduje trzeci podzielone, że będziemy o sobie więcej wiedzieli i wzajemnie, ale i każdy sam. Także inwestorzy, co podkreślałem, często kierując pytania do Baru, a teraz Lubelskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, przygotowując albo analizując możliwości inwestowania, określone dane z poziomu NUTS 3 dla Bydgoszczy i najbliższego otoczenia oczekiwały, a my ich nie mieliśmy. Odmowy pozostawię bez komentarza. Cały czas mowa była o sumowaniu potencjału Bydgoszczy i Torunia i tak dalej, i tak dalej. I tak jak wspomniałem, jedyny powiat bydgoski poparł ten wniosek. W międzyczasie tworzyły się dokumenty strategiczne na poziomie kraju, gdzie zarówno minister funduszy i polityki regionalnej, jak i jedna z współautorek tychże dokumentów strategicznych wyraźnie, jednoznacznie stwierdziły, że sumowanie potencjałów jest sztuczne i nieuzasadnione. Że to jest po prostu coś, co nie ma odbicia i odzwierciedlenia w rzeczywistości. Po takich dwóch opiniach pozwolę sobie jeszcze raz wystąpić do samorządów o poparcie tych, które były negatywnie nastawione, ale to nic nie zmieniło. I mimo braku spełnienia tego warunku wstępnego, którym była jednomyślność samorządów, ten wniosek został złożony i uzyskał akceptację i prezesa GUS-u, i później także pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Reakcje, wiemy, po drugiej stronie Wisły były bardzo nerwowe. Tu jedną pozwoliłem sobie wyodrębnić. Polska z nas się śmieje. To teraz mam pytanie, a z kogo śmieje się teraz? Z poparciem Europy uznaliśmy merytorycznie, że mieliśmy rację. To niech się śmieje dalej. Pan marszałek zapowiadał, że będzie walczył w Luksemburgu, bodajże jest Eurostat ulokowany, że będzie walczyć jeszcze i tam, ale jak widać nieskutecznie. Przy czym to, co zawsze i tłumaczyłem na sejmiku, i tu państwu nie muszę tłumaczyć, to, co mnie zawsze bolało, użyję tylko takiego słowa, i nas bolało, to jest produkowanie nieprawdy, czy propagowanie, czy dystrybuowanie nieprawdy we wszystkich dokumentach samorządu województwa, które potem często w niezmienionej formie znajdują się w dokumentach krajowych, strategicznych, które podlegają analizom. Jeżeli ktoś szuka wiedzy, no to właśnie w tychże dokumentach i słowa o porównywalnym potencjale były, że tak powiem, na co dzień, czyli ten znak równości, a niekiedy, jak państwo wiecie, nawet byliśmy po tej mniejszej stronie znaku nierówności, gdzie ekonomia przede wszystkim wskazywała, że jest zupełnie inaczej, nas dostrzegają, dużo sukcesów. Tu ostatni, który przywołam, to jest Oxford Economics i Eurostat. Przebadały za ostatnie kilkanaście lat rozwój miast. Oceniano 169 miast w Europie. Polskie miasta wypadły bardzo dobrze i ja się cieszę, i się cieszę też również, albo jeszcze bardziej, że wśród tych 20 miast także znalazło się i Bydgoszcz. Przy czym często, i to też jest moja prośba, jeżeli rozmawiacie z innymi, którzy czy po drugiej stronie Wisły, czy gdzieś w kraju stawiają ten znak równości, to są tak, zastanawiałem się, żeby w kilku punktach zawrzeć nasze istotne przewagi konkurencyjne tutaj, nie tylko w regionie, ale i jakby ogólnopolsko. Mamy dzisiaj obronność, jakże ważny temat. Drugi garnizon w Polsce Wojska Polskiego, 6 jednostek natowskich, przemysł obronny, który na zeszły rok stanowił ponad 10% przemysłu krajowego obronnego, a teraz będzie to zwielokrotnione. Nie mam szczegółowych danych, ale brałem udział w kilku uroczystościach podpisania nowych umów czy inwestycyjnych. Mamy olbrzymią potencjał w zakresie ochrony zdrowia, szpitalnictwo, studia medyczne. W komunikacji mamy wszystkie rodzaje transportu dostępne, to jest przewaga. Instytucje o znaczeniu ponadregionalnym, więc przy szkolnictwie wyższym jest gwiazdka, bo mamy przewagę pod jednym warunkiem, że nam studentów bydgoskich nie zapiszą po drugiej stronie Wisły. Także jeżeli uczciwie zapiszą, to mamy przewagę. I to, co mnie bardzo cieszy i często to podkreślam. Zobaczcie państwo siłę gospodarki, bo bezrobocie to jest jeden z mierników gospodarki. To są dane na styczeń o bezrobociu. Bydgoszcz 2,7, powiat bydgoski 3,7. Pozwolę sobie dodać, że to jest między innymi efekt tejże współpracy, ale też i aktywności oczywiście włodarzy gmin, powiatu i miast. W Toruniu ponad 4%, czyli w naszym powiecie jest mniejsze bezrobocie niż w mieście Toruniu, a już o powiecie toruńskim nie wspomnę. Stąd powiem państwu, czekam na pierwsze dane statystyczne z dużą nadzieją, gdzie ta relacja, jak kiedyś mówiłem, Bydgoszcz, Toruń 1,7 do 1, w tym przypadku wyjdzie ponad 2 do 1. To pokaże, gdzie tak naprawdę bije serce regionu, czyli hasło naszego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Bo dzisiaj już tego nie da się ukryć. Te dane będą tak agregowane, tak pokazywane, że nawet i czarodziejom z Zawisły nie uda się tego zmienić. A dla odmiany spójrzmy, gdzie jest nasze województwo. Jeżeli chodzi o bezrobocie, dane z marca, 11-12 miejsce na 16 województw, dużo wyższa średnia bezrobocia niż w Polsce. NUTS nie utrudni, bo też były głosy tych, którzy byli przeciwni, że utrudni analizy, uniemożliwi wręcz, jak tutaj pan marszałek bodajże odpowiedział na interpelację. Szanowni Państwo, no to jest nieprawda, bo nawet podstawową wiedzą państwa, czy GUS, jak zbiera i dokonuje spisu tego na najniższym szczeblu, to jest Narodowy Spis Powszechny, gdzie się chodzi po domach albo zbiera z domów, z rodzin i tak dalej. Dopiero potem jest to agregowane i wiemy, ilu nas jest, w jakim wieku studiujemy i studiujemy. Czyli to pokazuje, że im bardziej na dole zebrana w tej piramidzie dana, tym z nią można dowolnie później operować. A jest to nieprawda, że to uszczupli jakikolwiek dostęp do jakiejkolwiek wiedzy. Więc na pewno wystarczą dwa działania, już tu nie będę się pastwić. Zresztą potwierdziła to także, bo zapytałem oczywiście, bo mówię, gdy ja to mówię, to jest mniej wiarygodne, ale jeżeli zapytałem ówczesną panią dyrektor GUS-u o to, czy będzie gorzej, czy lepiej w sensie dostępu do danych, oczywiście odpowiedział mi pan prezes GUS-u, że jak najbardziej będzie jedno i drugie w razie czego dostępne. I tak jak wspomniałem, tutaj działamy jako Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. W tych obszarach mamy czy wspólne strategie, czy wspólne działania. Tych działań jest sporo i przynoszą efekty, choćby to niskie bardzo bezrobocie jest tego efektem.
1: Był to obszerny skrót wystąpienia prezydenta Rafała Bruskiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Powtórzę, Bydgoszcz i Toruń zaczną być ujmowane w statystykach osobno od 1 stycznia 2027 roku.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz odrobina sportu, bo zapraszam na spotkanie Karoliny Marcisz ze świeżo upieczonym mistrzem Polski. Triatlonista z Bydgoszczy Kacper Stępniak opowie o kulisach swojego sukcesu oraz planach na przyszłość. Posłuchajmy.
4: Zdobyłeś Mistrzostwo Polski i pobiłeś też rekord. Co było większą radością?
5: Zdecydowanie Mistrzostwo Polski jest większą radością niż rekord. Teraz z tego, że triatlon jest dyscypliną, gdzie raczej nie ścigamy się na czas, bardziej ścigamy się na miejsca, przez to, że po prostu ścigamy się na otwartym akwenie, na różnych trasach, przy różnych warunkach pogodowych, więc ten czas jest taki, można powiedzieć, drugoznaczny, ale wciąż cieszący.
4: Po starcie powiedziałeś, że nie spodziewałeś się, że pobijesz rekord. A czy był jakiś taki moment podczas zawodów, kiedy zdałeś sobie sprawę, że ten czas jest naprawdę świetny i może gdzieś to będzie blisko tego rekordu?
5: Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem do końca, jaki dokładnie jest ten rekord, bo to był rekord trasy. Mówimy o rekordzie trasy, to nie był rekord Polski, bo już na innych zawodach jednak pokonałem ten dystans w szybszym czasie. Jednak tutaj ścigaliśmy się na trasie dosyć krosowej, jeżeli chodzi o bieg, bo bieg był po lesie, więc było trudniej. Ale nie, tak naprawdę cały czas patrzyłem na to, gdzie są rywale i na to głównie, żeby po prostu wygrać te zawody, a ten czas był dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, drugoznaczny.
4: Warunki podczas tych zawodów były gdzieś tam trudniejsze, szczególnie jeśli chodzi o wiatr. A jak byś porównał te inne zeszłoroczne starty właśnie w Sierakowie? Kiedy było trudniej? Czy teraz było najtrudniej, czy wspominasz jakieś trudniejsze wyzwanie, jeśli chodzi o te warunki?
5: Sam wiatr jakby nie jest aż tak dużym utrudnieniem. On trochę powoduje to, że etap kolarski, to się czas na etapie kolarskim, tam prędkość jest trochę wolniejsza. Gdzieś tam trzeba bardziej uważać na kontrolowanie roweru. Zawsze takim największym i najtrudniejszym dla mnie warunkiem pogodowym jest temperatura i najbardziej nie lubię tych ekstremalnych, gdzieś tam gorących wyścigów, gdzie walczymy z ciepłem. Tutaj ta pogoda pod tym względem była przyzwoita i taka, można powiedzieć, idealna. Nie była ani super zimna, ani super gorąco, więc ten wiatr po prostu spowodował, że trochę mocniej trzeba było naciskać na pedały i bardziej uważać się na jakieś porywy wiatru, żeby się na tym rowerze gdzieś tam nie zachwiać. Ta trasa w Sierakowie na rowerze jest tak, że jedziemy po polach, czyli gdzieś tam w lesie na odkrytym terenie i tak naprawdę większość tych wyścigów, które pamiętam, były w wietrznych warunkach. Bodajże 2-3 lata temu, kiedy też pobiłem jakiś tam wcześniejszy rekord tej trasy, było trochę łagodniej, trochę spokojniej, ale ostatnie 2 lata, z tego co pamiętam, to było dosyć wiecznie.
4: Sukcesy to jest na pewno jakaś radość, ale jak podejrzewam u sportowca, to są też kolejne cele. Więc jakie cele jeszcze na ten sezon?
5: Te zawody nie były moim jakby takim docelowym startem. To były jakby takie kamień milowy przygotowania do kolejnych startów. Kolejnym startem są Mistrzostwa Europy na dystansie 2 razy dłuższym, czyli dystansie Ironman, które będą za 4 tygodnie, więc te zawody były takim, można powiedzieć, punktem przygotowawczym.
4: Ty triatlon już trenujesz od lat, a co byś powiedział osobie, która tak się do tego przymierza, może nie, żeby robić to w takim wymiarze zawodowym jak ty, ale chciałaby spróbować tego sportu, to od czego warto zacząć?
5: Na pewno nie warto zaczynać od sprzętu, bo jednak triatlon jest taką dyscypliną, że dużo osób myśli, że trzeba kupić rower za nie wiadomo ile pieniędzy i najdroższe buty do biegania i super drogą piankę. Na pewno warto zacząć po prostu od regularnego treningu. Może warto też zacząć od rozmowy z kimś, kto ma już jakieś doświadczenie w tej dyscyplinie. Może też możliwość skorzystania z pomocy jakiegoś trenera, który po prostu pociągnie nas trochę za rękę i poprowadzi nas w tych pierwszych krokach. Także na pewno nie inwestowanie za dużo na początek, tylko inwestowanie jakby w trening i po prostu cieszenie się tą przygodą.
4: I na koniec, skąd bierzesz motywację do tych katorżniczych, codziennych treningów?
5: Jestem zawodowcem, jakby żyję z tego, że trenuję triatlon. Dla mnie to jest przywilej jakby, no bo robię to, co lubię i mogę z tego żyć. Jeżeli brakuje mi tej motywacji takiej wewnętrznej, to po prostu myślę o tym jako praca i że po prostu muszę to wykonać. Ale większość dni po prostu sprawia mi to radość, jeżeli się dobrze czuję. Najgorsze są takie dni, kiedy, nie wiem, jesteś lekko podziębiony, a jednak wiesz, że masz niedługo te zawody i musisz zrobić ten trening, żeby jednak gdzieś tam ta forma nie uciekła, czy żeby budować tą formę na kolejne starty, więc wtedy trzeba się trochę bardziej zmusić i właśnie myśleć o tym jako o praca. Ale jednak na szczęście te 80-90% treningów wykonuję z radością. Ta satysfakcja, jakby gdzieś tam wyrzut dopaminy po wykonanym dobrym treningu jest na tyle motywująca, że po prostu lubię to cały czas robić.
1: Z Kacprem Stępniakiem rozmawiała Karolina Marcisz. Dziękujemy, a za chwilę kolejne tematy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz wioślarstwem stoi, mówią niektórzy i trzeba im przyznać, mają sporo racji. Teraz pod tym względem ma być tylko lepiej, bo właśnie u nas za ponad 21 milionów złotych powstanie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa. O tej inwestycji powiedziano na konferencji prasowej, na której skrót zapraszam już teraz. A udział w niej wziął między innymi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: To jest piękny dzień dla Bydgoszczy, to jest piękny dzień dla polskiego sportu. To jest kontynuacja mojej wizyty. Przyjechałem tutaj w grudniu, spotkałem się z moją fantastyczną drużyną parlamentarzystów, ale też przede wszystkim z panem prezydentem i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze możemy zrobić dla Bydgoszczy, co możemy zrobić dla kajaków, co możemy zrobić dla wioseł, bo to jest piękny sport. Patrzę tutaj na tą młodzież, patrzę na te charaktery. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońce, ale na wodę nie zawsze się wchodzi, gdy świeci słońce, tylko gdy jest zimno i pada deszcz, ale wy zawsze to pokazujecie i to już powiedziałem. Dziękuję wam, że wybraliście życie ze sportem. A naszym obowiązkiem Ministerstwa Sportu i Turystyki wspólnie z samorządem jest realizować inwestycje. Inwestycje strategiczne. I dzisiaj z wielką przyjemnością i zaszczytem pragnę ogłosić, że budowa Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa przy ulicy Czartoryskiej w Bydgoszczy uzyskało wsparcie ponad 8 200 tysięcy złotych i właśnie dzięki temu będziemy mogli realizować tak bardzo potrzebną inwestycję. Patrzę tutaj na pana prezydenta i chciałem przede wszystkim podziękować za to, że miasto Bydgoszcz inwestuje w sport. Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie nas wszystkich, ale przede wszystkim inwestycja w sport to też danie fantastycznej szansy na rozwój sportu wyczynowego. Ta inwestycja wpisuje się w program inwestycji strategicznych. To jest bardzo ważna rzecz, że mówimy o tym, jak bardzo ważne są dzisiaj sporty wodne. W zeszłym tygodniu byłem w Gdyni, gdzie mówiłem o wsparciu Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa. Dzisiaj jestem w Bydgoszczy, bo przecież Bydgoszcz to stolica, jeżeli chodzi o kajaki, jeżeli chodzi o wiosła. Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich. Patrzę tutaj na pana Adama Korola i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki. Ta inwestycja takim kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o tworzenie warunków, będzie na pewno. My systematycznie inwestujemy w sport, nie tylko w infrastrukturę. Ta infrastruktura jest bardzo potrzebna, ale też systematycznie od 3 lat inwestujemy w program szkolenia, program Klub Pro. To właśnie kluby z Bydgoszczy są jednymi z największych beneficjentów, jeżeli chodzi o ten program. To są setki tysięcy złotych na to, żeby trenerzy w końcu mieli odpowiednią pensję, na to, żeby młodzież miała odpowiedni sprzęt i na to, żeby młodzież mogła pojechać na różnego rodzaju zawody. Ale patrzę na was, młodzieży. To jest wasza zasługa. To dzięki waszej pracy, dzięki fantastycznym klubom bydgoskim pokazujecie, co to znaczy charakter, i my jesteśmy po to, władza centralna i samorządowa jest po to, żeby po prostu pomagać w dobrych projektach. Wy robicie wielkie rzeczy dla polskiego sportu, panie prezydencie. Nisko się kłaniam i bardzo się cieszę, że to jest jedna z ostatnich inwestycji, którą będziemy realizować w ramach programu, które wnioski były składane w zeszłym roku, ale nie wyobrażałem sobie tego, żeby Bydgoszcz nie uzyskała tego wsparcia, bo Bydgoszcz po prostu sobie na to zasługuje i bydgoski sport bardzo sobie na to zasługuje. Życzyłbym sobie i myślę, że państwo też sobie tego życzycie, żeby jak minister będzie przyjeżdżał sportu do Bydgoszczy czy też do województwa, dzisiaj mam przyjemność mieć dla państwa blisko 25 milionów złotych na wszelkiego rodzaju inwestycje. Dobry dzień dla Bydgoszczy, dobry dzień dla bydgoskiego sportu. Nisko się kłaniam. Panie prezydencie, moje gratulacje.
1: Ministra Rutnickiego przywitał w Bydgoszczy prezydent Rafał Bruski.
7: 8 215 700 zł 00 groszy. Panie ministrze, szanowni państwo zebrani i młodzieży, zawodniczki i zawodnicy bydgoskich klubów, bardzo się cieszę, pan minister, jak wspomniał, był, wysłuchał i dotrzymał słowa tęże decyzją. Będziemy mieli kolejny obiekt, który tą silne dyscypliny w naszym mieście, najsilniejsze, ośmielę się powiedzieć, mierząc to wynikami na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy i Świata, więc kajakarstwo i wioślarstwo jeszcze wzmocni. To jest tak, że będzie doskonałe miejsce, z czego już dzisiaj korzysta kadra kajakowa, przyjeżdżając zamiast do Wałcza, na przykład do Bydgoszczy, trenerzy czują tutaj klimat i nasi olimpijczycy także i w okresie zimowym albo wczesnowiosennym tutaj się przygotowują. Pytanie, co dalej, panie mistrze, więc myślę, że w ciągu 2 miesięcy uda się rozstrzygnąć przetarg. Kolejny czas to budowa. Obiekt będzie piękny. Tutaj macie państwo wizualizację. Miejski konserwator zabytków, wiedząc w jakim otoczeniu jest, będzie ten obiekt, a ten obiekt będzie, dla tych, którzy nie wiedzą, za budynkiem szkoły od strony ulicy Czartoryskiego. Będzie służył oczywiście wszystkim sportowcom i wszystkim mieszkańcom. Będzie zarządzany przez Bydgoskie Centrum Sportu i tak jak kluby wszystkie w Bydgoszczy mają preferencyjne, nie mogę mówić jak niskie, bo minister finansów by się zdenerwował, opłaty za dostępność do tych obiektów, to wówczas właśnie liczę, że wyniku będzie więcej. Ja pamiętam, panie mistrze, tutaj pan jest za młody, w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoimy, była jakieś przystań właśnie z Zawiszy Bydgoszcz, jest na starych zdjęciach gdzieś wewnątrz kajakarzy i wioślarzy. Tutaj też trenowała moja córka, więc ten obiekt doskonale znam. Ja sam przychodziłem niekiedy na ergometrze tu popływać, więc to jest ten obiekt, który teraz zostanie uzupełniony o tą funkcję, o której tu nie była, więc właśnie siłownia, przestrzeń do ćwiczeń. Będzie to piękny obiekt, funkcjonalny i przede wszystkim złożę deklarację, panie ministrze, obiecuję, że bydgoscy sportowcy przywiozą z kolejnych igrzysk i za kolejnych igrzysk medale, a będziemy wspólnie dumni, jeżeli dzięki treningom tu w tym obiekcie. Dziękuję za wsparcie prezesom związków, bo ten ich podpis jest bardzo ważny, tu pan Adam Koroł dzisiaj z nami jest, ale też wiedząc, że w Bydgoszczy są zawodnicy, są trenerzy, którzy osiągają najwyższe sukcesy w sporcie, to jest taka siła, która powinna właśnie tym młodszym, którzy stoją obok nas albo którzy są na wodzie, dać tą wiarę, że dzięki swojej pracy, determinacji i pracy możecie osiągać najwyższe cele i to tylko od was zależy. Dziękuję bardzo.
1: Na konferencji poświęconej budowie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa obecny był też wojewoda Michał Sztybel.
8: Pan prezydent krótko wspomnienia o tym, jak to wyglądało przedtem, to ja też krótko wspomnienia. Był taki okres, gdzie miałem zaszczyt przez kilka lat być zastępcą prezydenta Bydgoszczy i pamiętam moment, w którym pan prezydent powiedział, że taki obiekt jest potrzebny, trzeba uzupełnić te funkcje, przygotujcie koncepcję, dokumentację. Tu widzę przedstawicieli z Wydziału Inwestycji Miasta i mówił tak: jest trudna sytuacja finansowa miasta, w poprzedniej kadencji nie było łatwo, ale róbcie dokumentację, bo przyjdzie moment, gdzie będziemy gotowi, będziemy mieli na wkład własny, będą środki zewnętrzne, przyjdzie minister, który będzie rozumiał potrzeby takich dyscyplin jak wioślarstwo czy kajakarstwo i to zbudujemy. Dlatego bardzo się cieszę, że ten moment nadszedł. Dziękuję panu ministrowi za tą decyzję, bo tak naprawdę każdy minister pracuje dla przyszłych ministrów sportu. sportu. To jest taka część, której pan minister pewnie się nie żali publicznie, ale jest rozliczany z medali na każdych bieżących igrzyskach, a przecież każdy minister powinien być rozliczany z tego, jak przyszłe kolejne igrzyska za 2, za 3, za 4, za 8 lat, tam są to medale, więc także gratuluję takiej decyzji, bo to te decyzje budują nasze medale na hen daleko w przód. Oczywiście gratuluję panu prezydentowi tej decyzji, miasto się z kondycji finansowej, że wkład własny dźwignie, na pewno panie prezydencie, tak jest, ale przede wszystkim również młodzieży, bo bez tych osiągnięć, bez tej podstawy, bez tej stabilności nie byłoby potrzeby budowania takiego ośrodka, takiego centrum. Jestem przekonany, że nie jedne igrzyska przed nami z medalami. Powodzenia.
1: Centrum daje nadzieję na rozwój talentów i kolejne medale, mówi mistrz olimpijski Adam Korol.
9: Ja bardzo dziękuję, że powstaje kolejne miejsce do uprawiania naszych dwóch pięknych dyscyplin sportu, wioślarstwa i kajakarstwa. Bardzo cieszą mnie słowa pana prezydenta, że wioślarstwo jest w Bydgoszczy jedną z najlepszych, jak nie najlepszą dyscypliną sportu. No, trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską. Cieszę się, że będzie takie miejsce, z którego będzie mogła korzystać również reprezentacja, bo reprezentacja też szuka takich miejsc. W uzupełnieniu może do tego, co powiedział pan minister, również bardzo dziękuję za wsparcie z programu PRO, ale tutaj bydgoskie kluby również korzystają z programu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Młode Polskie Wiosła, na pieniądze dostajemy z Ministerstwa Sportu. Tutaj możecie państwo zobaczyć na dole w hangarze trzy piękne czwórki podwójne, najlepsze łódki do szkolenia dzieci i młodzieży. Z tego programu również środki dla trenerów, organizacje zawodów czy wyjazdy na zawodów. To też bardzo, bardzo nam pomaga. Dziękuję jeszcze panu prezydentowi, że reaktywował tor wioślarski. Nie tak dawno, 3 tygodnie temu, 600 dzieciaków. Naprawdę regaty od 9 do 19, 2 dni, co 5 minut starty. 600 osób. My naprawdę więcej już, że tak brzydko powiem, nie przerobimy jednego dnia. To też jest efekt tego, co się dzieje w sporcie. Efekt tego wsparcia tych programów, które realizujemy. I panie prezydencie, mówiąc brutalnie, ceny, które dostajemy tutaj w Bydgoszczy, mocno nas cisną w wasze ręce, że tych regat, które rozgrywamy ogólnopolski, będziemy rozgrywać w Bydgoszczy, bo naprawdę jest dużo bardziej atrakcyjnie niż w innych miastach i to, co pan prezydent powiedział, Bydgoszcz stawia na sport. Naprawdę to czuć i widać jeszcze raz w imieniu wszystkich nas, w imieniu Polskiego Związku, ale także bydgoskich klubów, których przedstawiciele są tutaj, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa powstanie przy ulicy Czartoryskiej 14, a skorzystać z niego mamy w 2028 roku.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Chwileczkę, ktoś zbliża się do mojego studia. Beata Korzeniowska. A to znaczy, że czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
10: W szpitalu imienia Jurasza w Bydgoszczy rozpoczęło działalność Centrum Urazowe dla Dzieci. Nowa jednostka powstała z myślą o najmłodszych pacjentach wymagających natychmiastowej pomocy po ciężkich urazach i wypadkach. Celem centrum jest skrócenie czasu od momentu przyjęcia pacjenta do wdrożenia specjalistycznego leczenia. Ta parafia nie istnieje, ostrzega diecezja bydgoska. Chodzi o rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem świętych Tomasza i Tadeusza w Bydgoszczy przy Zachodniej 19, która stworzyła stronę internetową, na której publikuje fałszywe, jak się okazuje, informacje o proboszczu, parafianach i samym kościele. Diecezja apeluje, by nie wpłacać na wskazane tam konto żadnych pieniędzy. A dziennikarze, m.in. Ekspresu Bydgoskiego, byli na Zachodniej 19 i tam naprawdę nie ma żadnego kościoła. Teraz kompletnie pijany kierowca dostawczaka, który zygzakiem jechał po autostradzie A1. Policję zawiadomił o tym inny kierowca. Ciężarówkę zatrzymano w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego. 28-letni kierowca miał w organizmie ponad 2 promile. Grozi mu teraz do 3 lat więzienia, wysoka kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. A za to grozi mandat w wysokości 100 zł. Tyle, że nie o karę tu chodzi, a o bezpieczeństwo. 3 czerwca weszły w życie przepisy nakładające na dzieci do 16 lat obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze. Jak mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, policjanci chcą na razie przede wszystkim edukować.
11: To nie będzie tak, że my nagle się ustawimy jako policjanci przy szkole i będziemy sprawdzać, które dziecko ma kask, a które które nie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby edukować te dzieci, ale również dorosłych, żeby w te kaski wyposażać i żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że będzie jechało jakieś dziecko bez kasku.
10: A skoro o rowerach, w Bydgoszczy będą nowe stojaki rowerowe. Drogowcy ogłosili przetarg na dostawę 360 stojaków. Te pojawią się w 134 lokalizacjach na terenie całego miasta. W Bydgoszczy powstanie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa. Ministerstwo Sportu przekaże na nie 8 milionów dofinansowania. Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski z Pekinu.
9: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską. Cieszę się, że będzie takie miejsce, z którego będzie mogła korzystać również reprezentacja, bo reprezentacja też szuka takich miejsc.
10: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Muńskiej oraz przystani, w której trenują młodzi sportowcy. Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża ma nowego dyrektora. Został nim Tomasz Okoński, do niedawna rzecznik prasowy miejskich wodociągów. Wcześniej Okoński był rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich w Bydgoszczy, wcześniej rzecznikiem Bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a jeszcze wcześniej był naszym radiowym, redakcyjnym kolegą.
1: Panu redaktorowi oczywiście gratuluję. Mam wrażenie, że na naszej antenie usłyszymy się niebawem. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Beata Korzeniowska, a ja za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, pomówmy o naszym województwie, czyli jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce. Też tak sądzicie? Warto by młodzież także doceniała walory naszej małej ojczyzny i chciała tu zostać. I między innymi właśnie to, czyli przywiązanie do Kujawsko-Pomorskiego, ma krzewić w młodzieży konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Finał jego 13. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim, a wzięli w nim udział młodzi i zdolni z różnych stron województwa. Spytałem ich o stosunek do miejsca, w którym żyją, o sam konkurs oraz o plany na przyszłość. Zapraszam.
12: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację. Jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca, więc na pewno tutaj, a bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
13: Prezentujesz dzisiaj, a co prezentujesz?
12: Te prezentacje na temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
13: O raju, i co nasze województwo robi tutaj na tym polu?
12: Bardzo dużo pomaga, bo bardzo się dołącza do tego. Jest dużo instytucji, które pomaga. Bardzo dużo miejsc jest i dużo projektów powstaje, dzięki którym właśnie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
14: Dzisiaj na finał mieliśmy te różne tematy. Ja mam o zadaniach samorządu względem starzejącego się społeczeństwa. I oprócz tej przemowy, którą mieliśmy, jeszcze prezentacja. Będziemy prezentować.
15: Ja wybrałem temat o budżecie obywatelskim i innych formach partycypacji społecznej w gminach jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
13: Jak się przygotowywaliście? Czy to w szkole, czy w domu?
14: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu i przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
13: Okej, zdarzało się prezentować przed klasą, przed rówieśnikami?
15: Tak, prezentowaliśmy przed klasą. Też pani nas czasem zabrała z lekcji. Przed nią prezentowaliśmy, odpaliśmy sobie prezentację.
13: No dzisiaj okoliczności nieco inne, no bo w sali sesyjnej będziecie się prezentować, ale jak się z tym czujecie? Nie będzie tremy?
15: Luz jest.
13: O czym dzisiaj referujesz?
16: O formach partycypacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Głównie właśnie skupiam się na tych formach oraz jak to wpływa pozytywnie i negatywnie na obywateli. W Bydgoszczy uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Dużo mieszkańców się w to angażuje i naprawdę dużo rzeczy jest właśnie z na przykład budżetu obywatelskiego zrobionych i myślę, że to naprawdę dobrze funkcjonuje w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
13: Co myślisz, możesz wyciągnąć z tego konkursu? Jak on ciebie może rozwinąć?
16: No myślę, że na pewno dużo się dowiedziałam właśnie o województwie, o takich, jak to wszystko wygląda i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może też wiązać z tym dużą przyszłość.
13: A kwestia tych prezentacji publicznych, no bo w sali sesyjnej przed kilkudziesięcioma osobami się zaprezentować, no to pewnie stres towarzyszy.
16: No jest dosyć duży stres, ale no trzeba myśleć, że będzie dobrze.
13: No podobno jak już się tam wyjdzie i zacznie, to on zacznie, znika.
16: To tak, tak. Zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo. Trochę stres, nie wiem jak to troszeczkę działa i się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tą pracę, bo na razie z tego co wygląda to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze wypadnie wszystko. Ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową, to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
13: Myślisz, że ta przygoda z tym konkursem może tobie coś dać? Może cię jakoś rozwinąć?
16: Oczywiście. Każda szansa jest dobra do rozwoju.
13: Ta wiedza się liczy, czy nie wiem, umiejętność publicznego występowania?
16: O, to na pewno warto poćwiczyć. Zawsze dobrze. Ale nie no, myślę, że samo takie przygotowanie do tego wszystkiego mi dało dużo nowej wiedzy. Może niekoniecznie na co dzień będę jej używać, ale może mi się zdarzy o kimś z kimś rozmawiać i będę miała takie, o, a to wiem i mogę się wypowiedzieć na ten temat.
13: Na siłę za rękę cię ciągnęli do tego konkursu?
16: Nie, jestem, akurat jestem jedyną osobą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie, więc jakieś eliminacje nie musieliśmy w szkole robić, ani nic, ale bardzo zainteresowało mnie, jak pan powiedział o tym konkursie, bardziej zainteresowała mnie sama forma jego na początku niż te tematy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że muszę przejść, napisać test, później się okazuje, czy dalej muszę i kolejny test pisać i tak dalej w tych konkursach, a tutaj jednak praca pisemna, później przedstawienie tego, coś innego.
13: A jak tak rozmawiamy, to powiedz jeszcze, jak egzamin ósmoklasisty poszedł.
16: Osobiście uważam, że nie było tak źle, bo dużo osób tam wielkie oczy robiły, wychodzili z tej sali, po prostu wszyscy przerażeni, mówię, co się tam stało, czy ja miałam inne zadania od was, co się dzieje. Ale nie no, polski uważam, że trochę tak zdziwiło nas bardziej niż przestraszyło. Matematykę uważam, że ładną dali, taką ludzką. Ja z nią problemów nie miałam, a angielski to też coś tam.
13: No to może z tym konkursem będzie równie prosto i przyjemnie.
16: Mam nadzieję.
13: Powiedzmy, młodzież, skąd tutaj przyjechała, no i w jakim celu?
1: Odpowiada przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Elżbieta Pniewska.
17: Młodzież wybiera ten konkurs między innymi po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Właśnie przed chwilą mijałam uczennicę z Pakości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie.
13: Mam wrażenie, że to jest młoda, zdolna, ambitna grupa mieszkańców naszego województwa, ale jak się tak rozmawia z nimi, to część z nich mówi jednak o tym, że w przyszłości, gdzieś tam myśląc o studiach, pewnie wyjedzie z naszego regionu. Czy zadaniem naszego województwa jest to, żeby jednak ich tutaj przyciągnąć i zostawić na miejscu?
17: Tak, dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo w zasadzie ono powinno być nieustająco obecne na konferencjach prasowych. Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, że jest to młodzież mądra, ja bym powiedziała młodzież świadoma właśnie tej obywatelskości, natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi, oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze.
13: A co młodzież może wyciągnąć z takiego konkursu? Co może im dać ten konkurs?
17: Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to obycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. Nie mówiąc już oczywiście o wiedzy. Wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
1: Dodam tylko, że w 13. Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych z województwa. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam podpisano też kolejne ważne umowy. Dotyczą one pożyczek na rzecz placówek ochrony zdrowia. Placówek, z których usług korzystają mieszkanki i mieszkańcy całego regionu. Dlatego ważne, by o tym mówić. Co i gdzie się zmieni? O to zapytałem podczas uroczystego podpisania umów. Zacznie strona urzędowa, później pora na przedstawicieli ochrony zdrowia.
18: Jest to dotacja i to na poziomie 85%. Więc trzy szpitale otrzymają to wsparcie. Owszem, nazywamy to pożyczką, bo finansujemy ten projekt z tak zwanego instrumentu zwrotnego, ale de facto jest to w przypadku powodzenia projektu, a nie wyobrażam sobie, aby tak się nie stało, czyli wypełnienia wskaźników oczekiwanych w tych projektach nie było to umorzenie właśnie na poziomie 85%, więc tak 16 przeszło milionów złotych. Rozdysponowujemy dzisiaj pomiędzy trzy szpitale. Największy projekt to Biziel i położnictwo i ginekologia. Długo oczekiwany projekt przez ten szpital uniwersytecki. No i dwa prywatne podmioty. Szpital w Szubinie, jak i w Lipnie. Obydwa właściwie w obszarze geriatrii, opieki paliatywnej, długoterminowej, a w przypadku Lipna jeszcze hospicyjne, więc bardzo potrzebne obszary i cieszę się, że pomożemy pacjentom w ten sposób.
19: Dzień dobry, Robert Reiter, reprezentuję Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o., jestem dyrektorem działu wdrażania. Mamy przyjemność podpisać trzy umowy z podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowy pożyczki na kwoty ponad 5 milionów złotych dla każdego ze szpitali z dużym umorzeniem dzięki decyzjom samorządu województwa. Są to umowy, które będą wspierać oddziały chorób wewnętrznych, czy też oddział patologii ciąży, czy też zakład opieki leczniczej. To są pożyczki, natomiast z bardzo dużym komponentem umorzeniowym. Dzięki decyzjom zarządu województwa zapadła decyzja, aby umarzać 85% wartości pożyczki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.
20: Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Pieniążki uzyskane dzięki dzisiejszej umowie będą przeznaczone na remont kliniki położnictwa i patologii ciąży. Przede wszystkim poprawimy warunki pobytu dla pacjentek. Chcemy uzupełnić salę chorych o łazienki, o węzły sanitarne, tak żeby pobyt pacjentki po porodzie był bardziej komfortowy. Również te środki będą przeznaczone na doposażenie nowych przestrzeni. Pion patologii ciąży i położnictwa to jest kilka odcinków. Jest sala porodowa, która już została wyremontowana ze środków planu wieloletniego, ze środków budżetu państwa. Teraz został nam jeszcze do wyremontowania pion patologii ciąży i pion położnictwa, czyli ten odcinek, gdzie pacjentka już po porodzie przebywa.
21: Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowy Szpital na Klejszubinie. Środki, o które zabiegaliśmy, przeznaczymy na remont oddziału wewnętrznego. Oddział, który w tej chwili liczy 25 łóżek, zostanie powiększony do 30 łóżek, będzie wyposażony w nowy sprzęt, a także będzie spełniał wszystkie istotne standardy, na których zależy nam i przede wszystkim pacjentom. No, ten sprzęt jest również pozyskany z Funduszu KPO na kardiologię, a więc nowe USG, bieżnia do prób wysiłkowych, holtery i defibrylatory, które pomogą nam w takiej kompleksowej ocenie stanu pacjenta i przede wszystkim diagnostyce i leczeniu i wdrażaniu tych metod nowych dla potrzeb naszych pacjentów.
22: A taka forma wsparcia, taka pożyczka, z której korzysta się, to jest dla Was coś korzystnego, coś atrakcyjnego?
21: No, w obecnych czasach, w których finansowanie jest niedostateczne, na pewno każda taka pomoc, zwłaszcza nam, podmiotowi niepublicznemu, jest pomocna. Nie mamy innej formy pozyskania tych środków, jak tylko taki, powiedzmy, kapitał własny wypracowany, bądź też wsparcie instytucji publicznych i finansowych. Także serdecznie dziękujemy za możliwość uzyskania tej pożyczki. pożyczki. No i cieszymy się z tego. Przede wszystkim nasi pacjenci będą mieli ten komfort, na który nam zależy.
0: Jolanta Wiśniewska, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Jestem właścicielem przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMET Lipno. Pieniążki będą przeznaczone na rozbudowę istniejącego już oddziału paliatywnego w Suradówku, gdzie właściwie mamy komplet pacjentów, a potrzeby są coraz większe. Oddział się zwiększy o około 30 miejsc. Wyposażymy zakład kompletnie w to, co jest niezbędne do funkcjonowania tego oddziału, ponieważ już dysponujemy 30 łóżkami oddziału paliatywnego w Suradówku, więc wiem, jak to powinno wyglądać. Mamy coraz więcej chorób nowotworowych, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, coraz większe potrzeby, coraz mniej ludzi młodych, pracujących też, no nie ma możliwości opiekowania się tymi pacjentami, którzy wymagają opieki całodobowej, bardzo często specjalistycznej opieki całodobowej, która jest u nas zapewniona i pacjenci są zadowoleni.
1: Łączna wartość przyznanych pożyczek to blisko 17,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne wykorzystanie środków.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: I tak dotarliśmy do końca naszego spotkania. Super było znów pobyć razem. Słyszymy się za tydzień. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
10: Mieszkańcy Śródmieścia spacerują po Wyspie Muńskiej. Mieszkańcy Osiedla Leśnego idą albo jadą do Myślęcinka, by pospacerować tamtejszymi uliczkami, a mieszkańcy Osowej Góry po prostu idą do lasu. Mamy to szczęście, że wokół Bydgoszczy mamy sporo lasów. Ja też na takie spacery chodzę zawsze z psem i zawsze z psem na smyczy i do tego też namawiam wszystkich. Musimy jednak pamiętać o jednym, to my jesteśmy gośćmi w lesie. A w programie Tydzień w Bydgoszczy gość z lasu. Beata Korzeniowska. Zapraszam, bądźcie z nami.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
10: W Bydgoszczy powstają kolejne plenerowe siłownie, powstają kolejne miejsca z wybiegami dla psów, na których mogą biegać nie tylko psy, bo to są takie tory przeszkód i tam właściciel musi ze swoim psem też trochę pobiegać. Powstają też kolejne siłownie, albo zmieniają się te siłownie, które czynne są przez całą dobę i często widać, że nawet w nocy tam ktoś się biega albo podnosi ciężar. Jednak polubiliśmy uprawiać sport, coraz chętniej korzystamy z różnych form tej aktywności. Nowe ścieżki rowerowe, przecież one powstają głównie na prośbę samych bydgoskich rowerzystów. A w programie Tydzień w Bydgoszczy o tym, jak wykorzystać coś, co w okolicy mamy i można z tego korzystać zupełnie za darmo. Idziemy na spacer do lasu.
11: Monika Maxel, Nadleśnictwo Różanna.
10: Pani w mundurze, prosto z lasu. Będziemy zachęcać do spacerów po lesie, do porządnego, grzecznego zachowywania się w lesie.
11: Zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu. One mają wielki, pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Chcemy zachęcić w ogóle do przebywania na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o lasy nadleśnictwa, no, to mamy wiele tras rowerowych, szlaków turystycznych, ścieżki do Nordic Walking, trasy do jazdy konnej specjalne. Taka właśnie aktywność na świeżym powietrzu, na przykład ten spacer, ma taki zbawienny wpływ na nasz układ nerwowy. Obniża się hormon stresu. Według badań już po 20 minutach przebywania w lesie ten hormon stresu się nam obniża, a część układu nerwowego, która układ przywspółczulny, tak, który odpowiada za relaksację, się aktywuje, tak, czyli zmniejsza się hormon stresu, a sprzyja ten spacer relaksacji.
10: No, pomyślałam, że musisz być zatem bardzo spokojną osobą, skoro tyle godzin dziennie spędzasz w lesie. Nie ma co się złościć, można pójść na spacer do lasu, tyle że w tym lesie trzeba się też zachowywać porządnie. Jeśli przynosimy ze sobą coś do jedzenia i do picia, to potem te papierki i puste butelki zabieramy ze sobą, a nie wyrzucamy do lasu.
11: Oczywiście. Wszystko właśnie zabieramy ze sobą. Staramy się pozostawić ten las takim, jakim był, zanim przyszliśmy.
10: Jedyne, co można zabrać, to ewentualnie grzyby, jagódkę.
11: Tak, można korzystać z tych darów lasu.
10: Czy problem śmieci w lesie jest nadal aktualny?
11: Niestety jest to cały czas problemem.
10: Co jakiś czas słyszymy, że ktoś wywiózł do lasu też albo śmieci z domu, albo jakiś gruz, albo opony, części od samochodów, albo inne niebezpieczne odpady, ale pewnie zdarzają się też te osoby, którym nagle ci ciąży ta pusta butelka po wodzie. Można też w lesie biwakować, ba, można zapalić ognisko, ale w konkretnym miejscu w lesie.
11: Tak, tak. Ogniska w lesie można tylko wyłącznie w wyznaczonych miejscach rozpalać. Jeśli chodzi o biwakowanie, są wyznaczone miejsca do biwakowania. Jest też specjalny program w każdym nadleśnictwie, który się nazywa Zanocuj w lesie. Polega on na tym, że jest obszar wyznaczony, na którym można biwakować. Jest to obszar taki, gdzie nie ma jakiejś specjalnej infrastruktury przygotowanej. To jest raczej w kierunku bushcrafterów, survivalowców. Można ze swoim namiotem po prostu rozbić namiotem bądź hamakiem i przez dwie noce, właściwie bez zgłaszania nadleśnictwu, można na danym obszarze nocować. W naszym nadleśnictwie mamy dwa takie miejsca właśnie, gdzie legalnie można rozpalić ognisko, nawet jest przygotowane drewno do tego celu.
10: Korzystają ludzie?
11: Korzystają, tak. Robi się cieplej, to widać coraz więcej zainteresowanych.
10: Zachęcamy zatem do tego, by korzystać z uroków lasów, zwłaszcza, że wokół Bydgoszczy mamy ich sporo, a nad Zalewem Koronowskim dodatkowo jeszcze Zalew Koronowski w okolicach. Można wybrać się na spacer, można też do lasu pojechać na biwak, ale najpierw poczytać sobie te wszystkie ważne informacje. Znaleźć można je w internecie, na stronach lasów albo na waszych konkretnych stronach Nadleśnictwa Różanna.
11: Tak, zapraszam.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
10: Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami. Już za moment będziemy rozmawiać o tym, jak zachęcić najmłodszych bydgoszczan do czytania książek, ba, do tworzenia książek, bo niektórzy jeszcze pisać nie potrafią, ale potrafią już rysować i to też można wykorzystać.
9: Ciekawostki o Bydgoszczy.
10: O tym, że Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Jedni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo ciągle rozkopana, bo autobusy nie przyjeżdżają na czas i tak dalej. Inni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo jest po prostu pięknym miastem. Mamy piękną Wyspę Muńską, mamy w mieście mnóstwo zieleni. Nie, to nieprawda, nie tylko beton, bo przecież mamy i parki, no i właśnie wyspę, i kanał, i rzekę w centrum miasta. To jest coś, co zachwyca. Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, bo też u nas powstają wyjątkowe miejsca. Możemy na przykład poszczycić się jedynym w Europie muzeum, w którym oglądać można pokaźną kolekcję wyjątkowych maszyn do pisania. Te maszyny pochodzą po części z prywatnej kolekcji mojego gościa. A to Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z Domu Liter.
12: To jest takie miejsce stworzone przede wszystkim przez osoby, które kochają książki, ale też dla osób, które kochają książki i wszystko, co z książkami, literkami się kojarzy.
13: Tak, dokładnie. Dokładnie nasza pełna nazwa brzmi Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma. Jesteśmy jedną z filii Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. O tym nie można zapominać, jakby nie jesteśmy żadną samodzielną, prywatną instytucją. Natomiast tak, był taki pomysł, żeby jakby wszystkie działania, które koncentrują się na tematach literackich i okołoliterackich, skupić w jednym miejscu, zabrać je z MCK-u, bo w MCK-u jest wszystko tam. Są i koncerty, i filmy, i wystawy plastyczne, i kawiarnia. Także czasem jest tak, że ludzie może obawiają się tam wejść, żeby się nie zagubić w tym miejscu i jakby, no ono po prostu nie było utożsamiane stricte z literaturą, ona tam tak trochę była przy okazji, że tak powiem, więc zależało nam na tym, żeby stworzyć takie miejsce, które będzie utożsamiane tylko i wyłącznie z literaturą. I faktycznie tak jest, ponieważ zdążyłam zauważyć, że zdołaliśmy zgromadzić stałego odbiorcę. Jest stała grupa, która przychodzi na spotkania autorskie z pisarzami, pisarkami i to są też takie twarze właśnie, których ja wcześniej nie widziałam w MCK-u, więc ci ludzie się odważyli wyjść z domu, skonfrontować z tą literaturą i faktycznie do nas przychodzą. Bardzo licznie zresztą, co tylko nas cieszy. Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma istnieje od początku października roku 2024. Wtedy otworzyliśmy się.
10: Powiedzmy, gdzie od razu?
13: To jest ulica Podwale 15. To jest taka narożna kamienica z placem Kościeleckich, a więc całkiem niedaleko Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Tam przez wiele lat była apteka, a wcześniej sklep ogrodniczy, czego już nikt nie pamięta, natomiast wiele osób pamięta, że była tam apteka, ponieważ po dziś dzień jeszcze ludzie wchodzą i się pytają, czy to jest apteka. Nie, tam już nie ma apteki, tam jest Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma.
10: Ale książka to jest bardzo dobre lekarstwo. Na tak, smutek, na złość.
13: Tak, jeśli tak do tego podejść, to prawda. No, ale nikt nie chciał książki ode mnie.

0: U nas owszem dwie wystawy stałe, specjalnie tutaj podkreślam stałe, ponieważ planujemy też wystawy czasowe. Natomiast wystawy stałe są faktycznie dość unikalne w skali całego kraju. No bo po pierwsze mamy stałą wystawę 20-wiecznych faktycznie tych maszyn do pisania. Myślę, że na tę chwilę mamy około 100 egzemplarzy, chociaż nie wszystkie są wyeksponowane, ponieważ brakuje nam miejsca, więc one niektóre stoją u mnie w biurze, pod biurkiem, na szafie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do obejrzenia jest około 70 może, z czego 30 parę pochodzi z mojej prywatnej kolekcji.
1: Można dotykać?
0: Można dotykać, jak najbardziej. Chociaż jak przychodzą grupy takich całkiem malutkich dzieci, to byłabym ostrożna w mówieniu, że mogą dotykać, ponieważ później fruwają te maszyny. Ale faktycznie dla dzieciaków to jest coś, czego one mogły nigdy wcześniej, nigdy, nigdzie nie widzieć, bo tych maszyn do pisania już nie ma w domach po prostu.
1: No właśnie, jeśli coś piszemy, to na plastikowej klawiaturze komputerowej.
0: Dokładnie, ale jej układ pochodzi z maszyny do pisania. To jest jedyne tego typu miejsce w kraju, gdzie można faktycznie obejrzeć wystawę maszyn do pisania. Są w Polsce różni kolekcjonerzy maszyn, którzy, jeśli jest taka potrzeba, to wypożyczają swoje zbiory na potrzeby wystaw czasowych, ale stałej wystawy maszyn nie ma nigdzie w kraju. Także pod tym względem jesteśmy unikalni jesteśmy. Druga wystawa stała to książka eksperymentalna i artystyczna, czyli no w skrócie mówiąc taka, która jakby wskazuje też na materialność tego pisma. Takie miejsca są, jest na przykład Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, chociaż nasze zbiory są zupełnie inne niż ich, także myślę, że też warto pod tym względem nas odwiedzać.
1: Czy Bydgoszcz to jest dobre miejsce do rozmawiania o książkach, do pisania książek? No, mamy coraz więcej tych autorów, którzy rzeczywiście piszą nie dość, że w Bydgoszczy, to jeszcze piszą o Bydgoszczy.
0: To prawda, no w ostatnim czasie jest, i to mnie strasznie cieszy, że jest sporo takich nazwisk, którym udało się przebić do mainstreamu po prostu, no choćby tutaj autorki kryminałów Hanna Szczukowska-Białys czy Aleksandra Śmigielska. To bardzo cieszy i bardzo cieszy faktycznie też to, że one piszą o Bydgoszczy i można później się wybrać w taki spacer na przykład śladami tych lokalizacji, które w tych książkach się pojawiają. Dla mnie to jest szczególnie ciekawe. Dla mnie miejsca pojawiające się w książkach są fascynujące i jeżdżę też po Polsce śladami miejsc właśnie występujących w różnych książkach, które mnie szczególnie ciekawią, ale to na marginesie wspominam. Czy Bydgoszcz to dobre miejsce, żeby rozmawiać o literaturze? Myślę, że każde miejsce jest dobre, żeby rozmawiać o literaturze.
1: Zajmujesz się tym zawodowo od lat, tak? Czyli jesteś też organizatorką, współorganizatorką różnych wydarzeń związanych z literaturą. Przychodzą bydgoszczanie?
0: Przychodzą.
1: Chcą rozmawiać?
0: Chcą rozmawiać. Nieraz nie chcą oddać mikrofonu. Jak jest ten czas właśnie po spotkaniu autorskim na pytania z sali, ze strony publiczności, to tak, chętnie zabierają głos.
1: I super jest chyba też to, że to są nie tylko czytelnicy powieści, ale to są też czytelnicy tych książek takich mocno bydgoskich, którzy lubią te nasze wspomnienia, którzy lubią te albumy, których tak dużo powstaje w Bydgoszczy.
0: To jest bardzo fajne, bo też okazuje się jakby za pośrednictwem tego, o czym powiedziałaś, że Bydgoszcz jest ciekawym miastem po prostu, które wciąż można odkrywać na nowo i jakby oglądać je w zupełnie nowym świetle, które zaproponuje dany autor czy autorka.
1: No i mamy unikatowe miejsce w skali kraju. Dom Liter,
0: tak,
1: w którym można niezwykłe maszyny do pisania obejrzeć. Czy was można odwiedzać codziennie?
0: Nas można odwiedzać od wtorku do soboty. Od wtorku do piątku jesteśmy otwarci w godzinach 12-18, natomiast soboty od godziny 12 do 15.
1: I warto pewnie śledzić wasze media społecznościowe, bo o różnych wydarzeniach, które tam są organizowane, informujecie na bieżąco.
0: Tak, na bieżąco. Mamy i Facebooka, i Instagrama. Można znaleźć wpisując dom.liter, także bardzo proste do zapamiętania. Mogę powiedzieć, że oprócz tych spotkań autorskich, które staramy się z taką częstotliwością organizować raz, dwa razy w miesiącu, odbywają się też u nas warsztaty. I to są warsztaty zarówno skierowane do osób dorosłych, z pisania prozy, takie prowadzi u nas Marta Kłacz-Kocot. Były też warsztaty pisania, no można powiedzieć, reportażu. Prowadził je u nas Mikołaj Grynberg, który specjalnie przyjeżdżał do nas do Bydgoszczy co jakiś czas, także bardzo duże nazwisko też. Ale mamy też super ofertę warsztatów takich, no około literackich, bo to jest czytanie książek, później takie warsztaty, w drugiej części zawsze się odbywają takie warsztaty warsztaty plastyczne różne i je organizuje Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, która zresztą jest doskonale znana, myślę, że w Bydgoszczy jako właśnie organizatorka tego typu wydarzeń.
1: Czyli i coś dla dorosłych, i coś dla tych trochę młodszych czytelników albo przyszłych czytelników.
0: Tak, staramy się. Ja myślę, że jakby stwarzanie takich sytuacji

0: sytuacji, w których dziecko może zetknąć się z książką. Ja myślę, że też w domu też rodzice czytają książki dzieciakom, ale myślę, że jakby zwiększanie ilości tego typu wydarzeń, czy możliwości właśnie zetknięcia się najmłodszych z książką jest no na pewno wartościowe, ale przede wszystkim jakoś może zaprocentować na przyszłość.
1: A możecie też stać się współautorami czyjegoś sukcesu, bo na przykład u was na warsztatach ktoś uczył się pisać, a potem zostanie znakomitym, docenianym autorem powieści, albo
0: może tak być.
1: Grafikiem, rysownikiem i będzie w bajkach rysował.
0: Może tak być, może w kimś zaszczepimy coś takiego.
1: Super, dziękuję za rozmowę. Fajnie, że takie miejsce mamy w Bydgoszczy.
0: Bardzo dziękuję.
1: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z Domu Liter, jedynego takiego miejsca w Polsce.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Kto mieszka w Bydgoszczy? Ile osób tak naprawdę mieszka w Bydgoszczy? I co myślimy o swoim mieście? To tylko kilka z tematów, których nie zabraknie w programie Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam, będzie dużo miłości do naszego miasta.
3: Jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Ilu mieszkańców ma Bydgoszcz? Okazuje się, że zależy kto i jak liczy. Bo według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2024 roku Bydgoszczan było 324 043 osoby. Szacowana rzeczywista liczba mieszkańców według badań Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednak aż o 50 tysięcy wyższa. Zdaniem prezydenta Rafała Bruskiego, który na jednej z sesji Rady Miasta omawiał raport o stanie miasta, w którym to znalazły się dwie liczby mieszkańców, liczenie przez GUS liczby mieszkańców jest prowadzone archaicznymi metodami, dlatego Bydgoszcz poprosiła o pomoc naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. We Wrocławiu też wyszło, że mają o 180 tysięcy więcej mieszkańców niż podaje Główny Urząd Statystyczny. GUS podaje też, że na 100 bydgoszczan przypada 114 bydgoszczanek. W wieku przedprodukcyjnym jest ponad 50 tysięcy osób, w wieku produkcyjnym ponad 184 tysiące, a w wieku poprodukcyjnym ponad 89 tysięcy. Z tego raportu dowiadujemy się też o tym, w jaki sposób działa w naszym mieście polityka społeczna, jak wygląda opieka nad dzieckiem i wsparcie rodzin, a Bydgoszcz jakiś czas temu została doceniona przez duże rodziny, na przykład jako miasto, które wspiera rodziny z większą ilością dzieci. Miasto dba też o seniorów. Powstają miejsca, w których seniorzy mogą się spotykać, mogą się uczyć i nie mówię tu o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale o takich osiedlowych klubach, w których seniorzy mogą się spotykać. Bydgoszcz jest też miastem, które doskonale rozwinęło już swój program obywatelski. Rokrocznie w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłaszają mnóstwo projektów, coraz więcej osób na te projekty głosuje, a potem dzięki temu i dzięki temu, że miasto przekazuje od kilku lat już blisko 16 milionów złotych na takie inwestycje, powstają w mieście nowe place zabaw, tężnie, dzięki budżetowi obywatelskiemu rewitalizowane są też okolice kanału i brdy, mamy też na przykład potańcówki nad kanałem, czyli wracamy do tego, co było przed laty. Bydgoszcz jest dobrym miejscem do życia, to też pokazują różne badania przeprowadzane wśród mieszkańców Bydgoszczy. To też dobre miejsce do pisania tu książek. Bydgoszcz jest też znakomitym bohaterem książek i o tym w programie Tydzień w Bydgoszczy za moment będziemy rozmawiać. Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, a mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
1: To miasto, to rzecz jasna Bydgoszcz. W programie Tydzień w Bydgoszczy będziemy gdzieś rozmawiać o tym, jak pisze się książki, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, ba, w których Bydgoszcz jest jedną z głównych bohaterek powieści. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, bydgoszczanka, która pisze kryminały, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy. Tej Bydgoszczy, którą niektórzy z nas doskonale pamiętają, inni trochę mniej, a inni poznają ze wspomnień swoich bliskich albo właśnie z takich książek.
2: O tym się mówi.
1: Czy Bydgoszcz jest dobrym miejscem jako tło do kryminałów?
3: Bydgoszcz jest fantastycznym miejscem, ale nie tylko jako tło, ale nawet jako główny bohater w moim odczuciu do powieści kryminalnych. I ja ten potencjał Bydgoszczy widziałam tak naprawdę od kiedy przyszedł mi pomysł, żeby spróbować swoich sił w pisaniu. Wiedziałam, że to tutaj na pewno osadzę ten pierwszy cykl kryminalny, który chciałam napisać. I Bydgoszcz mi się bardzo odwdzięczyła. To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, albo mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
1: Tyle, że w twoich książkach to jest Bydgoszcz sprzed lat, nie ta Bydgoszcz dzisiejsza. Dlaczego?
3: Myślę, że Bydgoszcz końca lat 90. była jeszcze wdzięczniejszym miejscem. Dzisiaj to miasto przeszło ogromną zmianę, przemianę. Starówka jest przepiękna, jest to miasto nowoczesne, coraz bardziej otwarte. Po wejściu do Unii Europejskiej myślę, że zmieniło nie tylko swój wizerunek, ale też trochę mentalność. Natomiast koniec lat 90. to jest taki moment, nie tylko dla Bydgoszczy, dla większości miast w Polsce, który nie był kolorowy. Był takim momentem tuż po przemianie. Różne rzeczy się działy. Były porachunki gangsterskie, było takie zachłyśnięcie Zachodem, dużo ogromnych zakładów upadało, prywatyzacja i tak dalej. I myślę, że to jest też taki ciekawy moment, żeby opisywać nie te ogromne zmiany, które dochodziły, nie tę politykę, gospodarkę, ale życie zwykłych ludzi. Jak oni się w tym odnajdywali, to był ogromny przełom i zmiana i trzeba było za tym nadążyć, dostosować się do nowych warunków i to mnie ciekawi.
1: Ale bazujesz jednak na wspomnieniach i swoich, no i pewnie bliskich czy znajomych osób, no bo to parę lat minęło.
3: Parę lat minęło, no niedługo już 30-lecie będzie od pierwszego Bondysa, więc od umieszczenia akcji, więc jest to szmat czasu. Nam się też tak wydaje, że te lata 90. były całkiem niedawno.
1: No, już to przed chwilą, nie?
3: A niestety czas mija i są to już prawie 3 dekady i naszym dzieciom, czy dzisiejszej młodzieży bardzo trudno już zrozumieć, w jaki sposób się wtedy żyło i funkcjonowało. Ja też mam taką podróż sentymentalną, bo to jest moje dzieciństwo, moja szkoła podstawowa i chętnie do tego wracam, w jaki sposób wtedy funkcjonowałam, jaką miałam perspektywę, oczywiście zupełnie inną niż spojrzenie osoby dorosłej, jakie miałam problemy i to jest też dla mnie takie ciekawe doświadczenie.
1: No jest też ten sentyment. Wiele osób gdzieś z sentymentem mówi o byłym Zachemie. Tak,
3: no
1: na
3: byłym Zachemie czy jakimkolwiek innym zakładzie, w którym każdy kogoś znał, kto pracuje, albo miał kogoś z rodziny, albo może bywał. I dlaczego tak chętnie wracamy do czasów, które minęły? Bo kojarzą nam się z młodością, kojarzą nam się z beztroską dzieciństwa, kojarzą nam się z pierwszymi zauroczeniami, przyjaźniami, jakimiś przygodami, wycieczkami szkolnymi i tak dalej. Czasami te wspomnienia oczywiście nie są takie wesołe, ale tak czy owak miałam wiele rozmów z osobami starszymi, które przeżyły naprawdę traumatyczne przeżycia, czy moja babcia, która przeżyła obie wojny. Mimo wszystko ona lubiła wracać do czasów dzieciństwa, to jest niesamowite. Jej dzieciństwo dalekie było od beztroskiego i szczęśliwego, a mimo to ona najbardziej lubiła ten okres w swoim życiu. Jest coś takiego, że jako dziecko jesteśmy pozbawieni tych problemów życia dorosłego i ja sobie też tak wracam dzięki Bondysowi.
1: To jest takie ciekawe połączenie, bo z jednej strony kryminalne zagadki, no jednak trochę tam tych zbrodni jest, a z drugiej strony no właśnie ten sentyment do naszego ukochanego miasta, bo jednego jestem pewna po przeczytaniu kolejnej książki twojego autorstwa, tak jak ja kochasz Bydgoszcz.
3: Tak, jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie, ale jeśli chodzi o ten patriotyzm lokalny, to jest faktycznie we mnie na pewno i nie wiem, czy on też nie rośnie z wiekiem.
1: Ale też jest tak, że tą swoją miłość do Bydgoszczy przelałaś właśnie w komisarza Marka Bondysa, bo on też bardzo lubi to nasze miasto.
3: Tak, no on ma też taki duży obiektywizm, jeżeli można być obiektywnym w swoich uczuciach, bo on zna wady Bydgoszczy. On wie, że to nie jest miasto kolorowe, zwłaszcza na końcu lat 90. idealne. Zna przywary, wady tego miasta, mroczne zakamarki, gdzie lepiej się nie zapuszczać po zmroku, ale mimo wszystko widzi taki urok i takie zalety tego miasta, że nie chce się stamtąd wyprowadzać.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. W programie Tydzień w Bydgoszczy rozmawiamy dziś o Bydgoszczy jako bohaterce książek. No, powstaje coraz więcej albumów o Bydgoszczy, książek historycznych, wspominkowych, ale powstaje też coraz więcej książek obyczajowych. Powstają też kryminały, których akcja dzieje się w Bydgoszczy. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, autorka serii z komisarzem Markiem Bondysem. To on w latach 90. ścigał w Bydgoszczy groźnych przeszkodach. przestępców. Dzięki tym książkom przypominamy sobie Bydgoszcz sprzed lat, ale dzięki tym książkom i dzięki temu, że autorka przykłada ogromną wagę do tego, by tam się naprawdę wszystko zgadzało i wykorzystuje wspomnienia osób, które doskonale pamiętają Bydgoszcz sprzed lat. Osoby spoza naszego miasta mogą poznać Bydgoszcz z zupełnie innej strony.
0: Rozmawiamy tu jako bydgoszczanki o tej Bydgoszczy, która jest jednym z bohaterów twoich książek. A jak jest z odbiorem tych książek przez czytelników z zupełnie innych, odległych zakątków naszego kraju?
3: Te relacje, które do mnie przychodzą, czy osoby, które piszą po lekturze, czy to z takich pobliskich województw dookoła kujawsko-pomorskiego, czy zupełnie z dalszych miejsc, ten wydźwięk jest jeden, że oni poznają Bydgoszcz dzięki tym książkom, odkrywają i nawet jeżeli ktoś zna Bydgoszcz z jakiegoś powodu, przyjeżdżał tu w jakimś konkretnym celu, to mimo wszystko jest w stanie dowiedzieć się czegoś więcej i to jest też taki mój cel osobisty. Nie chcę tego jakoś górnolotnie nazywać, ale jest to jakaś taka moja mała misja, którą sobie nałożyłam przy pierwszej części, żeby pokazać to miasto, opowiedzieć o nim i też może zachęcić kogoś, żeby odwiedził Bydgoszcz.
0: Czyli rozumiem, że w kolejnych książkach ta Bydgoszcz też będzie odgrywała bardzo ważną rolę, ale nie tylko Bydgoszcz, bo też miasteczka wokół Bydgoszczy.
3: Bydgoszcz jest siłą rzeczy powiązana z wszystkimi miejscowościami dookoła. Albo część osób dojeżdża do pracy, albo tam mieszka, albo ma rodzinę, albo ma działkę, albo jakikolwiek inny powód jest, dla którego ta migracja ludności następuje, czy przemieszczanie się codzienne. No i jesteśmy jednym organizmem. Ja nie mogę pisać o samej Bydgoszczy, nie uwzględniając tych okolicznych miasteczek, bo jesteśmy jedną metropolią i jest to połączone, są naczynia połączone, jeden krwioobieg, który funkcjonuje. A też są to przepiękne miejsca, które mimo, że są małe, mimo, że są może niekoniecznie po drodze, są naprawdę warte zobaczenia.
0: Marek Bondes w jednej z książek pojechał do Chełna i sam się przyznał, że tyle lat tu mieszkam, a nigdy tu nie byłem, a to takie ładne miejsce.
3: Tak, to jest takie miasteczko, które faktycznie jest bardzo mało odwiedzane. Jeden z czytelników do mnie napisał, czy Marek Bondes może pojechać do Chełna. A ja akurat szukałam miejsca, gdzie może pojechać w jakimś konkretnym celu i stwierdziłam, że dlaczego nie, to jest świetny pomysł. I tak jak Marek Bondes, o Chełmie nie wiedziałam za dużo, ale sprawdziłam, zobaczyłam, co tam może być ciekawego. Pojechałam do Chełna i uznałam, że tak, to jest dobry pomysł i bardzo dziękuję temu panu.
0: Pomyślałam właśnie, że są autorzy, którzy skupiają swoje książki w konkretnych miejscach, a potem sami czytelnicy tworzą tam szlak, prawda, tropem komisarza takiego albo komisarza takiego. To może w Bydgoszczy też będziemy mieli taki szlak tropem komisarza Marka Bondesa.
3: To są takie pomysły, które zawsze bardzo cieszą autorów, no bo to już jest taki hołd wobec autora od czytelników. Ja w zeszłym roku miałam przyjemność poprowadzić spacer z bydgoszczanami, śladami dwóch pierwszych części i już to było dla mnie takie wzruszające i ekscytujące, że oglądaliśmy te miejsca, gdzie tutaj jakieś właśnie zwłoki leżały, tudzież gdzie Marek Bondes przychodził i te kilkadziesiąt osób chciało ze mną przejść, poświęcić niedzielne czy sobotnie popołudnie, aby tak spędzić czas. Czytaliśmy sobie fragmenty, które właśnie dzieją się w tym miejscu. Mnie najbardziej cieszyło to, że duża część osób opowiadała, z czym im się kojarzy ten miejsce, co oni tu przeżyli, jak oni to wspominają. Mam wrażenie, że stało się coś takiego dla mnie, co wymknęło się już poza ramy książki. Taka grupa się stworzyła osób, których te książki połączyły, ale to ewoluowało jeszcze w taką dalszą stronę i to jest dla mnie piękne.
0: Czy kilka lat temu, nie wiem, tak na poważnie usiadłaś do komputera czy maszyny do pisania?
3: Do komputera.
0: I powstała ta pierwsza książka z komisarzem Bondesem. Myślałaś, że to się tak pięknie rozwinie? Że będziemy rozmawiać o każdej kolejnej książce, że czytelnicy będą chcieli tych spotkań z tobą i że będą na spotkaniu z nową książką pytać, a kiedy następna?
3: Ja oczywiście nie wiedziałam, co się wydarzy i ten strach i ekscytacja były. Nie miałam pojęcia, dokąd ta przygoda mnie zaprowadzi, ale myślę, że mam w sobie taką nutę marzycielki. I ja miałam takie marzenia, że wizualizacje, że właśnie będę podpisywać książki, albo że może one się pojawią w głównych księgarniach, może będę miała spotkania autorskie. Jakie to by było wspaniałe.
0: I jest.
3: I to się spełniło. I to są też cele, które, myślę, prowadzą mnie. Ja mam swój cel, ja je widzę, ja cały czas nowe sobie tworzę. I mam takie poczucie, że jak opowiadałam na początku mojemu mężowi, jeszcze wtedy nie mężowi, czy moim bliskim, że ja chcę być autorką kryminałów i ja będę, mi się to uda. Mam nadzieję, że zrobię wszystko, żeby tak było. I bardzo bym tego pragnęła. To oni mi oczywiście kibicowali, ale wiem, że na samym początku patrzyli z takim lekkim przymrużeniem oka. że może będzie tak, że po połowie książki stwierdzę, że już nie mam czasu, że już nie mam siły. Pierwsza książka jest o tyle trudna, że nie masz żadnej gwarancji, co się dalej wydarzy. To jest niewiadoma. Ją się napisze i nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie chciał ją wydać, czy ktokolwiek będzie chciał ją czytać. A to są setki godzin pracy. I myślę, że bardzo łatwo o taki przypływ frustracji, który zablokuje.
1: Frustracji nie było, za to jest spełnione marzenie. Super, no marzenia są po to właśnie, żeby je spełniać. Dziękuję za rozmowę i dziękuję za to, że tak bardzo promujesz to nasze piękne miasto. Pięknie opisujesz Bydgoszcz sprzed lat, ale kiedy rozmawiamy, to opowiadasz ładnie też o tej Bydgoszczy, którą mamy dziś.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze bardzo chętnie przyjdę do bydgoskiej stacji i porozmawiamy.
1: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była bydgoszczanka Hanna Szczukowska-Białys, autorka powieści kryminalnych, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Nie musi jak modelka przygotowywać się do każdego zdjęcia. Nie musi jak paw stroić piórek, by na tych zdjęciach wyglądać pięknie. Po prostu piękno zawsze jest. Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
0: Tak.
1: Program Tydzień w Bydgoszczy, Beata Korzeniowska, zapraszam. O Bydgoszczy na fotografiach będziemy dziś rozmawiać. Bądźcie z nami.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Jakiś czas temu wpadł mi w ręce przepiękny opis Bydgoszczy, zachęcający do przyjazdu do naszego miasta, zamieszczony na internetowych stronach Wód Polskich. Po przeczytaniu tego zaproszenia do Bydgoszczy, naprawdę myślę, że niewiele osób będzie zwlekać z przyjazdem do naszego miasta. W końcu Bydgoszcz nazywana jest polską Wenecją i to właśnie tutaj rzeka Brda i kanał bydgoski tworzą niepowtarzalny klimat, który z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających. My mieszkając tu doskonale wiemy, że spacer wzdłuż bulwarów, rejs tramwajem wodnym, a nawet kajakowanie po centrum miasta to tylko ułamek atrakcji, jakie serwuje nam nasze piękne miasto. Bydgoszcz przyciąga coraz bardziej turystów i przyciąga ich nad wodę, a przyciąga też za sprawą cudownych zdjęć naszego miasta, które pojawiają się w sieci. Pojawiają się też na przykład w grze Monopoly, tej bydgoskiej. I to właśnie tam znalazły się fotografie pani Justyny Szalongowskiej. To bydgoszczanka z niesamowitą pasją, która kocha nasze miasto i uwielbia pokazywać miejsca, które być może my, nawet mieszkając tutaj, dopiero pierwszy raz zobaczymy na jej zdjęciach.
4: Jestem mieszkanką Bydgoszczą, można powiedzieć, od urodzenia.
1: Chodzę po mieście z aparatem fotograficznym, bo kocham nasze miasto, robię piękne zdjęcia.
4: Dużo właśnie spaceruję, dużo chodzę, nie tylko z aparatem, ale również z dronem. No i fotografuję to, co nas tutaj otacza w naszym mieście i staram się pokazać je od jak najpiękniejszej strony. Staram się pokazać jakieś takie nowe spojrzenie również, nie banalne, także no...
1: Kocham nasze miasto, musi pani od tego też zacząć, że pani kocha Bydgoszcz i pani oczami ta Bydgoszcz widoczna na zdjęciach jest jeszcze ładniejsza niż ta, którą chyba znamy na co dzień. Ale musimy wyjść od tego, że poznałyśmy się jakiś czas temu, kiedy wygrała pani konkurs i była pierwsza wystawa z pani zdjęciami. Chwilę później sensacja, pani zdjęcia zaczęły pojawiać się na internetowych stronach w Bydgoszczy. Potem okazało się, że kiedy powstała bydgoska wersja gry Monopoly, to właśnie pani zdjęcia znalazły się w tej grze. To też ogromny sukces. A dzisiaj przychodzi pani do mnie z przepięknie wydanym albumem Bydgoszcz Wodne Impresje. Piękny album, mnóstwo, ile tam jest zdjęć?
4: Około 160. W takim dosyć dużym formacie, również takie rozkładówki, także na pewno jest to format, który pozwala wydobywać różne szczegóły i inaczej się zupełnie ogląda niż zdjęcia w internecie czy na komórce.
1: Pani Justyno, czy pani myślała, że ten sukces przyjdzie do pani tak szybko i że nagle wszyscy będą odmieniać pani imię i nazwisko przez wszystkie przypadki, mówiąc o Bydgoszczy i o zdjęciach Bydgoszczy?
4: No zupełnie się nie spodziewałam.
1: A propozycja, by pani fotografie znalazły się w tej grze, którą dzisiaj może sobie kupić każdy w Polsce albo za granicą, robić biznesy w Bydgoszczy i tam oglądać też pani zdjęcia? Jak to było? Kto zadzwonił?
4: Miasto się do mnie zwróciło z propozycją, wzięcia udziału w tym projekcie. Oczywiście zgodziłam się z miłą chęcią i no, z dużym zaskoczeniem, że akurat moje zdjęcia zostały wybrane i praktycznie wszystkie zdjęcia w tej grze to są mojego autorstwa, więc to był dla mnie ogromny sukces, ogromne wyróżnienie, taki zupełnie niespodziewany.
1: Ale nie spoczęła pani na laurach, bo pani cały czas oczywiście chodzi po mieście, robi pani te zdjęcia, odkrywa pani Bydgoszcz, być może niektórym nieznaną, sobie też pewnie czasami jeszcze nieznaną, bo na pewno są takie zakamarki, w które pani zajrzała ostatnio po raz pierwszy w życiu.
4: To się zgadza. To myślę, że w ogóle fotografia to jest uzależnienie, można powiedzieć, i nawet jeżeli się na chwilę odłoży ten aparat, bo są takie chwile nieraz, mam dość, może sobie zrobię przerwę, to jednak tęskni się do tych wędrówek, do tych podziwiania właśnie tego piękna, które nas otacza. No i się wraca do tego.
1: Albo kiedy pani idzie bez aparatu fotograficznego i nagle widzi pani piękne światło, piękne ujęcie, to co telefonem?
4: No zdarza mi się również, ale to już tam raczej rzadko. No żałuję wtedy, że nie mam aparatu przy sobie na pewno.
1: Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
4: Tak. W każdym miejscu, w każdym mieście, czy w każdej miejscowości można znaleźć takie miejsca, takie ciekawe jakieś obiekty, które można fotografować.
1: A coś nas może wyróżnia na tle innych miast? Dlaczego nie chodzi pani z aparatem po Gdańsku, Toruniu albo Opolu?
4: Czasami jak jestem na wyjeździe, to chodzę.
1: Ale Bydgoszcz ładniejsza.
4: Ale Bydgoszcz jest, ma swoją specyfikę na pewno i to nas wyróżnia. Wiele osób mówi, że jest nie za duże, nie za małe to miasto, więc takie w sam raz jakby. Ta ilość turystów oczywiście się zwiększa z roku na rok, ale nie są to takie tłumy jak na przykład latem, powiedzmy, w Trójmieście. Mi się wydaje, że żyje się tutaj na pewno przyjemniej i też można odkrywać różne miejsca właśnie z aparatem.
1: Pani fotografie już rozprzestrzeniły się na cały świat. No internet to jest jednak cudowne miejsce, gdzie można pokazywać swoją twórczość, ale ten album z pani zdjęciami też od jakiegoś czasu jest dostępny. Jakie ma pani informacje zwrotne na temat tych zdjęć i na temat samej Bydgoszczy, jaką pani pokazuje?
4: No dużo mam pozytywnych informacji zwrotnych. No ludzie są zachwyceni w sumie. Również samą Bydgoszczą, często zaskoczeni. Osoby, które jakby oglądają na bieżąco zdjęcia w grupach, to może to zaskoczenie nie jest tak duże, ale są takie też osoby, które generalnie nie wędrują po Bydgoszczy, nie robią zdjęć, to dla nich ta Bydgoszcz właśnie pokazana w ten sposób jest na pewno zaskakująca. Odkrywają właśnie miejsca, w których nigdy nie byli nawet.
1: A mieszkają tu całe życie.
4: A mieszkają tutaj, tak, zgadza się.
1: A takie osoby w ogóle z zewnątrz, które nawet może nie wiedziały, gdzie ta Bydgoszcz dokładnie na mapie jest i nagle oglądają zdjęcia pięknego miasta nad wodą. Może przyjeżdżają do Bydgoszczy, może proszą o to, by pani podesłała im jeszcze więcej miejsc albo propozycji, gdzie warto zajrzeć, kiedy już w końcu tu przyjadą.
4: Tak, przyjeżdżają. Też dostaję takie informacje, że przyjechali właśnie, bo widzieli moje zdjęcia i Bydgoszcz tak bardzo mi się spodobała. Na przykład jakoś tak było na początku roku, dostałam informację od pani, która właśnie przyjechała na ten czas Sylwestra, Nowego Roku. Mówi, właśnie spędziła tam czas w Bydgoszczy i bardzo jej się podobało. A to właśnie też dzięki temu, że gdzieś tam obserwuje moją stronę i mogła pooglądać właśnie te zdjęcia Bydgoszczy. Także na pewno myślę, że zachęcają do przyjazdu tutaj.
1: W programie Tydzień w Bydgoszczy moim gościem jest dziś Justyna Szalongowska, bydgoszczanka, fotograf z pasją, autorka zdjęć do bydgoskiej wersji gry Monopoly, ale też autorka albumu Bydgoszcz Wodne Impresje. No bo właśnie ta woda w naszym mieście to jest coś, czego być może my, mieszkając tu od lat, nie doceniamy, ale dla turystów, dla osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy do naszego miasta, Wyspa Muńska, Kanał Bydgoski, Brda, to jest coś, co zachwyca. No niewiele miast w Polsce może się pochwalić rzeką w centrum miasta i taką piękną, zieloną wyspą, jaką jest nasza Wyspa Muńska. Kiedy dodasz do tego też zawody, które odbywają się na Brdzie, na przykład Woda Bydgoska, czyli jedyne w Polsce zawody pływackie odbywające się w rzece, albo Wielka Wioślarska, która od lat przyciąga wioślarzy. W tym wyścig osad Oxford i Cambridge. To nie ma się co zastanawiać. Warto zachęcać do przyjazdu do Bydgoszczy i warto zachęcać do podziwiania i odkrywania być może swojego miasta na nowo. A w programie Tydzień w Bydgoszczy już za moment o tym, jak spełnia się marzenia, jak dzięki kilku zdjęciom pokazanym publicznie otworzyła się przed bydgoszczanką niesamowita szansa na to, by pokazać swoje fotografie całemu światu.
2: Tydzień w Bydgoszczy. Bydgoszczanie z pasją.
1: Pani Justyno, czy fotografia to jest pani praca, czy to jest pani pasja?
4: To jest moja pasja. Od lat w sumie.
1: A czy trudno było pokazać publicznie swoje pierwsze zdjęcia?
4: Chyba nie. Nie miałam jakichś takich większych oporów. No może troszkę taka nieśmiałość. Te grupy jednak są przyjazne, nie ma tak jakichś takich, nie wiem, negatywnych odzewów dużo. Więc myślę, że to też zachęca do publikacji.
1: Zachęca do dalszego spacerowania po mieście z tym
4: na pewno.
1: Aparatem. Są takie ulubione miejsca, które pani najbardziej lubi fotografować?
4: No to na pewno te wszystkie miejsca, które są nad wodą. Dla mnie sercem Bydgoszczy jest na pewno Wyspa Młyńska i to otoczenie. Młynówka również, te urokliwe nasze mosteczki nad Młynówką. No oczywiście też zaglądam nad kanał często, nasze piękne parki. Także myślę, że sporo jest takich miejsc, ale takim chyba najbardziej ulubionym miejscem to jest właśnie to Wyspa Młyńska i to otoczenie.
1: A jest coś trudnego do pokazania na fotografii w Bydgoszczy? Czy jest jakieś takie miejsce, w które pani poszła raz, drugi, dziesiąty i to ciągle nie jest to na tym zdjęciu.
4: Spaceruję też ostatnio po ulicach, na przykład Śródmieścia. Mamy piękne kamienice, ale też właśnie przymierzam się jakby do tego tematu od dłuższego czasu, ale trudno je czasami wyeksponować ze względu na przykład na stojące, parkujące tam samochody. To mi trochę przeszkadza, więc...
1: Trzeba by poprosić, żeby się przestawili. Albo też niektóre kamienice piękne, a obok no jeszcze stoi taki koszmarek, który wymaga remontu i wtedy pewnie też trudno zrobić takie zdjęcie.
4: No czasami też zdarzało mi się fotografować takie kamienice, bo można jakby pokazać ich piękno mimo tego, że są w jakiś sposób jeszcze tam powiedzmy zaniedbane, ale myślę, że się doczekają swojej rewitalizacji, więc liczę na to.
1: Czyli nawet z tymi koszmarkami Bydgoszcz to nie jest Brzydgoszcz?
4: Nie, absolutnie nie.
1: Pani Justyno, ma pani jakieś marzenia związane z fotografią? Bo one się na razie to spełniają jedno po drugim, prawda? Już wszyscy wiedzą, kim jest pani Justyna Szalongowska. Wszyscy wiedzą, że w grze Monopoly można zobaczyć pani zdjęcia. Jest teraz piękny album. Pani nadal chodzi po mieście z aparatem. To co, jakie teraz marzenia?
4: Największym moim marzeniem było właśnie wydanie tego albumu.
1: No długo pani musiała chodzić za wydawnictwem, żeby zechciało wydać ten album?
4: Spotkałyśmy się kiedyś właśnie z Ewą Stadnicką, rozmawiałyśmy na temat zdjęcia, właśnie powiedziałam o tym, że moim marzeniem jest wydanie tego albumu. Chyba tak z rok później się spotkałyśmy i właśnie tutaj wydawnictwo zaproponowało mi wydanie tego albumu, także bardzo się ucieszyłam. W sumie to nie trwało tak długo.
1: Ja zapytałam trochę przekornie, czy pani musiała długo za nimi chodzić, bo to jest wydawnictwo, które uwielbia tych naszych bydgoskich twórców. Te osoby, które fotografują Bydgoszcz, te osoby, które pasjonują się historią naszego miasta. I te albumy, one cieszą się przecież ogromną popularnością, nie tylko wśród bydgoszczan.
4: To się zgadza, tak. To są ludzie, którzy też pasjonaci również. I myślę, że jak tak pasjonat pasjonata spotka, to zawsze się dogada i no to była dla mnie wspaniała współpraca, także będę na pewno ją przez lata wspominać bardzo mile.
1: To taka krótka rada dla osób, które przyjadą do Bydgoszczy ze swoim aparatem fotograficznym, będą chciały zrobić piękne zdjęcia z takiego weekendu u nas, albo z jakiegoś dłuższego pobytu u nas. Gdzie mają pójść, pstryknąć kilka fotek, by potem zachwycać i siebie, i wszystkich, którym będą te zdjęcia pokazywać?
4: Jak ktoś mnie pyta właśnie, jakie miejsca odwiedzić, no to głównie oczywiście polecam moją ulubioną Wyspę Młyńską, bulwary nad Brdą, w ogóle Stare Miasto, nasze piękne parki, kanał bydgoski. Warto zajrzeć też oczywiście do Fordonu, który też nam pięknie jest praktycznie z roku na rok. Myślęcinek również. Wiele jest takich ciekawych miejsc, no, ale to są takie, można powiedzieć, Bydgoszcz w pigułce.
1: Czasami pojawia się gdzieś taki zarzut, że Bydgoszcz takie bardzo zabetonowane miasto. Na pani fotografiach to miasto jest zielone.
4: Myślę, że najlepiej widać to, jak zielonym miastem jest Bydgoszcz z lotu ptaka.
1: No właśnie, bo pani powiedziała, że z dronem pani też spaceruje.
4: Tak, tak. Latam dronem i chyba tak jak z tego, co może z ziemi nie widzimy, bo dużo osób właśnie mówi o Starym Rynku, że to jest taka betonoza, no ale przecież dookoła jest tak mnóstwo zieleni, sama Wyspa Młyńska, czy właśnie parki i doskonale to widać właśnie na tych zdjęciach z drona.
1: Gdzie można zobaczyć o pani zdjęcia, te, które nie trafiły do tego albumu?
4: Na grupach naszych bydgoskich tutaj fotograficznych, ale również na moim profilu na Instagramie i na stronie na Facebooku.
1: Powiedziała pani, że w tym albumie jest około 160 zdjęć, a pewnie pani w swoim archiwum ma ich Tysiące? Dziesiątki tysięcy?
4: No robię bardzo dużo zdjęć, no na pewno to już idzie w tysiące. Z tym, że wybieram z takiego spaceru czasem jedno zdjęcie, czasem dwa, czasem żadnego, więc tych takich moich ulubionych, takich moich perełek, no nie ma aż tak dużo.
1: Mhm, ale pewnie to był nie lada problem wybrać 160 z tych wielu dobrych.
4: No może powiem, że album miał być nieco mniejszego formatu, ale rozrósł się do tego rozmiaru 248 stron, bo no ciężko było odrzucać niektóre zdjęcia.
1: Nie spoczywa pani na laurach. Będzie pani robić następne zdjęcia, a być może pojawi się kolejny album?
4: No tego nie wiem. Jeżeli będzie taka okazja.
1: Trzymam kciuki, pani Justyno. Cudownie rozwinęła się ta pani kariera i najpiękniejsze jest to, że to nadal jest pasja.
4: Tak, tak.
1: Niech nie słabnie, niech ta miłość do naszego miasta też nie słabnie. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Mówi się, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko albo szczęśliwe dzieci, a szczęśliwe miasto to w takim razie szczęśliwi mieszkańcy. Czy rzeczywiście tak jest? Bydgoszcz znalazła się w gronie najbardziej szczęśliwych miast na świecie. Jesteśmy w rankingu Happy City Index 2025, o tym na którym miejscu na świecie i na którym miejscu w Polsce, bo kilka polskich miast w tym rankingu też się pojawiło. Już za moment w programie Tydzień w Bydgoszczy.
5: Jedno są nowoczesne.
6: Ja może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos w pozytywnym sensie.
7: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać.
1: Będzie o szczęśliwej Bydgoszczy, ale będzie też o Bydgoszczy trochę pechowej, bo choć od lat organizujemy wielkie rowerowe święto, czyli wyścig o tytuł rowerowej stolicy Polski, no to jakoś nigdy tego tytułu zgarnąć nam się nie udało. W programie Tydzień w Bydgoszczy porozmawiamy z rowerzystami o tym, jak się jeździ po naszym mieście, czy ścieżek już mamy wystarczająco. Wystarczającą ilość, czy może jeszcze warto byłoby coś zbudować? Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: To warto wiedzieć o Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miejsc na świecie. Znaleźliśmy się w rankingu Happy City Index opracowanym przez londyński Instytut for Quality of Life. W zestawieniu ujęto 200 miast. Bydgoszcz jest jednym z kilku polskich miast, które też wzięto pod uwagę. Jesteśmy na 161 miejscu na świecie, ale na 6 w Polsce. Czy rzeczywiście sami mieszkańcy uważają, że Bydgoszcz jest szczęśliwym miastem? Czy dobrze nam się tu żyje? Co jeszcze należałoby poprawić? Bo w tym rankingu oceniano zarządzanie miastem, środowisko, mobilność, rozwój ekonomiczny, politykę społeczną, opiekę zdrowotną i warunki do życia. Najwyższe noty Bydgoszcz uzyskała za aktywność obywatelską i poziom kultury.
8: Czy jesteś szczęśliwy jako student Bydgoszczy?
5: Bardzo jestem szczęśliwy. Bardzo fajne miasto, super ludzie, tylko trochę z randkowaniem słabo, trzeba szukać po Wrocławiu. Ale tak ogólnie to no wszędzie blisko, fajne eventy Bydgoszczy organizuje i darmowe, co jest myślę super wiadomością dla studentów.
6: Tak, jestem tutaj bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, po prostu można powiedzieć, że się zakochałam w tym mieście.
9: Mogę uznać, że tak. I to nawet bardzo.
8: Tak, bardzo.
1: Czy żyje się pani szczęśliwie w Bydgoszczy?
10: Tak, bardzo.
1: A dlaczego?
10: Bo się urodziła w tym mieście, skończyłam szkołę. Pracuję, coraz piękniejsze jest.
11: Tak, bo znalazłam tutaj miłość swojego życia oraz poznałam fantastyczne zwierzęta, jakimi są jamniki.
10: No chyba jestem, bo co mam powiedzieć, jak ja tu mieszkam już 75 lat.
12: Oczywiście, że tak, chociaż mieszkam tu rodzenia. No po prostu to miasto mi się podoba i teraz w tej nowej dzielnicy Fordonie tak samo jest bardzo ładnie, chociaż brakuje miejsca do rozrywek.
13: Jestem, jest tu pięknie, nie? Piękny Fordon, lasy, rzeki dookoła.
14: Czy jesteśmy szczęśliwi? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Duże miasto, było gdzie pracować.
15: No jasne, no Bydgoszczy jest bardzo fajnie i sympatycznie. Czasami również oczywiście się zdarzają niesympatyczni ludzie, ale ogólnie to jest bardzo sympatycznie, miło.
16: Ja się urodziłem w Bydgoszczy. To jest najważniejsze. Dla mnie innego miasta nie ma, jest jeszcze Paryż.
17: Ja cenię sobie przede wszystkim spokój, więc jeżeli zatrzyma mnie przeciętnie jedna osoba tylko pod wpływem tygodniowo, to wydaje mi się, że mogło być gorzej. Są dostępy do dwóch dużych jezior w okolicach, jest duży park, wydaje mi się, że nic więcej mi do szczęścia nie trzeba.
18: No tak, tam gdzie się mieszka, to powinno się być szczęśliwym.
8: Jak się żyje w Bydgoszczy?
19: Bardzo fajnie. Jest tu ciepło, jest tu miło. Mamy Myślęcinek.
17: Tak, jest super.
8: A co ci się najbardziej podoba?
20: Podoba mi się to, że nigdy jakby tutaj nie jest takie samo, że ciągle się tutaj coś dzieje. Za każdym razem jak się na spacer wychodzi, to albo inni ludzie, albo coś się innego dzieje, albo jakieś eventy i w ogóle po prostu tutaj nigdy się nie można znudzić.
21: A gdybyś miała coś zmienić, to co to by było?
22: Przede wszystkim komunikację miejską, żeby przyjeżdżała na czas.
23: A jest coś, czego brakuje w Bydgoszczy?
24: We Ślęcinku miał być. No na pewno by było lepiej, gdyby było więcej może jakichś rozrywek, więcej jakichś kulturalnych tych, ale ogólnie dobrze mi się żyje. Ja nie narzekam.
25: Pieniędzy.
14: Brakuje, jak zwykle, każdemu pieniędzy.
26: Brakuje mi gór.
27: Większego spokoju, większego bezpieczeństwa i większej opieki w służbie zdrowia.
17: Wydaje mi się, że brakuje inwestycji na pewno w jakieś wydarzenia. Mogłoby być jego więcej. Nie mówię, że tego nie ma w ogóle, ale mogło na pewno być jego więcej.
28: No właśnie tak patrzyłam teraz na tę łodzie, że kiedyś, w 1984-86 roku to tu były do kąpieliska. Panienki nie wiedzą, bo młodziutkie są, ale to były kąpieliska, tak patrzę sobie, by mogło się wrócić to z powrotem, ale obiecują, a nic nie robią. Bo kiedyś, mówię, w 80-tych latach właśnie było, jeszcze z dzieciaczkami sobie moimi i siostrzeńcami przychodziłam, tu był brodzik, a tu gdzie ta trawa to brodzik, by mnie się tu kąpali, prysznic, a tam dla dorosłych było, nie? I dla tym, no fajnie.
29: Brakuje mi w Bydgoszczy tego, że autobusy nie mają swoich własnych linii na ulicach i muszą stać w korkach. Psychologowie mogliby lepiej funkcjonować, mogłoby być ich więcej i mogliby być bardziej otwarci do ludzi i na ich problemy.
30: Przede wszystkim właśnie w Fortonie, żeby powstało normalne kino, no co jeszcze? No i trochę mniej tych ograniczeń, bo już teraz piwa się na mieście nie wypije nigdzie, bo wszędzie są jakieś przeszkody.
29: Mogliby prowadzić jakiś zakryty stok narciarski, żeby można było jeździć na snowboardzie.
23: A ma pani jakieś ulubione miejsce w Bydgoszczy?
28: No to właśnie tu sobie wychodzimy, bo mieszkamy tam dalej, nie? To tu sobie wychodzimy, no ale na Wyspę Mińską też lubimy, nie? Wyjść. I do Myślęcinka też jedziemy, nie?
9: Myślęcinek, Stare Miasto, myślę, że to tyle.
21: A gdybyś miał opisać Bydgoszcz jednym słowem?
5: O Boże, jednym słowem? Nie wiem. Nowoczesna.
20: Bym powiedziała może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos, w pozytywnym sensie.
17: Piekło.
7: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać.
24: Wieczne przede wszystkim, jak na razie.
29: Rodzina.
23: A dlaczego rodzina?
29: Ponieważ mam tutaj całą rodzinę. To jest to moje rodzinne miasto, w którym czuję się jak najbardziej komfortowo.
24: Odpisała zielona.
30: Jednym słowem, tylko że jest piękna.
26: Pięknie tu jest.
0: Nudna.
27: Miasto rozwojowe, wspaniałe, oby się dalej tak rozwijało.
17: Niedoceniona.
9: Stare, piękne.
21: Zatłoczona.
23: Po rozmowach z mieszkańcami jedno jest pewne. Bydgoszcz naprawdę potrafi zaskoczyć. Dobra, wciąż mamy swoje minusy. Najczęściej powtarzało się, że brakuje dużego basenu, większej liczby wydarzeń kulturalnych, ale mimo tych braków Bydgoszcz daje radę. Wyspa Młyńska, romantyczna i klimatyczna. Balaton, idealny na letnie południe. Fordońskie bulwary, coraz ładniejsze. No i oczywiście Myślęcinek. Nasze zielone płuca miasta, w które warto się czasem zanurzyć. A na koniec najlepszy komentarz z całej Sądy. Kiedy pytałyśmy, jak jedno słowo opisać Bydgoszcz, jedna osoba odpowiedziała:
19: Miami.
1: W rankingu najszczęśliwszych miast na świecie, wśród polskich miast, przed Bydgoszczem znalazła się Gdynia, Białystok, Gdańsk, Kraków i Lublin, ale za nami jest Warszawa, Sopot czy Częstochowa.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: To jest program Tydzień w Bydgoszczy, Beata Korzeniowska. Zapraszam, zostańcie z nami. Mówiliśmy o tym, że Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miast na świecie. No, tak wynika z rankingu, który powstał, oceniając 200 miast z całego świata, no i kilka z Polski. Na 6. miejscu w Polsce jesteśmy, więc chyba nieźle. Bydgoszczanie zauważają wiele plusów naszego miasta, zauważają też pewne mankamenty, no ale przecież miasto to żywy organizm, który cały czas się rozwija. Miejmy nadzieję, że ten aquapark w końcu kiedyś nam w Bydgoszczy zbudują. W programie Tydzień w Bydgoszczy teraz będziemy z kolei rozmawiać o rowerach. Bydgoszcz od lat organizuje konkurs o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jakoś nigdy nam się tego tytułu zgarnąć nie udało. A przecież bydgoszczanie na rowerach jeżdżą. I o tym. Już za moment.
2: Z mikrofonem przez Bydgoszcz.
1: Blisko 19 milionów kilometrów przejechali rowerzyści w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ten konkurs już od 7 lat organizuje Bydgoszcz. Rowerzyści kręcili kilometry dla swoich miast albo, tak jak w przypadku Bydgoszczy, dla metropolii Bydgoszcz. I tu nasi rowerzyści też wypadli znakomicie, bo przejechali ponad 2 miliony kilometrów. I chociaż Bydgoszcz od lat ten konkurs organizuje, jakoś na podium ciężko nam się znaleźć. Nawet wśród zwycięzców w ramach metropolii Bydgoszcz, bo najlepsze były Białe Błota, potem Solec-Kujawski, a później Osielsko. Wśród najlepszych miast znalazły się Puławy, Gniezno, Siedlce, Gorzów Wielkopolski. Byli też oczywiście rekordziści, którzy nakręcili dla swoich miast niesamowitą ilość kilometrów. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się ultrakolarz Jacek Kwiatkowski, który reprezentował gminę Łysomice i w 30 dni pokonał na rowerze ponad 12 tysięcy kilometrów. No pewnie niewielu z nas byłoby w stanie przejechać tyle kilometrów, ale bydgoszczanie coraz więcej tych kilometrów na rowerach kręcą. To widać, coraz chętniej zamieniamy samochód czy autobus właśnie na rower.
3: W Myślęcinku, w parku przemysłowym czy fajne trasy. Za mną ogólnie tylko tam jeżdżę, ewentualnie gdzieś poza miastem, nad jezioro jeżdżę. Są miejsca, gdzie nie ma ścieżek rowerowych i wtedy jest ciężej, żeby gdzieś dojechać.
4: Głównie do Myślęcinka jeżdżę, z Czyszkówka. Teraz miałem taką fajną trasę z Tucholi na Dom, Zalew Koronowski do Bydgoszczy. Bardzo fajna trasa. Myślęcinek jest bardzo sprzyjający rowerzystom. No i okolice, okoliczne miejscowość Piecki, tutaj Smukała, bardzo atrakcyjne tereny.
6: Jeżdżę od dzieciaka. Jeżdżę po ścieżkach rowerowych, ale bardzo lubię jeździć po lesie. A jeżdżę z Fordonu właśnie tutaj inwalidów, Kamienną, aż do PKP. Jest bardzo dobra droga. Poza Bydgoszczą rzadziej jeżdżę. Bydgoszcz ma bardzo dobre ścieżki rowerowe, bardzo długie, no nie ma na co narzekać.
10: Jeździłem kiedyś bardzo dużo. Do Myślęcinka jeździłem i tamte okolice, osiedle leśne, park.
11: Najczęściej jeżdżę po okolicy, chociaż teraz wybrałem się pierwszy raz w dłuższą trasę z sakwami rowerowymi i jest to mój pierwszy dzień. W sumie wyruszam z Polski do Portugalii.
12: Nie jeżdżę, bo się boję. Boję się wypadków, że ktoś mnie potrąci, ja kogoś potrącę. Wolę chodzić.
13: Tak, na rowerze jeżdżę. Jestem mieszkanką gminy Sicienko, rowerem jeżdżę od młodych lat i bardzo lubię poruszać się ścieżką rowerową. W naszej wiosce wybudowano market tuż przy ścieżce rowerowej i tak dużo ludzi jeździ na niej, a nawet chodzą piesi. Ale to nie przeszkadza. Mamy przy rowerze dzwonki i bardzo przepraszamy.
15: No jeżdżę na trasy nad kanałem. Zimno, bo od wody ciągnie. Myślęcinek, piękna trasa. Później do Łuczniczki, czyli tej naszej, no koło Torbydu tam, nie? Tą trasę. Nad Brdą. Przede wszystkim nad Brdą, bo jest zawsze chłodnie, nie? Do Piecek też jeżdżę. Jeżdżę z rowerową, tu z aktywną Bydgoszczy, rowerowa Bydgoszcz. W czerwcu była przecież te punkty zbieraliśmy, nie? No to no dużo nie zdobyłem, bo 615 kilometrów ze względu na to, że byłem w szpitalu, nie? Ale nawet po chorobie tam 4 dni już jeździłem. Nakło, Solec, później Lubostroń. Mi się wydaje, że teraz super jest. Ścieżki, dużo ścieżek rowerowych przede wszystkim, nie? Także no najbardziej niebezpiecznie było przez na Fosza tam, nie? Ale zrobili też już kawałek trasy rowerowej, także aż przyjemnie się jeździć, bo dużo mandatów było. Nie schodzili rowerzyści z roweru, nie? I no niestety strzeczaliła Straż Miejska i mandaty były, nie?
16: Brakuje gdzieś panu ścieżek rowerowych?
15: Mi tam nie brakuje, bo ja nawet jak tego, to chodnikiem jadę powoli.
18: Do pracy. 9 kilometrów w jedną stronę to jest tak.
16: A czy brakuje pani ścieżek rowerowych?
18: Tak, przydałoby się, nie wiem jak to rozwiązać, na Gdańskiej, tam jest problem.
16: A przeszkadzają zazwyczaj pani przechodnie na przykład na tej Gdańskiej, czy tak?
18: Znaczy nie te, co przeszkadzają, to myślę, że raczej ja im przeszkadzam, bo oni mają prawo tam chodzić. Ale no, to trzeba by znaleźć jakieś rozwiązanie, no bo no jest problem. Bo po ulicy to strach jeździć, tam są tramwaje i straszne takie samobójstwo moim zdaniem.
11: Jeżdżę raczej dookoła osiedla, ewentualnie jakieś weekendowe wycieczki, ale jest to teren Bydgoszczy. Przy głównych tak naprawdę drogach jest wystarczająca ilość ścieżek rowerowych, można śmiało wszędzie dojechać.
25: Tak, jeżdżę. Najczęściej jeżdżę po parkach, w jakichś takich terenach zielonych. Ostatnio nawet jest z tym coraz lepiej, jest więcej ścieżek rowerowych ogólnie w całym kraju. No moim zdaniem jest dobrze i coraz lepiej to wygląda.
31: Rowerem najczęściej jeżdżę
5: wokół swojego miasta, bo jestem z Piły. Ja mieszkam w takiej dzielnicy, która się nazywa Podlasie, bo jest przy lesie i z tej dzielnicy jest piękna ścieżka do naszego ośrodka nad Jeziorem Płotki. Ścieżek mamy dość sporo i sprzyja rowerzystom, jest gdzie jeździć i z przyjemnością jeżdżę. A ja jeszcze poza tym, że jak jadę rowerem, to nie zawsze jadę ścieżką rowerową, bo uwielbiam jeździć po lesie, tak zwanym gruntem nieutwardzonym i upajam się szumem wiatru i śpiewem ptaków. I wracam do żony taki rozanielony.
21: Nie jeżdżę pod Bydgoszczy, jeżdżę zazwyczaj poza Bydgoszczą. Na przykład do Unisławia ostatnio na wycieczkę się wybrałam. Do Falencina też, do Elizewa. Także jest pełen wybór. Uważam, że trasy poza Bydgoszczą sprzyjają rowerzystom, ale w Bydgoszczy niestety nie. Na przykład ulica Gdańska, ponieważ jest za dużo ludzi i nie ma ścieżek rowerowych, tylko trzeba niestety jeździć ulicą.
1: Dobra wiadomość jest taka, że mamy już swoją mapę rowerową Bydgoszczy. Mapa jest bezpłatna, a zawiera szczegółowy plan Bydgoszczy uwzględniający istniejące drogi rowerowe, ciągi rowerowo-piesze, pasy i kontrapasy rowerowe. A w samej Bydgoszczy mamy już blisko 140 km. Dróg rowerowych, a miasto cały czas planuje kolejne.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.